0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Pomorski Urząd Wojewódzki wydał decyzję o pozwoleniu na budowę linii elektroenergetycznej 400 kV na odcinku Choczewo, nacięcie linii Słupsk-Żarnowiec. To ważny etap realizacji infrastruktury niezbędnej do przesyłu energii z powstających na Bałtyku morskich farm wiatrowych. Jak poinformowała w komunikacie wydanym w mediach społecznościowych Kancelaria Premiera, to jedna z czterech strategicznych linii, którymi energia z farm wiatrowych na Bałtyku wkrótce popłynie do krajowego systemu elektroenergetycznego, co wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski. Gdyńscy policjanci zatrzymali 5 osób odpowiedzialnych za agresywne zachowanie wobec 15-letniego mieszkańca Gdyni. Grupa zaczepiała nastolatka. Całe zdarzenie miało miejsce w miniony poniedziałek 6 lipca przy stacji SKM Gdynia wzgórze Świętego Maksymiliana. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Gdyni, 15-latek został zaczepiony przez grupę 5 osób. Z ustaleń wynika, że sprawcy popychali i szarpali pokrzywdzonego, a następnie ściągnęli z niego i zebrali koszulkę jednego z klubów piłkarskich. Dzięki intensywnej pracy policjantów z Wydziału Kryminalnego szybko ustalono osoby biorące udział w zdarzeniu i zatrzymano całą piątkę. Wśród zatrzymanych są 40-letni mężczyzna, 2 16-latkowie oraz 2 17-latków. W Choczewie odbyła się w piątek 10 lipca uroczystość związana z uruchomieniem pierwszego przesyłu energii z morskiej farmy wiatrowej Baltic Power oraz zakończeniem budowy stacji elektroenergetycznej 400 kV Choczewo. A w wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele rządu, w tym premier Donald Tusk, minister finansów Andrzej Domański, minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska oraz minister energii Miłosz Motyka.
2: To jest polskie morze. No w jakimś sensie to jest polski wiatr. Nie płacimy za wiatr. On będzie wiał niezależnie od tego, co się będzie działo w Iranie czy w Moskwie. I dlatego nie ma w tym słowa przesady. Tutaj budujemy i tę pierwszą fazę mamy za sobą tej budowy. Budujemy polskie bezpieczeństwo i polską suwerenność. Cały świat już wie bardzo dobrze. Te ostatnie wojny pokazują to z całą mocą, że nie można mówić o bezpieczeństwie, kiedy nie mówi się o bezpieczeństwie energetycznym.
1: Mówił podczas briefingu prasowego Donald Tusk, premier RP. Budowa stacji rozpoczęła się w 2023 roku. Pod koniec 2025 roku zakończono testy techniczne aparatury potwierdzające gotowość obiektu do odbioru energii z pierwszych turbin powstających na Morzu Bałtyckim. Obiekt jest obecnie największą stacją elektroenergetyczną tego typu w Polsce. Nowa infrastruktura odgrywa kluczową rolę w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. To właśnie za jej pośrednictwem energia wytwarzana przez farmy offshore będzie przesyłana do krajowego systemu elektroenergetycznego, a następnie do odbiorców w różnych regionach Polski. Jak poinformował Orlen, na Morzu Bałtyckim zamontowano już 54 z planowanych 76 turbin wiatrowych. Część z nich rozpoczęła produkcję energii elektrycznej, a zakończenie budowy całej farmy Baltic Power przewidziano na jesień tego roku. Przy muzyce Sound Grace, Edzie i kaszubskie influencerki bawili się mieszkańcy oraz turyści podczas tegorocznego święta gminy Choczewo. Impreza zorganizowana została na terenie gminnych obiektów sportowych w sobotę 11 lipca. Podczas święta przekazano także łódź ratowniczą Atom dla OSP Choczewo, a także wręczono stypendium artystyczne i nagrody za osiągnięcia sportowe. Wyróżnienie otrzymali Błażej Pliński ze Słajszewa, który gra na trąbce w orkiestrze w Wierzchucinie, oraz wielokrotny medalista mistrzostw Polski w arm wrestlingu Adrian Cirocki z Gościecina. Nie zabrakło też strefy gastronomicznej, przeróżne pyszności przygotowały panie z lokalnych gospodyń wiejskich.
3: Są dmuchańce i też inne jeszcze atrakcje. No i też mamy, za chwileczkę też będzie takie wydarzenie po raz pierwszy. Tutaj na tym święcie będziemy wręczali nagrody wójta za osiągnięcia artystyczne i sportowe.
1: Mówi sekretarz gminy Choczewo Bożena Szczypior. Święto gminy Choczewo było także okazją do pogłębienia swojej wiedzy na temat elektrowni jądrowej, która powstanie właśnie na terenie nadmorskiej gminy. Wśród wielu stoisk jedno zostało przygotowane przez inwestora elektrowni, spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe.
4: W gminie Choczewo jesteśmy gośćmi, ale staramy się już być coraz częściej na wydarzeniach, które są

0: są organizowane w gminie. Po to, żeby oswajać też mieszkańców jakby z samym wiedzą na temat inwestycji, ale też docierać do tych osób, które odwiedzają Choczewo, o tym, że prowadzenie inwestycji, tam jest pierwsza polska elektrownia jądrowa, jest też związane z tym, że chcemy ją prowadzić w zgodzie z ruchem turystycznym, który się tu odbywa.
1: Opowiada wiceprezes zarządu PEI Michał Olszewski. Gwiazdami tegorocznego święta gminy Choczewo byli South & Grace, Edzie oraz kaszubska influencerka. Ponad 220 krótkofalowców wraz z rodzinami z całej Polski z zagranicy przyjechało do Czymanowa. Za nami 6 ogólnopolskie spotkanie krótkofalowców Gryf. Krótkofalarstwo to hobby polegające na amatorskim nawiązywaniu dwustronnych łączności radiowych na wydzielonych pasmach częstotliwości. Jak podkreślają uczestnicy, największą wartością takich spotkań jest możliwość poznania osób o podobnych zainteresowaniach.
2: Te inicjatywy są niezwykle cenne i bardzo ciekawe. Mamy możliwość spotkania osób o podobnych zainteresowaniach, nie tylko tutaj lokalnie z naszego regionu, ale również ludzi, którzy przyjeżdżają zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Szczególnie, że sprzyja temu i pogoda, i atmosfera.
1: Mówi członek Morskiego Klubu Łączności Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dariusz Mankiewicz. To było już 6 z kolei tego typu wydarzenie.
3: W tym roku to jest nasze 6 spotkanie. Przyjechało nas tutaj zarejestrowanych krótkofalowców. Łącznie z rodzinami jest ponad 220 osób. Cała Polska. Troszeczkę osób z zagranicy, ale praktycznie cała Polska jest u nas. Można było sobie tam zobaczyć. Oczywiście mamy taką listę i to jest praktycznie cała Polska przyjechała, wszyscy krótkofalowcy praktycznie z każdego regionu Polski się tutaj u nas pojawili.
1: Opowiada organizator spotkania Maciej Grzybek. Krótkofalowcy na co dzień nawiązują łączności z operatorami z całego świata. Zdjęcia z imprezy znajdziecie na portalu nadmorski24.pl.
4: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: A jaka jest myśl na dziś? Ale prawdziwe piękno lata polega na tym, że każdy zmierzch daje nam obietnicę nowego i jeszcze piękniejszego poranka. Zatrzymaj się po prostu na to. Popatrz. Tak powiedział Antoine de Saint-Exupéry, czyli ten, który napisał Małego Księcia. No to myśl na dziś, myślę, mówi nam dużo pod tytułem patrzmy na to, co przed nami, patrzmy na ten nowy dzień, który właśnie się zaczyna, a my zaczynamy. Mam nadzieję pozytywnie, a za chwilę kilka słów o tym, co wydarzyło się tego dnia w historii, potem Polacy, rodacy ruszają do pracy, czyli nasz poranny dowcip i tak minie nam pierwsza godzina porannego spotkania. A ja mówię wam, dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama. Opel Auto Duke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Auto Duke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję.

0: okazję. Odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Reklama.
5: Strażnicy miejscy z Ustki doskonalili umiejętności udzielania pierwszej pomocy. O tym już za chwilę powiemy Wam. Także o areszcie dla mężczyzny, który nie zapłacił za zamówione jedzenie w restauracji, a także usłyszycie o pchlim targu w Bolszewie.

0: W stoiskach można było znaleźć m.in. ubrania, książki, płyty, gry, zabawki i filmy. Nie zabrakło także antyków, galanterii domowej, dekoracji, biżuterii, aparatów fotograficznych i akcesoriów, instrumentów muzycznych, rekwizytów wojskowych, rękodzieła, przedmiotów kolekcjonerskich oraz obrazów.
1: Zaczęliśmy w zeszłym roku i cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co widać po wystawcach. Mamy zgłoszonych na dzień dzisiejszy około 60 wystawców, ale zawsze dochodzą jeszcze dodatkowe osoby, także jest coraz większe zainteresowanie.
0: Mówi jeden z organizatorów, Janusz Żywicki. Pchli Targ w Bolszewie organizowany jest pod hasłem Targowisko tu jest wszystko i przyciąga mieszkańców również z innych gmin. O wrażenia zapytaliśmy samych uczestników.
2: Się zbiera tych rzeczy w domu, gromadzi bardzo dużo, więc cieszę się, że takie coś jest.
3: Jestem zainteresowany jakimiś ciekawymi rzeczami, które można znaleźć z second hand. Generalnie bardzo mi się podobają takie inicjatywy, które jednoczą ludzi, gdzie możemy się wspólnie spotkać w Bolszewie razem, także jestem zachwycony takim przedsięwzięciem.
0: Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Na 15 dni aresztu skazał sąd rejonowy w Lęborku 39-letniego obywatel Szwecji polskiego pochodzenia, który w jednej z lęborskich restauracji nie zapłacił za zamówione jedzenie i alkohol. Do zdarzenia doszło w środę 8 lipca późnym wieczorem. Mężczyzna zamówił w lokalu słodkości, napoje i alkohol. Po konsumpcji odmówił uregulowania rachunku na ponad 400 zł. Wezwani na miejsce policjanci ustalili, że klient podaje fałszywe dane osobowe. Mężczyzna został zatrzymany, a funkcjonariusze potwierdzili jego prawdziwą tożsamość. Jak się okazało, 39-latek nie po raz pierwszy miał dopuścić się podobnych wyłudzeń. Policja ustaliła, że w ostatnich miesiącach miał zamawiać i nie płacić za posiłki oraz noclegi m.in. w Warszawie, Poznaniu, Legnicy, Świnoujściu, Międzyzdrojach i Ustce. Mężczyzna został osadzony w trybie przyspieszonym. Oprócz kary 15 dni aresztu sąd zobowiązał go także do zwrotu pieniędzy za wyłudzony posiłek. Strażnicy miejscy z Ustki doskonalili umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie przeprowadziła wykładowczyni Szkoły Policji w Słupsku, która jest także ratowniczką medyczną. Podczas ćwiczeń każdy z uczestników musiał udzielić pomoc osobie nieprzytomnej, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Strażnicy trenowali ocenę stanu poszkodowanego, sprawdzanie oddechu, prowadzenie czynności ratunkowych oraz organizowanie pomocy z udziałem innych osób. Prowadząca zwracała szczególną uwagę na bezpieczeństwo ratownika, właściwą ocenę sytuacji oraz szybkie powiadomienie służb medycznych. Zdaniem uczestników takie szkolenia zwiększają skuteczność działania podczas interwencji, a także dają większą pewność w sytuacjach zagrożenia życia.
4: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
5: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Słońce dzisiaj przypadł na 4:29. Słońce dzisiaj będzie obecne na niebie, choć chmury również się pojawią. Rano zachmurzenie umiarkowane, po południu małe, a temperatura 20 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 21 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Gniewnie, Luzinie, 22 w Wejherowie, Radzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach umiarkowane wartości, ale już w kierunku tych wyższych i na razie ciśnienie powolutku idzie nam w

0: słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Śniadanie z Norda FM.

stało to i co ciekawego wydarzyło się 14 lipca w roku 1984 w Kiekszu koło Poznania odbyły się pierwsze w kraju zawody triatlonowe. W roku 2014 w Zatorze otwarto największy park rozrywki w Polsce. Na świecie w roku 1795 rewolucja francuska Marsylianka została ustanowiona francuskim hymnem państwowym. W roku 1808 30-letnia Marie Paradis jako pierwsza kobieta stanęła na wierzchołku Mont Blanc. W roku 1850 w USA po raz pierwszy uruchomiono na skalę przemysłową produkcję sztucznego lodu. W roku 1867 Alfred Nobel zademonstrował działanie dynamitu. W roku 1868 Amerykanin Alvin Fellows opatentował taśmę mierniczą. W roku 1914 Amerykanin Robert Gottford otrzymał patent na napęd rakietowy na paliwo ciekłe. W roku 1962 zakończono drążenie tunelu pod Mont Blanc, a w roku 2007 para okularów słonecznych należących do Johna Lennona została sprzedana na jednej z internetowych aukcji. Anonimowy zwycięzca.

0: zwycięzca zapłacił za okulary 750 tysięcy funtów.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu. Bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
6: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
7: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
8: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Reklama.

0: Niektórzy Polacy ruszają do pracy, inni mogą odpoczywać, wypoczywać. Pozdrawiam jednak wszystkich tych bardziej o poranku, którzy niestety ruszają w drogę. Jak już ruszacie, to pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie i bezpieczeństwie innych na drogach. Mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym cały czas przede mną przypomina mi, że takich wypadków jest coraz więcej. Od początku wakacji mamy już 75 wypadków w całej Polsce, dlatego bądźcie ostrożni, jeżeli ruszacie w daleką podróż. Czas na nasz poranny dowcip. Krótko dla wszystkich tych, którzy mają się za dobrych przewodników. Mówiłeś, że jesteś świetnym przewodnikiem. Zgubiliśmy się w lesie. Cicho bądź. Błądzenie to też przygoda. No i to jest dobra odpowiedź. Wiadomo, że czasami fajnie jest pobłądzić, tylko nie wtedy, kiedy człowiek się bardzo śpieszy i musi dotrzeć gdzieś na czas. A jeżeli wy musicie być na czas, to pamiętajcie, jedźcie przed siebie prostą drogą, ale róbcie to bezpiecznie i z głową. Zapraszam, bądźcie z nami. To ten nowy dzień, który się zaczyna wtorek.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
5: Rośnie bilans utonięć, to już 130 osób od kwietnia. Uwaga na oszustów obiecujących rzekomy zwrot podatku. Paryż dziś świętuje, a w obchodach weźmie udział polskie wojsko i polskie F-16. Dorota Werdycka. Rośnie letni bilans utonięć. Jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, od 1 kwietnia w Polsce utonęło aż 130 osób. Wciąż najczęstszym powodem utonięć jest wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu, a najczęściej toną mężczyźni. Nie bez znaczenia jest też pogoda.
6: Zeszłoroczne lato było bardzo niekorzystne. Mieliśmy mnóstwo deszczowych, zimnych, wietrznych dni. Jeżeli jest słonecznie, jest upał, mnóstwo osób przychodzi na plażę, spożywa alkohol, do tego dochodzi brawura.

0: No i te tonięcia nam lawinowo rosną. Proszę pamiętać, że do utonięć dochodzi praktycznie zawsze na kąpieliskach niestrzeżonych.
1: Mówi ratownik wodny Marek Frąckowiak z wielkopolskiego WOPR-u. W Sejmie dziś okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia, jakie zaproponowała minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Wśród nich są ograniczenia zarobków lekarzy, limity wydatków budżetów szpitali na wynagrodzenia oraz zobowiązanie lekarzy do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Eksperci jednak mają w tej kwestii umiarkowany optymizm, o czym więcej Wojciech Kowalik.
2: Bo system koncentruje się na świadczeniach, które są najwyżej wyceniane, mówi Małgorzata Gałązka-Sobotka, ekspertka w obszarze zarządzania systemem ochrony zdrowia.
3: System zaczyna się orientować na wisienki na torcie, na najbardziej atrakcyjne nagrody, nie na zdrowie pacjenta, który trafia do systemu.
2: Z tego powodu w wielu miejscach trudno będzie zlikwidować kominy płacowe, podkreśla Joanna Solska z tygodnika Polityka.
4: Lekarze, kominiarze zarabiają, mając bardzo wysokie stawki godzinowe, ale bardzo często jest tak, że kontrakty podpisywane są na procent od procedury.
2: Okrągły stół organizuje koalicyjna Polska 2050.
1: Uwaga na oszustów, którzy wysyłają SMS-y z informacją o rzekomym zwrocie podatku, ostrzega zespół CERT Polska. Chodzi o wyłudzenie wrażliwych danych, w tym numerów kart płatniczych. Wiadomość zawiera link prowadzący do strony podszywającej się pod e-Urząd Skarbowy. Podejrzane wiadomości SMS można przesłać do CERT Polska na bezpłatny numer 8080. Natomiast podejrzane maile warto zgłaszać przez stronę incydentcert.pl lub przez usługę Bezpiecznie w sieci w aplikacji mObywatel. Zamiast pełnego tygodnia kilka dni w europejskim mieście, krótkie city breaki są popularne wśród Polaków także latem. Najtaniej w tym zestawieniu wypada Wilno, potem hiszpańska Sewilla, mówi Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.
5: Wśród kierunków położonych bliżej Polski bardzo dobrze wypadają Budapeszt i Praga. Budapeszt to możliwość połączenia spacerów nad Dunajem, kąpieli w wodach termalnych, wycieczki na wzgórze zamkowe czy wieczornego rejsu po rzece, a Praga z kolei to też nie tylko most Karola i Hradczany, ale też liczne parki z widokami, spacery nad Wełtawą.
1: Nieco drożej jest w Atenach, Mediolanie, Sztokholmie, Rydze oraz Bratysławie. W Paryżu odbędzie się dziś defilada wojskowa z okazji Święta Narodowego Francji, przypadającego właśnie 14 lipca. Będą zagraniczni przywódcy, w tym polski premier, a w defiladzie przejdą żołnierze z krajów należących do koalicji chętnych, również Wojsko Polskie. Wystąpią też dwa polskie myśliwce F-16.
6: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Burmistrz Pucka zachęca do odwiedzania miasta. Przyjedźcie do Pucka i sami przekonajcie się, jak wygląda lato nad Zatoką Pucką. W opublikowanych w mediach społecznościowym nagraniu zachęca turystów, by nie kierowali się sensacyjnymi doniesieniami o paragonach grozy, sinicach czy wysokich cenach w nadmorskich miejscowościach. W internecie i ogólnopolskich serwisach pojawiają się zdjęcia wysokich rachunków z restauracji czy smażalni, które mają pokazywać, jak drogi potrafią być wakacje nad Bałtykiem. Często podobne publikacje wywołują gorące dyskusje i wpływają na decyzje osób planujących urlop. Do tego zjawiska odniosła się właśnie burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska. W krótkim filmie opublikowanym w mediach społecznościowych przekonuje, że rzeczywistość wygląda znacznie lepiej niż obraz przedstawiany w niektórych przekazach medialnych. Wbrew temu, co słyszycie, a to o sinicach, a to o rybach, nie takich jak trzeba w smażalni, czy o nieodpowiednich gofrach, nie poddawajcie się wszystkim opiniom, podkreśla Pruchniewska. Mieszkańcy Lęborka i nie tylko mogą powalczyć o nagrodę i pomóc stworzyć wyjątkową atmosferę podczas 24. Energabiegu Świętego Jakuba w Lęborku. Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza mieszkańców, rodziny, grupy znajomych do udziału w konkursie na najlepszą strefę kibica. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie najgłośniejszego, najbardziej kolorowego i kreatywnego miejsca dopingu dla zawodników. Konkurs odbędzie się 25 lipca podczas jednej z najważniejszych imprez sportowych towarzyszących jarmarkom Świętego Jakuba. Drużyny chcące wziąć udział muszą przesłać kartę zgłoszeniową na adres imprezy@csir.lebork.pl. Czas na zgłoszenia jest do 17 lipca. Na zwycięzców czeka nagroda w wysokości 1000 zł, a więcej szczegółów wraz z kartą zgłoszeniową można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta w Lęborku oraz Lęborskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Mieszkańcy gminy Ustka mogą zgłaszać uwagi do projektu strategii rozwoju gminy na lata 2026-2030. 2035. Konsultacje społeczne potrwają do 14 sierpnia. Dokument określa najważniejsze kierunki rozwoju gminy w nadchodzących latach. Projekt strategii, formularz, zgłaszanie uwag oraz materiały dodatkowe są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Opinie można przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Ustka przy ulicy Dunia 24 drogą elektroniczną lub za pomocą formularza udostępnionego w BIP-ie. Zaplanowano również

0: Również dwa spotkania konsultacyjne. Pierwsze odbędzie się 22 lipca o godzinie 17 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ustka. Drugie zaplanowano na 1 sierpnia o godzinie 10 w Świetlicy Wiejskiej w Karnowie. Podsumowanie konsultacji ma zostać opublikowane w ciągu 30 dni od ich zakończenia. Do groźnego zdarzenia doszło w sobotę 11 lipca na terenie Domu Pomocy Społecznej w Chłapowie. Kobieta wypadła z balkonu znajdującego się na drugim piętrze budynku. Jak poinformowało Ratownictwo Medyczne Puck, po przybyciu zespołu ratownicy zastali poszkodowaną przytomną, jednak znajdującą się w silnym lęku. Kobieta zachowała wydolność krążeniowo-oddechową. W trakcie badania stwierdzono urazy obu przedramion, w tym podejrzenie złamanie jednego z nich, rozległą ranę czoła oraz obrażenia okolicy potylicznej. Ratownicy zabezpieczyli obrażenia, wdrożyli medyczne czynności ratunkowe i przygotowali pacjentkę do transportu do szpitala. W działaniach uczestniczyli ratownicy medyczni z Ratownictwa Medycznego Puck, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Chłapowo i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku oraz załoga śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Nawet troszkę chłodniej dzisiaj będzie niż było to wczoraj, ale generalnie temperatura powolutku w tej skali makro na razie idzie nam w górę. W piątek będzie osiągała swój maks koło 27 stopni, potem znowu się ochłodzi. Dziś 20 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 21 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, Luzinie, 22 w Wejherowie, Rezierumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1021 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie raczej

0: koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Na początek dnia chciałem pozdrowić wszystkie rekiny biznesu, bo dzisiaj obchodzimy Dzień Rekina, a do tego jeszcze Światowy Dzień Szympansa i Dzień Łapania za Pupę. Ale z tym ostatnim świętem to bym uważał, bo może się to źle skończyć, na przykład minimalnie z policzkowaniem, a inne rzeczy też mogą się jeszcze pojawić, także uważajcie, jeżeli będziecie chcieli obchodzić dzisiaj to właśnie święto. Arkadiusz Mieczewski, zapraszam Was na nasz wtorkowy poranek, 14 dzień lipca, dzisiaj imienin sporo: Kamil, Marcel, Angelina, Stella, Henryk, Kamila, Włodzimierz, Marcelina, Dawid, Jakub, Izabela, Iga, Damian, Angelika, Franciszek, Bogdan, Felix, Brunon, Kosma, Donald, Marcelin, Urlek i Bonaventura. Wszystkiego najlepszego, panie i panowie. Przysłowie na dziś: upały lipcowe wróżą mrozy styczniowe. I rzeczywiście w tym tygodniu jest szansa na to, że może nie w całej Polsce, ale upały mają do nas wrócić. I z tego jedni się cieszą, a inni mówią: Jezu, znowu będzie gorąco, znowu trzeba będzie uruchomić klimatyzację, wiatraki. No, wiadomo, że my Polacy lubimy sobie ponarzekać. A już za chwilę w naszym porannym programie czas na poranną księgę imion. Dzisiaj dwaj panowie, Kamil i Marcel. O tych dwóch imionach opowiem słów kilka, także serdecznie zapraszam, zachęcam do słuchania naszego porannego programu, a szczególnie jeżeli macie na imię Kamil albo Marcel, no to koniecznie musicie posłuchać, bo już za chwilę słów kilka właśnie o Was.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni: Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra.

0: bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, Ty podróżujesz w komforcie.
4: Citroën Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
5: Wow, nowe okulary! Okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
6: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
5: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
6: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
7: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny.
8: Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
10: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
9: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
10: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omodajacob.pl.
11: Reklama.

0: Jeśli masz na imię Kamil albo znasz Kamila, to posłuchaj koniecznie. Kamil to człowiek o silnym kręgosłupie moralnym, wrodzonej klasie i wielkich ambicjach, który nie boi się brać odpowiedzialności za swoje czyny i zawsze mierzy wysoko. Kamil to synonim bystrego umysłu, żelaznej determinacji i niesamowitej zaradności. Posiada niezwykle lotny intelekt, świetny zmysł strategiczny oraz wrodzoną intuicję. To urodzony optymista i człowiek czynu. Zamiast narzekać na przeszkody, natychmiast szuka rozwiązań, zarażając swoją pewnością siebie całe otoczenie. To absolutna dusza każdego towarzystwa i wulkan pozytywnej energii. Kamil ujmuje swoją bezpośredniością, szczerością oraz kapitalnym, niezwykle błyskotliwym poczuciem humoru. Jest niezwykle lojalnym przyjacielem, na którego słowie można polegać zawsze. I czas na Marcela. To urodzony wojownik, który z podniesioną głową idzie przez życie, nie boi się wyzwań i z niesamowitą pasją walczy o swoje marzenia oraz cele. To synonim bystrego intelektu, niezależności i ogromnej ambicji. Posiada niezwykle lotny umysł, świetny zmysł obserwacji oraz wrodzoną elegancję w działaniu. To człowiek pełen pomysłów i inicjatywy. Dynamiczny lider, który w trudnych sytuacjach zachowuje zimną krew i potrafi znaleźć genialne rozwiązanie każdego problemu. Niesamowicie magnetyczna osobowość. Marcel przyciąga ludzi swoim naturalnym urokiem, otwartością oraz kapitalnym, niezwykle błyskotliwym poczuciem humoru. Jest fantastycznym, lojalnym przyjacielem i partnerem, na którym zawsze w słońcu czy w burzy można bezgranicznie polegać. Wszystkiego najlepszego, panowie, dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem!
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
5: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
0: Reklama.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
6: Siódma 7:30 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas zobaczyć, co tam dzieje się na drogach w regionie. Jak ten poranek wygląda? Czy wakacyjnie jest, czy raczej ruch, korki, utrudnienia i opóźnienia? Zacznijmy sobie od Redy, bo tutaj gdyby miało coś się pojawić takiego właśnie wakacyjnego utrudnienia,

Nowego to by zadziało się w Redzie, a droga 216, czyli ulica Pucka w samym mieście, przejezdna bez żadnych utrudnień. Generalnie Reda prezentuje się naprawdę dobrze o tej 7.30. W Rumi też nie jest źle, tutaj delikatnie podwyższone ruchy widzę.

0: Południowa część Gdyni również prezentuje się dobrze. Jak wygląda obwodnica? Na szczęście żadnych zdarzeń drogowych na niej nie mamy. Przeskakujemy więc do Wejherowa. Sytuacja w mieście prezentuje się dobrze. Też niewiele tutaj utrudnień się pojawia na drogach. Pewnie jakbym się bardzo chciał czepiać, mógłbym wspomnieć o jakichś pojedynczych skrzyżowaniach, ale są to na tyle niewielkie utrudnienia, że prawdopodobnie nawet ich nie odczujecie. Bolszewo za mocne na szczęście nie jest zapchana samochodami. Na Gościcińskiej Górce odrobinę zwolnimy, choć również tutaj nie ma. Do Lęborka dojedziemy sprawnie. W samym Lęborku jeszcze nawet szczyt komunikacyjny się chyba nie rozpoczął. Dalej na Słupsk znowu jedziemy bez najmniejszych problemów, a w Słupsku widzę, że troszeczkę ruch podwyższony mamy na skrzyżowaniu Jana Pawła II i Stefana Jeracza, choć znowu zaznaczę już po raz kolejny dzisiaj, że korków tutaj nie ma. Kobylnica przejezdna, no i czas jeszcze na dwie nadmorskie miejscowości, czyli Łeba i Ustka. W obu tych miastach ruch o tej 7.30 prezentuje się naprawdę dobrze, choć w Ustce odrobinę jest podwyższony na skrzyżowaniu Darłowska Dworcowa i Marynarki Polskiej, również z ulicą Dworcową, choć nie są to poważne jakieś przynajmniej na ten moment utrudnienia.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
3: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Dzień czeka nas słoneczny i dość ciepły, choć to nie będą największe upały tych wakacji. Dziś 20 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 20 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, tyle samo w Gniewinie, Luzinia, 21 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach około 1021 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie raczej małe w tym momencie, to praktycznie w ogóle nieistniejące w ciągu dnia, na opady się nie zanosi, za to słońce będzie nam przyświecać.

0: Koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.

Zmiany, zmiany ciągłe, zmiany w prawie, to w tym, to w tamtym. I ja o poranku zawsze staram się informować was, żebyście byli na bieżąco, co się zmienia. Od 2 sierpnia firmy będą musiały, powiem tak, w końcu informować użytkowników, że rozmawiają z systemem sztucznej inteligencji, a nie z człowiekiem. Obowiązek wynika z artykułu 50 unijnego rozporządzenia o sztucznej inteligencji. Teraz już będziecie wiedzieli i od razu powiedzą wam tak przez telefon: halo, tu mówi sztuczna inteligencja, albo tu mówi bot. Jeśli chcesz ze mną porozmawiać, to rozmawiaj, a jak nie, to może połączę cię z normalnym człowiekiem. Obowiązek oznaczenia treści generowanych przez AI dotyczy m.in. obrazów, audio, wideo i tekstów, z pewnymi wyjątkami dotyczącymi zapobiegania przestępczości.

0: sieci oraz publikacji w interesie publicznym. Za brak odpowiednich oznaczeń grożą wysokie kary finansowe sięgające nawet 15 milionów euro lub 3% światowego obrotu firmy. No to myślę, że firmy nie będą podejmowały takiego ryzyka i będą informowały nas, rozmówców, o tym, że rozmawiamy właśnie z jakimś botem albo ze sztuczną inteligencją i to, co pojawia się również w internecie, jeżeli będzie stworzone przez sztuczną inteligencję, będzie oznaczone, że to jest sztuczna inteligencja, a nie coś, co wydaje nam się, że jest prawdziwe.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: Autodiuk Poznańska, samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiug Poznańska Samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i Jayco. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiug Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
6: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
7: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jayco Plichta włączony.
8: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jayco dostępnymi od ręki.
7: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
8: Omoda i Jayco Plichta. Nowy salon. Gdańsk, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jayco.pl.
9: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Czas na sport o poranku. Dzisiaj to będzie naprawdę piłkarski dzień, bo to właśnie dzisiaj ma zostać zaprezentowany Robert Lewandowski w nowych barwach, czyli w barwach drużyny Chicago Fire. Wszystko w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych również dzisiaj pierwszy półfinał Francja-Hiszpania o godzinie 21, a jutro Anglia i Argentyna. No i właśnie z Argentyną są, można powiedzieć, przeboje. W sieci pojawiła się petycja wzywająca do wykluczenia reprezentacji Argentyny z tegorocznego mundialu. Twórcy inicjatywy twierdzą, że Lionel Messi i jego drużyna są faworyzowani przez sędziów organizatorów turnieju. Petycja w tej sprawie zebrała dotąd 2,5 miliona podpisów. Pojawiła się strona argentinaout.com i tam właśnie można się dopisać, jeżeli jesteście za tym, żeby Argentyna została wycofana. Jak piszą, dlaczego reszta świata miałaby brać udział w mistrzostwach, jeśli zwycięzca został już wyłoniony? Wykluczcie Argentynę i dajcie wszystkim innym równą szansę, apelują twórcy inicjatywy. Autorzy petycji odwołują się do meczu drużyny Messiego z Egiptem, twierdząc, że rywale Argentyny zostali okradzeni z turnieju. To właśnie po tym spotkaniu podjęto decyzję o uruchomieniu internetowej inicjatywy. Ciekawe, czy taka inicjatywa cokolwiek da, no ale głosy są. 2,5 miliona głosów tych, którzy chcą wykluczenia Argentyny. No a Argentyna zobaczymy już jutro, czy poradzi sobie w półfinałowym starciu z Anglią. I dzisiaj, przypomnę, Francja z Hiszpanią o godzinie 21.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
5: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J.Q. Plichta włączony.
6: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J.Q. dostępnymi od ręki.
5: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
6: Omoda i J.Q. Plichta. Nowy salon. Gdańsk, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. plichta.omoda.jq.pl.
7: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
0: Reklama.
8: Uwaga na burze, są alerty również drugiego stopnia. Kolejne ataki USA na Iran, ropa znowu drożeje. Plaże nad Bałtykiem nie są oblegane, pogoda bardziej przypomina jesień. Dorota Wardecka. Na początek alerty przed burzami pierwszego, ale też i drugiego stopnia. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami IMGW wydało dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz części lubuskiego i świętokrzyskiego. Burzom mają towarzyszyć ulewy. Lokalnie może spaść do 55 mm deszczu oraz silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Alerty pierwszego stopnia przed burzami dotyczą województw lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz południowych krańców województwa podkarpackiego. Koalicja Obywatelska i Lewica nie przyjdą dziś w Sejmie. Polska 2050 organizuje okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia proponowanych przez minister Jolantę Sobierańską-Grędę. Na spotkanie, jak wylicza posłanka Wioletta Tomczak, zostali zaproszeni eksperci, przedstawiciele pacjentów, lekarzy i pielęgniarek, a także Kancelaria Prezydenta, przedstawiciele klubów parlamentarnych i resortu zdrowia.
9: Każda reprezentacja Ministerstwa Zdrowia jest bardzo ważna i ja wierzę, że nawet jeżeli samej pani minister nie będzie na tym spotkaniu, te wszystkie postulaty, które zostaną wypracowane, zostaną pani minister.

0: minister przekazane.
1: Wiemy, że Jolanty Sobierańskiej-Grędy nie będzie, tak jak i Koalicji Obywatelskiej. Trzecia kolejna noc ataków Stanów Zjednoczonych na Iran. Według informacji amerykańskiej armii operacja trwała 5 godzin. Takie były wymierzone w cele wojskowe na terytorium całego Iranu. Więcej o tym Grzegorz Kozieł.
2: Celem ataków były irańskie systemy obrony wybrzeża, wyrzutnie rakiet i dronów, a także systemy używane na morzu. Jak informuje armia Stanów Zjednoczonych, obecnie na obszarze Bliskiego Wschodu stacjonuje ponad 50 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że armia amerykańska przeprowadza bardzo ciężkie ataki na Iran. Mamy ogromne ilości amunicji i uderzamy w nich bardzo mocno. Ataki będą kontynuowane i zobaczymy, co się stanie, ale niweczymy cały ich potencjał ofensywny i kontrolujemy cieśniny. Przywracamy blokadę. Wcześniej Trump oficjalnie poinformował Kongres, że kraj ponownie znajduje się w stanie wojny z Iranem. Główne indeksy na Wall Street spadły po eskalacji na Bliskim Wschodzie, a ceny ropy skoczyły o około 9%.
1: Rząd zajmie się projektem noweli ograniczającej szarą strefę w najmie krótkoterminowym. Pojęcie usługi hotelarskiej obejmie także najem krótkoterminowy. Według projektu uznaje się za nią krótkotrwałą usługę, trwającą nie dłużej niż 30 dni. Projekt ma, zgodnie z założeniem resortu sportu i turystyki, zwalczyć szarą strefę i stanowić wykonanie unijnego rozporządzenia. Po kilku dniach sztormu w nadbałtyckich kurortach pogoda wciąż nie rozpieszcza. Wakacje w pełni, ale plaże nad Bałtykiem nie pękają w szwach.
3: Co w tym Bałtyku jest fajnego?
4: Zdecydowanie nieprzewidywalny polski klimat. Niepodrabialny nigdzie indziej. Życie na krawędzi to jest to, co nas kręci.
3: Bluza z kapturem, druga bluza, długie spodnie, to nie jest plażowy strój.
4: Jesteśmy przygotowani na wszystko.
3: A nie wolałybyście gdzieś nad Adriatyk na przykład?
5: Nie. Polskie morze jest fajne.
6: Tak, jak najbardziej.
7: Po prostu przepiękny jest ten nasz Bałtyk.
3: Mimo, że gęsia skórka troszkę.
7: Mimo.
1: Z turystami na plażach Trójmiasta rozmawiał Paweł Radzewicz.
8: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Grzegorz Braun przyjedzie do Wejherowa. Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w sobotę 18 lipca w Amfiteatrze Miejskim. Organizatorzy zapowiadają, że wydarzenie będzie miało otwarty charakter i każdy zainteresowany będzie mógł wziąć w nim udział. Wizytę europosła organizują wejherowskie struktury Konfederacji Korony Polskiej. Jak informują organizatorzy, podczas spotkania poruszone mają zostać aktualne tematy społeczno-polityczne, kwestie związane z suwerennością Polski oraz zagadnienia dotyczące wyzwań stojących przed regionem i krajem. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania oraz wziąć udział w dyskusji z zaproszonym gościem. Spotkanie odbędzie się 18 lipca o godzinie 12. Kryminalni z Lęborka zatrzymali 18-latka, u którego znaleźli znaczne ilości narkotyków. W garażu mężczyzny mundurowi zabezpieczyli blisko ćwierć kilograma klefedronu i marihuany. Funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej ustalili, że młody mieszkaniec Lęborka może przechowywać środki odurzające. Podczas przeszukania znaleźli w garażu wiadro po farbie, w którym znajdowały się białe kryształki susz roślinny. Wstępne badania wykazały, że były to klefedron i marihuana. Według opinii biegłego z zabezpieczonej ilości można było przygotować blisko 2000 dawek narkotyków. 18-latek usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Prokurator zastosował wobec młodego mężczyzny policyjny dozór, poręczenie majątkowe w wysokości 15 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczania kraju. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara do 10 lat więzienia. Śledczy nadal wyjaśniają, skąd pochodziły zabezpieczone substancje i w jakim celu młody człowiek je posiadał. W Słupsku odbyła się kolejna edycja wydarzenia Pomorskie dla Zdrowia. Przed spichlerzami Muzeum Pomorza Środkowego mieszkańcy mogli bezpłatnie skorzystać z badań, konsultacji i porad specjalistów. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku wraz z partnerami przygotował m.in. pomiary ciśnienia i poziomu glukozy, badania EKG, porady dietetyczne oraz konsultacje fizjoterapeutyczne, laryngologiczne i dermatologiczne połączone z oceną znamion. Dużym zainteresowaniem cieszyła się strefa pierwszej pomocy, w której uczestnicy ćwiczyli resuscytację na fantomach. Nie zabrakło także profilaktyki nowotworowej, nauki samobadania oraz porad dla osób ze stomią i ich swoich bliskich. Dla najmłodszych przygotowano warsztaty plastyczne i dodatkowe atrakcje. Organizatorzy podkreślają, że celem wydarzenia było połączenie profilaktyki, edukacji i dostępu do specjalistów w jednym miejscu. Dobra wiadomość dla kierowców poruszających się po Gdyni. Ulica Kielecka znów będzie przejezdna w obu kierunkach. Ruch przywrócony zostanie 15 lipca o godzinie 4.30.

0: 30. Zmiany obejmą również ulicę Witomińską, gdzie także ponownie będzie można poruszać się w obu kierunkach. Nowa organizacja ruchu pozwoli kierowcom oraz autobusom komunikacji miejskiej ponownie dojeżdżać w stronę centrum ulicami Kielecką i Witomińską. Ruch zostanie poprowadzony nową jezdnią powstającej obwodnicy Witomina, co umożliwi wykonawcy kontynuowanie robót na pozostałej części inwestycji. Jak zapowiadają przedstawiciele miasta, zmiany będą wprowadzane etapami. Na razie przywrócony zostanie ruch samochodowy, natomiast piesi nadal będą mogli korzystać z odcinka ulicy Kieleckiej objętego pracami. Rowerzyści będą mogli poruszać się w obu kierunkach jezdnią, choć drogowcy nadal zalecają korzystanie z objazdu ulicą Witomińską.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Dzień przed nami ciepły, choć z pewnością nieupalny. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 20 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 21 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, Luzinie, 22 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie przed południem małe, po południu jeszcze mniejsze. Wiatr słaby i umiarkowany, a opady deszczu raczej dzisiaj już się nie pojawią, jeśli co, to jedynie symboliczne i co najwyżej przelotne, jeśli w ogóle

słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

0: Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. Od tego chciałbym zacząć, że Polska bliżej kosmosu. Słuchajcie, już się nie mogę doczekać, kiedy wybudujemy swój pierwszy statek kosmiczny. Na razie nie potrafimy wybudować normalnych statków, ale będziemy budowali statki kosmiczne. No statek kosmiczny może tak, bo w Warszawie powstanie Polskie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wczoraj poinformował o tym premier naszego rządu. No i dzięki nowemu Centrum ESA w Polsce będziemy się zajmować technologiami podwójnego zastosowania, bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym, a także wspierać budowę pierwszego polskiego statku kosmicznego do transportu i serwisowania satelitów. Udajemy się w kosmos. Na Ziemi nie potrafimy jeszcze zrobić porządku ze wszystkim, ale my już lecimy w kosmos. Wczoraj konferencja w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, a właściwie na dachu Centrum Nauki Kopernik w Warszawie się odbyła. No i tam poinformowano, że będziemy europejskim liderem, jeżeli chodzi o aktywność w kosmosie. No ja myślę, że niektórych przydałoby się wysłać w kosmos, po co mają zostawać tutaj i robić raban. Zapraszam Was na nasze poranne spotkanie. Już za chwilę kilka słów dla tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje urodziny.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
6: Dzień dłuższy. Temperatura wyższa. A Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie.
7: Citroen Auto Duke. Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
8: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
9: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

0: okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
1: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
0: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
1: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
0: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Reklama.

0: Uwaga, urodzeni 14 lipca. Podobno trudno o bardziej zorientowanych w bieżących sprawach ludzi. Interesujecie się wszystkim, co dzieje się nie tylko w waszym najbliższym otoczeniu, ale i na świecie. Chętnie zdobywacie również wiedzę na nieznane i ciekawe tematy. Dużo rozmawiacie i pytacie, lubicie dowiadywać się czegoś z opowiadań. Interesuje was ludzka natura, dlatego dużo czasu spędzacie nie tylko na obserwacji zachowań innych, ale również na rozmowach o ich uczuciach. Chętnie udzielacie rad czy służycie pomocą. W waszym przypadku można zauważyć pewnego rodzaju paradoks. Nie pozwalacie bowiem, by wasze emocje wyszły na jaw. Jesteście raczej skryci i zdystansowani. Doskonale rozumiecie własne pobudki, ale zachowujecie je dla siebie. By odkryć wasze prawdziwe oblicze, trzeba naprawdę zasłużyć na wasze zaufanie. Wasze zalety to umiar i opiekuńczość, wady, brak pewności siebie i chwiejność. Wasza szczęśliwa liczba to czwórka. Wśród urodzonych 14 lipca są Karel Gott, czeski piosenkarz, Andrzej Gmitruk, polski trener i menadżer bokserski, Elżbieta Zającówna, polska aktorka, Marcin Prokop, polski dziennikarz i prezenter telewizyjny i Władimir Zografski, bułgarski skoczek narciarski. Wszystkiego najlepszego dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja 37.
3: Ankurka.
4: Ankurka.
3: Ankurka.
4: Ankurka.
3: Złość.
4: Ankurka.
3: Złość.
4: Ankurka.
3: Ankurka.
4: Ankurka.
3: Ankurka.
4: Ankurka.
3: Ankurka.
4: Ankurka.
3: Złość.

0: miała rys Zofka Ankurka na brata. To lesa w lewce zakrunca śmata.
1: Nie powoduj, bratku, siostry złości, bo połamie ci kości.
0: Miała rys Zofka Ankurka na brata. To lesa w lewce zakrunca śmata.
1: Ankurka.
0: Ankurka.
1: Ankurka.
0: Złość.
1: Ankurka.
2: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
1: Słówka.
3: Idą w główkę.
4: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Reklama.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
5: Na naszych radiowych zegarach wybiła 8:30, więc wyjeżdżamy na nasze lokalne drogi. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. W Lęborku więcej aut na ulicy Zwycięstwa, Alei Wolności Handlowej i Jana Pawła II, ale oprócz tego w zasadzie bezproblemowo. Drogą 214 w kierunku Łeby dojedziemy bez przeszkód, a w samej miejscowości bez problemów. Jadąc z Lęborka teraz w stronę Słupska trasą S6 nie powinniśmy napotkać utrudnień, a w samym Słupsku miejscami ten ruch może być delikatnie większy. Do Kobylnicy dojedziemy bez problemów. Do Ustki tak samo. W Ustce jednak gęściej troszkę na skrzyżowaniu Marynarki Polskiej z Dworcową. Teraz pojedziemy w drugą stronę trasą S6 już z Lęborka w kierunku Trójmiasta, ale tutaj dojedziemy komfortowo i bez problemów. Obwodnicą Metropolitalna również bez korków. W Gdyni troszkę gęsto. Na Północnej, Morskiej i Puckiej. Z Gdyni teraz wyruszamy w kierunku Rumi, ale trasa powinna przejść raczej gładko. W Rumi delikatnie zwiększone

Ruch na Sobieskiego i Grunwaldzkiej, a w Redzie na skrzyżowaniu Puckiej z Wejherowską, ale ruch tutaj jest minimalnie zwiększony. Teraz jedziemy w kierunku Wejherowa, ale tutaj bez problemów, a w samym Wejherowie bardzo spokojnie, jedynie dłużej postoimy przed przejazdami kolejowymi. Do Pucka

0: Do Karwi powinniśmy dojechać bez problemów. Na drogach w większości spokojnie i wszędzie powinniśmy raczej dojechać na czas. Bezpiecznej i szerokiej drogi. Następne informacje drogowe o 9:30, ale jeszcze przed nami prognoza pogody. Zostańcie i posłuchajcie.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
3: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Nareszcie doczekaliśmy się mniej chmur i słońce. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna od 20 do 23 stopni, wiatr słaby i umiarkowany w Dębkach i Władysławowie 20 stopni, na Helu 19, w Wejherowie, Luzinie i Gniewinie 20 stopni, a w Słupsku termometry wskażą 21 kresek.

0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Niektórzy już są, a inni czekają na swój czas, na emeryturę. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy czekają i wszystkich tych, którzy już są. W Polsce wiek emerytalny wynosi obecnie 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn, ale cały czas trwa dyskusja, może by tak podwyższyć. No i rzeczywiście jesteśmy jednym z niewielu krajów w Europie, które mają tak niski próg wiekowy, bo 67 lat mają Dania, Grecja, Islandia, Włochy, Norwegia, Holandia, Australia i Stany Zjednoczone. Dania chce podnieść wiek emerytalny do 70 lat, ale to stanie się dopiero w 2040 roku. Jeżeli chcielibyście pracować króciutko, na przykład tak do 55 lat panie i 60 lat dla mężczyzn, to polecam wybrać się do Uzbekistanu, bo tam właśnie taki wiek emerytalny obowiązuje. Podobny jest w Turkmenistanie, na Białorusi, w Bangladeszu i w Indonezji. Taki krótki czas pracy, także może warto się przeprowadzić do tego kraju, jeśli chcecie takiego krótkiego czasu. Ja zdecydowanie jestem za tym, żeby ten wiek emerytalny z Uzbekistanu przenieść do Polski. 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Czy państwo są za? Widzę wszystkie ręce w górze. Bardzo się cieszę. To może trzeba jakąś petycję wprowadzić do naszego parlamentu.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko.

0: naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabud.pl.
3: Opel Autoduke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Autoduke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Autoduke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
5: Reklama.
6: Okno na kulturę.
7: Na solidną porcję kulturalnych wrażeń na antenie Radio Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Muzyka pod chmurką i wyjątkowa podróż przez kaszubską historię. Przed nami ciekawe weekendowe propozycje w Wejherowie. Najbliższy weekend w Wejherowie zapowiada się niezwykle interesująco. Na mieszkańców i turystów czekają dwa wydarzenia, które połączą świat muzyki z historią i kulturą Kaszub. Będzie można posłuchać koncertów na świeżym powietrzu, a także odwiedzić nową wystawę poświęconą jednemu z, jak informują organizatorzy, najwybitniejszych twórców kaszubskiej literatury. 17 lipca o godzinie 10 odbędzie się otwarcie wystawy czasowej Życie i przygody Aleksandra, przygotowanej z okazji 150. rocznicy urodzin Aleksandra Majkowskiego. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających aż do 18 grudnia. Twórcy wystawy zapraszają do niezwykłej podróży przez życie i działalność autora książek. Narracja została zbudowana na wzór wędrówki głównego bohatera tej powieści, prowadząc odwiedzających przez kolejne etapy życia Majkowskiego. Od dzieciństwa przez działalność społeczną, polityczną i wydawniczą, aż po jego trwały wpływ na kulturę Kaszub. Na ekspozycji będzie można zobaczyć rękopisy, pierwsze wydania książek, archiwalne fotografie, dokumenty oraz osobiste pamiątki pisarza. Nie zabraknie także materiałów pokazujących współczesne odniesienia do kaszubskiej tożsamości i dziedzictwa kulturowego. Wystawa ma być nie tylko prezentacją cennych eksponatów, ale także opowieścią o języku, historii i wartościach, które do dziś są ważnym elementem kaszubskiej kultury. W sobotę natomiast 18 lipca o godzinie 18 plac Jakuba Wejchera ponownie wypełni się muzyką. W ramach letniego cyklu Muzyczny Rynek na scenie wystąpią zespoły Róża i Morfeo. Organizatorzy zapowiadają wieczór pełen różnorodnych brzmień, koncertowej energii i autorskich kompozycji. Obie formacje zaprezentują swój repertuar, zabierając publiczność w muzyczną podróż pełną emocji i ciekawych aranżacji. Wstęp na koncert jest bezpłatny. A następne informacje kulturalne już o 12.45. Do usłyszenia!

0: Niektórzy pytają, kiedy te upały, już wam mówię, upały dzisiaj i jutro we Włoszech. Tam wtedy 40, nawet ponad 45 stopni ostrzeżenia od rządu włoskiego. A w Polsce kiedy upały? No upał zacznie się najprawdopodobniej od środy. Tu już pojawią się temperatury od 25 do 27 stopni w Polsce centralnej i w Polsce południowo-zachodniej. Czwartek już, śmiało powiedzieć, można, że to będzie taki gorący dzień w całej Polsce, oprócz północy, bo na północy 22 stopnie, czyli nad samym morzem gorąco na pewno nie będzie. I piątek to jest taka kulminacja. Ponad 30 stopni w centralnej Polsce, na południu też w granicach 30, na północy od 24 do 27 stopni. I to na tyle, bo w sobotę już spadek temperatur od 19 do 26 maksymalnie na południu i takie również mają być kolejne dni aż do 22 lipca. Także jeżeli chodzi o upały, to spokojnie, nie musicie montować klimatyzacji. Mam nadzieję, że ten jeden, maksymalnie dwa dni w tym tygodniu przeżyjecie, takie gorące, ciepłe, a potem to już normalnie, tak jak do tej pory, 18, 19, no 20 kilka to maks.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 504 504 i zostań Urwisem.
0: Reklama.
4: Atak na ukraińskie nastolatki w bielskim autobusie. Dług wyższy od zarobków, tak jest w kilku województwach. Wakacje nad Bałtykiem.
5: Na początku chłodno, ale im się dłużej chodzi, tak, nie przeszkadza.
4: Na miłośników chłodnego lata nie brakuje. Dorota Wardecka. Na początek bulwersujący ksenofobiczny atak na nastolatki z Ukrainy w Bielsku Białej. Mężczyzna został zatrzymany. Dziś ma zapaść decyzja o zarzutach. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
6: W ostatnią sobotę grupa dziewczynek z Ukrainy jechała miejskim autobusem. Jeden z pasażerów agresywnie odzywał się do nastolatek, które nagrywały całe zajście. Na filmie, który trafił do internetu, słychać zaczepki z użyciem wulgarnych, ciężkich wyzwisk.
7: Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie.
8: Nie pyskuj,
7: bo nie jesteś... Robicie co chcecie, to co robisz teraz? Co to nie masz? A ty co?
6: To tylko można powiedzieć najgrzeczniejszy fragment nagrania. Bielscy policjanci zatrzymali napastnika. Okazało się, że to kierowca miejskiego zakładu komunikacji, który przebywa na zwolnieniu lekarskim. Przewoźnik już zapowiedział, że mężczyzna straci pracę. Śląska policja przekazała w komunikacie, że trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia oraz analiza zgromadzonego materiału dowodowego.
4: Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina musi już zacząć przygotowywać obronę powietrzną na zimę, gdy będzie potrzebować 100 pocisków do systemów Patriot miesięcznie. Ukraiński przywódca wziął wczoraj udział w spotkaniu wspierającej Kijów koalicji chętnych w Paryżu.
9: Rzeczywistość w Ukrainie wygląda tak, że brakuje nam pocisków do niszczenia rakiet wystrzeliwanych przez Moskwę, dlatego uruchomiliśmy antybalistyczną koalicję rakietową.
4: W rozmowach uczestniczyli przywódcy około 25 państw. Sąd odmówił wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Zatrzymanie byłego ministra sprawiedliwości nie będzie możliwe także na terenie Wielkiej Brytanii. Problem stanowi miejsce przebywania poszukiwanego polityka.

0: mówi rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie do spraw karnych, sędzia Anna Ptaszek.
1: W obu wypadkach sąd wskazuje na to, że nie została spełniona taka bardzo podstawowa przesłanka, to znaczy podejrzenie, że ścigany przebywa na terenie Unii Europejskiej albo na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii.
0: Za Zbigniewem Ziobrą w lutym wystawiono list gończy w związku z zarzutami polegającymi na niewłaściwym zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Średni dług jest większy niż średnie zarobki w 7 województwach. W Polsce z analiz przygotowanych przez Krajowy Rejestr Długów wynika, że najgorzej jest w województwach świętokrzyskim, gdzie dług przekracza 5800 zł, a zarobki nieco ponad 5300. A także w podkarpackim, lubuskim i lubelskim. W dalszej kolejności to województwa warmińsko-mazurskie, opolskie oraz kujawsko-pomorskie. Pogoda nad Bałtykiem testuje wypoczywających tam turystów. Przelotny deszcz, wiatr i chmury sprawiają, że na plażach pojawiają się prawdziwi koneserzy polskiego morza.
2: Dlaczego wybraliście Bałtyk?
3: Bo kochamy Bałtyk.
2: Tak,
3: ten wiatr, tą bryzę. No może jakby padało, byłoby gorzej, ale jest fantastycznie.
4: My ogólnie lubimy nad polskie morze, jak już.
2: Ale stopy moczycie, woda jaka?
4: Na początku chłodno, ale im się dłużej chodzi, tak, nie przeszkadza.
0: Dla tych, którym trudno wykrzesać w sobie tyle entuzjazmu przy chłodnej pogodzie, mamy dobrą informację. Jeszcze w tym tygodniu się ociepli.
5: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Ekofabryka w Wejherowie ponownie uruchomiła banki słoików. To miejsca szczególnie przydatne w przygotowywaniu domowych przetworów. Osoby, które mają nadmiar czystych, pustych w słoików, mogą zostawić je w specjalnie wyznaczonych miejscach. Z kolei ci, którym słoików brakuje do przygotowywania przetworów, mogą zabrać ich tyle, ile potrzebują. Banki słoików działają w 3 lokalizacjach. Targowisko przy ulicy Rzeźnic, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Ekologicznej 7 oraz Pomorska Hala Targowa przy ulicy Pomorskiej. Organizatorzy przypominają, że do punktów należy przynosić wyłącznie czyste słoiki. Jak zachęca Ekofabryka, pierwsze przetwory już trafiają do domowych spiżarni, a pełnia sezonu owocowo-warzywnego dopiero przed nami. Z tej okazji wracamy z naszymi bankami słoików. Lęborscy policjanci prowadzą dochodzenie w sprawie podpalenia gołębnika przy ulicy Gieremskiego w Lęborku. W wyniku pożaru, do którego doszło pod koniec czerwca, spłonął budynek, a wraz z nim ponad 100 gołębi. Na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Lęborku funkcjonariusze opublikowali wizerunek kobiety, która może mieć związek z tym zdarzeniem. Nagranie z kamery samochodowej jest niewyraźne, ale policja liczy, że ktoś rozpozna osobę widoczną na materiale. Wszystkie osoby, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu sprawcy, proszone są o kontakt telefoniczny bądź osobisty z Komendą Powiatową Policji w Lęborku. Ponad 37 tysięcy kilometrów przejechali mieszkańcy gminy Kobylnica w tegorocznej edycji rowerowej stolicy Polski. Podsumowanie rywalizacji odbyło się 10 lipca podczas uroczystej gali w Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. Przez cały czerwiec na rzecz gminy kilometry zbierało 121 rowerzystów. Kobylnica zajęła 52 miejsce w kraju wśród 192 sklasyfikowanych samorządów. Podczas gali nagrodzono najbardziej aktywnych uczestników. Wśród kobiet najlepsza była Natalia Piecek, która pokonała ponad 2439 kilometrów. Z kolei wśród mężczyzn zwyciężył uczestnik posługujący się pseudonimem Paulus. Jego wynik to ponad 3294 kilometry. Wyróżniono również placówki oświatowe. Klasyfikację szkolną po raz kolejny wygrała Szkoła Podstawowa imienia Polskich Noblistów w Sycewicach. Organizatorzy podziękowali wszystkim uczestnikom za sportowe zaangażowanie i reprezentowanie gminy w ogólnopolskiej rywalizacji. Gdynia nie zapomina o trudnej historii. Na cmentarzu witomińskim odsłonięto tablicę pamięci poświęconą Polakom z Kresów Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej zamordowanym w czasie II wojny światowej w wyniku ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Tablica upamiętnia ofiary zbrodni wołyńskiej, dzieci, kobiety i mężczyzn, którzy zostali zamordowani w latach 1943-1945. Uroczystość odbyła się pod hasłem Genocidium Atrox. W wydarzeniu uczestniczył dr Marek Szymaniak, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Jak mówił, cmentarz witomiński, gdyńskie Powązki ma dla nas szczególne znaczenie. Dzisiaj symbolicznie staje się także przestrzenią, w której wspólnota ludzi wolnych i niepodległych daje świadectwo pamięci o naszych rodakach mordowanych 83 lata temu przez ukraińskich zbrodniarzy na Wołyniu.

0: Oni wołają do nas z anonimowych dołów śmierci. Wołają o pamięć, prawdę, modlitwę i nieustawanie w staraniach o odnalezienie ich doczesnych szczątków oraz odprowadzenie ich w ostatnią drogę. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, Wojska Polskiego, środowisk kombatanckich, organizacji społecznych oraz mieszkańcy Gdyni. W programie znalazły się apel pamięci, odsłonięcie i poświęcenie tablicy, salwa honorowa oraz złożenie wieńców.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
2: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Temperatura powietrza trochę się zaczyna poprawiać, czyli idzie w górę. Dziś na termometrach 20 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie i 21 w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Zachmurzenie od małego po umiarkowane. Opady nie powinny się dzisiaj pojawiać, za to pojawia się ciśnienie umiarkowane 1021 hektopaskali i wszystko wskazuje, że teraz powolutku odrobinę będzie szło nam w dół.

0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Wtorek, 14 dzień lipca, Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam na kolejną godzinę i nasze muzyczne kalendarium. W roku 1939 urodził się Karel Gott, czeski piosenkarz popularny również w Polsce, to za sprawą festiwali piosenki w Sopocie. Karierę rozpoczynał w latach 60. W roku 1967 grupa The Who rozpoczęła swoją pierwszą trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. W roku 1973 w trakcie koncertu grupy The Everly Brothers w Hollywood Phil Everly roztrzaskał swoją gitarę i w gniewie opuścił scenę. Jego brat Don zakończył występ w pojedynkę i obwieścił na koniec, że duet przestał istnieć. W roku 79 Donna Summer po raz trzeci zdobyła pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych singlem z piosenką Bad Girl. W roku 86 Madonna wprowadziła na szczyt brytyjskiego zestawienia swój drugi hit numer 1, piosenkę zatytułowaną Papa Don't Preach. W roku 89 Tom Jones przegrał sprawę sądową o ojcostwo i został zmuszony przez sąd do wypłacania tygodniowych alimentów w wysokości $200 na rzecz swojej 27-letniej córki. W roku 2007 para okularów słonecznych należących do Johna Lennona została sprzedana na jednej z internetowych aukcji. Anonimowy zwycięzca zapłacił za okulary 750 tysięcy funtów. Drogie te okulary Lennona.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
3: Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
1: Reklama.
5: Siema! Nosa!

0: w tym tygodniu mają pojawić się w Polsce upały. Mówiłem, mam nadzieję, że zapamiętaliście, że czwartek i piątek to takie właśnie dni, gdzie temperatura może podskoczyć do plus 30 stopni. W sieci zaroiło się już od oszukańczych reklam przenośnych klimatyzatorów, które masowo zalewają platformy Facebook i YouTube. I naciągacze mamią was rewolucyjną technologią rzekomych inżynierów NASA i obietnicą ekspresowego schłodzenia pokoju. W rzeczywistości płacący nawet po 600 zł otrzymują bezwartościowe, tanie wentylatory. Eksperci apelują o ostrożność, ponieważ internetowi oszuści bezwzględnie wykorzystują wysokie temperatury do wyłudzania pieniędzy od zdesperowanych ludzi. Jeżeli chcecie kupić sobie wentylator, klimatyzator, to róbcie to przed nadejściem lata, przed nadejściem upałów, a nie w trakcie. Pomyślcie o tym, bo właśnie wtedy niestety pojawiają się oszuści, którzy mówią wam, że wasz pokój to taki wentylator schłodzi w przeciągu kilku sekund, bo to jest przecież technologia NASA, a tak naprawdę dostaniecie zwykłe badziewie, które nic innego nie robi, jak wentyluje pokój, bo to wentylator zwykły jest i to jeszcze taki plastikowy. Dlatego nie dajcie się nabrać, nie dajcie się oszukać, bo niestety w sieci można wszystko, a szczególnie teraz, kiedy istnieje tak zwana sztuczna inteligencja, a ona potrafi wszystko ubarwić i zrobić z czegoś zwykłego rzecz niewiarygodnie fantastyczną.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
5: Czas na raport drogowy, bo na naszych radiowych zegarach wybiła 9.30. Przy mikrofonie Agata Andryskowska. W Lęborku zakorkowana ulica Zwycięstwa i Aleja Wolności, ale oprócz tego sytuacja naprawdę stabilna. Drogą 214 w kierunku Łeby dojedziemy bez przeszkód, a w samej miejscowości spowolnienie ruchu na 10 marca Sosnowej i Nadmorskiej. Jadąc z Lęborka w stronę Słupska trasą S6 nie powinniśmy napotkać jakichś większych utrudnień. W samym Słupsku miejscami ten ruch może być delikatnie większy, szczególnie na Jaracza Wiejskiej, Sierpinka i Bałtyckiej. Do Kobylnicy dojedziemy bez przeszkód, tak samo do Ustki, ale w Ustce gęściej delikatnie na skrzyżowaniu Marynarki Polskiej z Dworcową. Teraz pojedziemy trasą S6 z Lęborka w kierunku Trójmiasta, ale tutaj komfortowo i bez problemów. Obwodnica metropolitalna również bez korków. W Gdyni troszkę gęsto na Chylońskiej, Północnej i Puckiej. Teraz wyruszamy z tej Gdyni w kierunku Rumi, ale trasa powinna nam przejść raczej gładko. W samej Rumi również spokojnie, a w Redzie delikatnie większy ruch na skrzyżowaniu Puckiej z Wejherowską i na ulicy Gniewowskiej. Teraz jedziemy w kierunku Wejherowa, ale tutaj bez problemów, a w samym Wejherowie bardzo spokojnie, jedynie troszkę dłużej na przejazdach kolejowych. Do Pucka dojedziemy bez korków, w samym Pucku gęściej na ulicy Wejherowskiej i na skrzyżowaniu Helskiej z Żarnowiecką. We Władysławowie raczej spokojnie, na Hel też dojedziemy bez problemów. Jadąc do Rozewia możemy odczuć, że to natężenie ruchu przed Rozewiem jest troszkę większe, ale już tam do Karwi dojedziemy bez problemów. Na drogach

W większości spokojnie, ale nawet tą krótką podróż postaramy się Wam umilić, żeby minęła Wam jak najprzyjemniej. Szerokiej drogi, następne informacje drogowe o 15.30 do usłyszenia, ale jeszcze posłuchajcie prognozy pogody, co tam nas czeka.

Temperatura maksymalna od 20 do 23 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. W Dębkach i Władysławowie spodziewamy się 20 stopni, na Helu 19, w Wejherowie, Luzinie i Gniewinie 20 stopni, a w Słupsku termometry pokażą 21 kresek.

0: koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Pora śniadaniowa, dlatego czas wrócić do jedzenia. Ale może nie do końca śniadaniowego, bo wrócę do pizzy. No, to jest jedna z ulubionych przekąsek Polaków. No ale co, kiedy szukamy jedzenia, szukamy nowości, ale jeżeli chodzi o wybór pizzy, to wolimy nie ryzykować. Pokazuje to najnowsza analiza paragonów z polskich pizzerii, która mówi nam o tym, że my Polacy jesteśmy tacy sami. Czyli najczęściej, jeżeli chodzi o pizzę, to wybieramy margheritę, na drugim miejscu pepperoni, na trzecim farmerska. To są właśnie te nasze najbardziej ulubione, ale też znajduje się pizza hawajska, czyli pizza z ananasem. Okazuje się, że my Polacy jednak trochę tej pizzy zamawiamy. Dużo też wegetariańskiej, cztery sery też są popularne, znajdują się w pierwszej dziesiątce. A jeżeli chodzi o sosy, to uwaga, króluje sos czosnkowy. 68,8% tych, którzy zamawiają pizzę, zamawia sos czosnkowy. Na miejscu drugim jest sos pomidorowy, 22,4%. A na miejscu trzecim oliwa, tylko 8,7% zamawiających pizzę zamawia oliwę. Czyli co, Włosi jakby się dowiedzieli, że my z sosem czosnkowym, no to oni by nas przekleli za pizzę taką, którą my jemy z sosem czosnkowym. Jak można tak jeść? Powiedzieliby Włosi, a my, okazuje się, kochamy pizzę, najlepiej margaritę z sosem czosnkowym.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają powiat pucki, gmina Krokowa i gmina Gniewino.
3: Szczegółowy program na stronie

0: www.harmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
6: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
7: Dzięki, polecam Ci optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
6: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
7: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
6: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
8: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Stany Zjednoczone stały się centrum sportu, oczywiście Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, ale nie tylko, bo przypomnę, że to właśnie dzisiaj ma zostać zaprezentowany Robert Lewandowski w zespole Chicago Fire. Polak najprawdopodobniej zagra w pierwszym meczu, który będzie miał miejsce 17 lipca. Ten mecz zostanie rozegrany jeszcze przed finałem Mistrzostw Świata, które przypomnę 19 lipca. Ale to nie wszystko, bo w Stanach Zjednoczonych również nasi siatkarze, Liga Narodów, zmagania w Chicago. Od 15 do 19 lipca będą ostatnim turniejem interkontynentalnym, w którym Polacy wezmą udział. Wszystko zaczyna się już w środę 15 lipca o godzinie 19. Zaczynamy z Bułgarami, następnie będziemy grali z Brazylią i Francuzami oraz gospodarzami, czyli Stanami Zjednoczonymi, to 20 lipca w poniedziałek. To właśnie też turniej, który, no, mam nadzieję, przyniesie radość polskim fanom siatkówki. Polscy siatkarze są w dobrej formie, no i czekamy na kolejne zwycięstwa siatkarzy, no bo piłkarze, wiadomo, nie grają w Mistrzostwach Świata. No a teraz to już czas na półfinały. Dzisiaj pierwszy, jutro drugi. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, przypomnę, dzisiaj pierwszy półfinał o godzinie 21:00 Francja, Hiszpania, a jutro Anglia zmierzy się z Argentyną.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Opel Auto Duke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Auto Duke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
0: Reklama.
2: Unia Europejska otworzyła kolejny klaster w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą. Dziś po południu Robert Lewandowski zostanie zaprezentowany w drużynie Chicago. Mandaty i odebrane hulajnogi to efekt policyjnej kontroli elektrycznych pojazdów. Dorota Wertycka. Unia Europejska otworzyła kolejny, drugi już klaster w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą. Dotyczy on polityki zagranicznej i obronnej Unii Europejskiej. To szósty klaster, który również dziś zostanie otwarty w rozmowach akcesyjnych z Mołdawią. Ukraina liczyła na otwarcie rozmów w pozostałych klastrach, ale państwa unijne zgodziły się tylko na ten szósty. Na otwarcie rozmów czekają kolejne, dotyczące rynku wewnętrznego, konkurencyjności, klimatu i rolnictwa. Żołnierze Ukrainy i krajów koalicji chętnych wezmą udział w dzisiejszej paradzie wojskowej w Paryżu z okazji francuskiego święta narodowego. A wczoraj liderzy państw tej koalicji rozmawiali o dalszym wsparciu dla Kijowa. Kijów chce kupić od Francuzów 16 myśliwców Rafale i system obrony powietrznej, mówi prezydent Emmanuel Macron.
3: Ukraina ma pilne potrzeby, zwłaszcza w zakresie obrony przed pociskami balistycznymi. Z inicjatywy prezydenta Zełenskiego stworzyliśmy koalicję obrony przeciwrakietowej. Jest w niej 8 państw.
2: W sumie z Ukrainą i Francją 10. Chodzi jeszcze o Wielką Brytanię, Niemcy, Danię, Włochy, Holandię, Szwecję, Norwegię i Hiszpanię. Mają stworzyć europejski program obrony przeciwrakietowej. Robert Lewandowski rozpocznie dziś oficjalnie ostatni rozdział w swojej piłkarskiej karierze. Najprawdopodobniej po południu kapitan reprezentacji Polski zostanie zaprezentowany w Chicago jako nowy zawodnik Fire. Michał Waszkiewicz.
4: Na karku 38 lat, a w perspektywie 2 lata gry w Chicago, więc wszystko wskazuje na to, że Wieczne Miasto to ostatni przystanek w bogatej karierze kapitana naszej kadry. Barcelona, żegnając go, napisała: przychodził jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Pytanie, jak będzie w USA. Początek jest podobny. Przychodzi jako, tu cytat z klubowej strony, ikona światowej piłki. Przed wylotem do USA Lewandowski odwiedził amerykańską ambasadę w Warszawie. Był pytany m.in. o to, na co mogą liczyć kibice Fire.
5: Na zwycięstwa i bramki.
4: Jakie miasta zamierza odwiedzić?
5: Poza Chicago?
6: Mhm.
5: Oj, dużo tych miejsc. Myślę, że Nowy Jork, Miami, może LA, jak będzie więcej czasu.
4: Dziś o 17.30 krótka prezentacja, a potem pierwszy trening Lewandowskiego z nowym zespołem.
2: A dziś wieczorem w pierwszym półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata spotkają się Francja i Hiszpania. To jedyne zespoły, które przeszły dotychczas przez wszystkie fazy bez konieczności dogrywki. Sędzią będzie Tomasz Kwiatkowski. Spotkanie poprowadzi sędzia z Salwadoru Iwan Barton. Początek o 21.00 czasu polskiego. 70 mandatów, a 3 osoby wróciły do domu pieszo. To

0: efekt ponad 300 kontroli pojazdów i urządzeń elektrycznych. Przeprowadzili je stołeczni policjanci, a dokładnie skontrolowanych zostało blisko 190 hulajnóg, 90 rowerów i ponad 20 osób korzystających z innych urządzeń o napędzie elektrycznych. W trzech hulajnogach policjanci stwierdzili ingerencję w blokadę prędkości. Kwota ponad 70 mandatów przekracza 30 tysięcy złotych. Pojawiły się nowe wzory legitymacji emerytów i rencistów, zarówno w formie plastikowej, jak i elektronicznej, ale nie trzeba wymieniać starych dokumentów, gdyż pozostaną one ważne zgodnie z wskazaną w nich datą ważności, a nowe legitymacje mają skuteczniej chronić dokument przed sfałszowaniem.
1: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Ameryka zagości w Wejherowskim Parku. Przed nami wyjątkowy piknik w rytmach prosto zza oceanu. Ten odbędzie się w sobotę 19 lipca w Parku Miejskim imienia Majkowskiego w Wejherowie. O godzinie 14.30 zainauguruje go występ dzieci w ramach Odysei Umysłu. Następnie o 15.00 zaplanowano prezentację zdjęć i pamiątek podróżnika Radosława Skwarły. Pół godziny później odbędzie się kaszubskojęzyczny spektakl Moby Dick w reżyserii Adama Hebla. Część muzyczna rozpocznie się o 17.00 koncertem zespołu The Trask. O 18.30 na scenie wystąpi White Rumor and Friends, a gwiazdą wieczoru będzie grupa The King's Friends z widowiskiem Elvis Show, którego początek zaplanowano na 20.00. Na uczestników czekać będzie także wiele atrakcji towarzyszących. Organizatorzy przygotowali dmuchańce dla dzieci, mechanicznego byka rodeo, stanowisko do rzutu lasem, malowanie twarzy przez Indiankę, fotobudkę oraz żywą rzeźbę Statui Wolności. Nie zabraknie również ekspozycji amerykańskich samochodów i motocykli oraz stoisk gastronomicznych. Pełen program imprezy znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Seniorzy z powiatu lęborskiego będą mogli bezpłatnie wziąć udział w warsztatach poświęconych bezpieczeństwu osobistemu, samoobronie oraz pierwszej pomocy. Zajęcia organizuje Fundacja Twórczy Ruch w Bezpieczną Przyszłość, a odbędą się na początku sierpnia w Lęborku i Łebie. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 5 sierpnia w Lęborku. W godzinach od 16 do 18 uczestnicy wezmą udział w warsztatach z zakresu bezpieczeństwa osobistego i samoobrony. Zajęcia odbędą się w biurze Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Bolesława Krzywoustego. Dzień później, 6 sierpnia, warsztaty przeniosą się do Łeby. W Szkole Podstawowej imienia Adama Mickiewicza zaplanowano 3 bloki szkoleniowe. Od godziny 10 do 12 odbędą się zajęcia z samoobrony, od 12 do 14 warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej, od 14 do 16 spotkanie poświęcone profilaktyce sytuacji niebezpiecznych. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Starosta Słupski zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie fotograficznym Przyroda Powiatu w obiektywie edycja 2026. Uczestnicy mogą zgłaszać zdjęcia w trzech kategoriach: krajobraz powiatu słupskiego, przyroda oczami młodzieży oraz przyroda oczami dzieci. Konkurs ma rozwijać pasję do fotografii, promować walory przyrodnicze regionu i uwrażliwiać najmłodszych na piękno otaczającego świata. Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy dostarczyć do 16 października. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest również pisemna zgoda opiekuna. Zgłoszenia można składać osobiście w biurze obsługi mieszkańca starostwa powiatowego w Słupsku przy ulicy Szarych Szeregów lub przesłać pocztą. Regulamin konkursu i potrzebne formularze dostępne są na stronie internetowej powiatu słupskiego oraz w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego. Produkty prosto od rolnika przez jeden dzień będą królować w Wejherowskim Parku. Już w najbliższą niedzielę odbędzie się lokalny ryneczek produktów rolnych. Jak zachęcają organizatorzy, prowadzisz gospodarstwo rolne i chcesz zaprezentować swoje produkty? Weź udział w lokalnym ryneczku produktów rolnych i spotkaj się z mieszkańcami powiatu wejherowskiego. Udział jest bezpłatny, organizator zapewnia miejsce wystawiennicze. Do udziału zaproszeni są producenci żywności, pszczelarze, ogrodnicy, sadownicy oraz wszyscy rolnicy oferujący produkty z naszego regionu. Organizatorem wydarzenia jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wejherowie. Patrona honorowy objął starosta wejherowski. Ryneczek odbędzie się 19 lipca w godzinach 10.15 w Parku Majkowskiego w Wejherowie.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
3: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

Temperatura powietrza powoli idzie nam w górę, a jeszcze wolniej w górę idzie temperatura wody w polskim morzu, ale po kolei na termometrach dzisiaj zobaczymy 20 stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, Gnieminie, Luzinie, 21 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Z kolei temperatura Bałtyku koło 17-18 stopni Celsjusza, czyli zbyt ciepła nie jest. Ciśnienie umiarkowane, wiatry słabe i umiarkowane, a zachmurzenie dość małe dzisiaj, za to dużo słońca.

0: Koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry. Czas na wakacyjne, luźne gadki. Dzisiaj obchodzimy Dzień Rekina i Światowy Dzień Szympansa, dlatego ja o zwierzętach mam dla was kilka ciekawostek z cyklu Czy wiesz, że? Na przykład kozy były pierwszymi zwierzętami, którymi opiekowali się ludzie już ponad 9000 lat temu. Prawda?

0: prawdopodobnie nie istnieją dwa identyczne tygrysy, ponieważ paski zdobią zarówno ich futra, jak i skórę i są unikalne dla każdego osobnika. Ponoć, aby uniknąć zaciśnięcia się szczęk i połknięcia przez krokodyla, wystarczy wcisnąć palec w jego oko, ale nie próbujcie tego w domu ani nigdzie indziej i nie zbliżajcie się raczej do krokodyli. Supermocą pcheł jest ich zdolność do przeskoczenia odległości wynoszącej ponad 200 razy więcej od wysokości ich ciała. To tak, gdybyśmy my chcieli przeskoczyć na przykład boisko do piłki nożnej. A podobno ślimaki są specjalistami od regeneracji. Potrafią zregenerować sobie oko, jeśli je stracą. Szkoda, że my, ludzie, nie mamy takiej możliwości regeneracji czegokolwiek. Zapraszam na nasze wakacyjne podróże, które właśnie w tej chwili otwieram.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
3: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
2: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
3: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
2: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
3: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
2: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
3: Zapraszam, kombinujcie.
2: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
3: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
5: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
6: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
7: Lato najlepiej smakuje nad wodą. Dlatego od 1 lipca zapraszamy na strzeżone kąpielisko w kamieniu nad jeziorem Wysoka.
8: Bezpieczna kąpiel, ratownicy z RW Szemud i świetne miejsce na rodzinny wypoczynek.
7: Czekają kajaki, rowery wodne, supy oraz boiska do siatkówki plażowej i beach soccera. Wystarczy zabrać dobry humor.
8: Lato jest po to, żeby z niego korzystać. Do zobaczenia w kamieniu. Gmina Szemud.
7: Aktywnie.
8: Gościnnie. Razem.
7: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
8: Oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu.
7: I rekreacji.
1: Reklama.

0: Chcielibyście zobaczyć całkowite zaćmienie słońca? Jest taka opcja i jest taka możliwość. 12 sierpnia będzie widoczne z Europy, ale niestety nie z każdego miejsca. Z Polski tylko częściowo. Jeżeli chcielibyście zobaczyć całkowite zaćmienie słońca, to musicie wybrać się do Islandii albo do Hiszpanii, bo to właśnie tam, z tamtego miejsca będzie widoczne całkowite zaćmienie słońca. Z tym, że mogą być problemy z noclegami, bo liczba rezerwacji na ten termin wzrosła o 1050%, jak i w Hiszpanii, tak i w Islandii, także będzie was to raczej drogo kosztowało, żeby zobaczyć to, co będzie działo się 12 sierpnia. Miejscami w Polsce zaćmienie zobaczymy częściowo, dochodzić ono będzie do ponad 80%, ale żeby podziwić słońce jako czarny krąg otoczony w pełni świetlicy, listą obwódką, trzeba właśnie udać się w inne zakątki starego kontynentu. Także gdybyście planowali, to Hiszpania, Majorka, Islandia to są właśnie te kierunki, z których będziecie mogli obserwować to wyjątkowe zjawisko, które zdarza się raz na długi czas. Dlatego może warto.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
0: Reklama.
4: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. We Władysławowie odbędzie się 24. edycja Alei Gwiazd Sportu. W sobotę 18 lipca swoje gwiazdy osłoni pięcioro wybitnych przedstawicieli polskiego sportu. Wśród nich znajdzie się m.in. Kamil Stoch, trzykrotny mistrz olimpijskich w skokach narciarskich, który w marcu tego roku zakończył sportową karierę. Obok Stocha uhonorowani zostaną także była mistrzyni świata w kickboxingu Iwona Guzowska, trener zapasów Stanisław Krzesiński, żużlowiec Jarosław Hampel oraz były reprezentant Polski w siatkówce i obecny prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski. Główna uroczystość odsłonięcia gwiazd rozpocznie się o godzinie 17 w Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie. W programie znalazły się także konferencja prasowa w SOS OPO Cetniewo, osadzenie pamiątkowych drzewek oraz wieczorny pokaz sztucznych ogni. Aleja Gwiazd Sportu we Władysławowie istnieje od 2000 roku i była pierwszą tego typu aleją w Polsce. Do tej pory swoje gwiazdy osunął tam ponad 160 wybitnych sportowców z kraju i zagranicy. Już w najbliższą niedzielę Gdynia ponownie stanie się stolicą triathlonu. Na trasę Enea Ironman 70.3 wyjadą tysiące zawodników z Polski i zagranicy, a widowiskowa meta tradycyjnie zlokalizowana będzie na plaży miejskiej. Kierowcy muszą jednak przygotować się na poważne utrudnienia. Największe ograniczenia w ruchu będą obowiązywać w niedzielę od wczesnych godzin porannych do południa. Zamknięte lub częściowo wyłączone z ruchu będą m.in. skwer Kościuszki, ulice Świętojańska, Morska, Chylońska i Wychrowska oraz estakada Kwiatkowskiego. Organizatorzy przygotowali objazd i specjalne śluzy dla mieszkańców. Kierowcom pomoże również aplikacja Waze z aktualnymi zmianami w organizacji ruchu. Na kibiców czeka nie tylko sportowa rywalizacja. Wzdłuż trasy powstaną strefy dopingu z muzyką na żywo, a na plaży miejskiej ustawione zostaną trybuny dostępne bezpłatnie dla publiczności. Nowością będzie także plaża Kibica, gdzie po zakończeniu zawodów będzie można wspólnie obejrzeć finał piłkarskich Mistrzostw Świata.
5: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
6: Słońce zza chmur do nas wyjrzało, a to znak, że trzeba pamiętać o zabezpieczeniu przed słońcem. Kremy z filtrem czy okulary przeciwsłoneczne, a do tego jakieś nakrycie głowy. Temperatura to dziś będzie 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, no choć raczej w cieniu będzie koło 20. 20 także w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luzinie. 21 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na opady się nie zanosi, a wiatr utrzymuje się słaby i co najwyżej umiarkowany.

0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Wielu ludzi na całym świecie ogląda filmy. W tych filmach pojawiają się wyjątkowe miejsca, a potem ludzie chcą odwiedzać te miejsca. I być może jest nowe miejsce do odwiedzenia. Trzeba to zrobić szybciej, bo za chwilę będą tam tłumy. Już w ten piątek w kinach pojawi się najbardziej wyczekiwany film bieżącego roku, czyli Odyseja, nowe dzieło Christophera Nolana, które kręcone było m.in. w Messenii w Grecji. Ekipa liczyła około 350 osób, do tego wszystkiego jeszcze statyści. No i to wszystko było właśnie w tym miejscu. Messenia położona w południowo-zachodniej części Grecji na półwyspie Pelopones na co dzień kojarzy się nie tylko z turkusowymi zatokami i gajami oliwnymi, ale przede wszystkim ze spokojnym rytmem życia i świetną kuchnią. W marcu 25 roku wyglądało to zupełnie inaczej. Na miejscu pojawiła się wówczas ekipa filmowa Odysei, która liczyła 350 osób oraz około 100 pojazdów. No i ten film nakręcono i w ten piątek będzie można już zobaczyć ten film w kinach. No i potem być może wybrać się do tego miejsca i zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości, a jak to się ma do tego, co zobaczycie w filmie. Przypomnę, Messenia w Grecji, to właśnie tam powstał film Odyseja, który już w ten piątek w kinach.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
6: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
7: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
8: Szukasz pomysłu na udane wakacje?

0: Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Reklama.

Na zakończenie naszej podróży wakacyjnej wracamy nad Bałtyk. Znowu pojawiają się paragony grozy. Ile trzeba zapłacić za gofra w tym roku nad morzem? Według tych, którzy już byli i jedli, od 20 do 36 zł, w zależności od tego, z czym sobie tego gofra weźmiecie i co na niego nałożycie, ale podobno posiłkiem premium stał się dorsz z frytkami. Za taką porcję trzeba zapłacić około 100 zł. Dorsz, frytki i surówka około 100 zł. No pewnie jak trochę mniejszy, to trochę mniej, ale 20 zł za 100 gramów dorsza. Tyle trzeba.

0: zapłacić nad morzem. No cóż, tanio to już było, a jak są wakacje, wiadomo, że każdy chce zarobić, bo po wakacjach to już z zarobkiem będzie słabo, a wakacje krótkie, ten czas rzeczywiście nad polskim morzem, taki słoneczny i upalny, też jeszcze krótszy. No przypomnę, że w ten weekend mają podobno pojawić się wysokie temperatury i dużo słońca. Trzymam kciuki za wszystkich tych, którzy podczas tego tygodnia odpoczywają i wypoczywają nad morzem. Za dzisiaj wam dziękuję, za wtorkowy poranek. Nie wiem, za kogo dzisiaj trzymacie kciuki, czy Hiszpania, czy Francja. Przypomnę, godzina 21, a jutro Anglia i Argentyna. To półfinały Mistrzostw Świata, a ja zapraszam na środowy poranek, czyli już jutro jestem dla was od rana. Do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda,

0: Informacja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504 i zostań urwisem.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
4: Reklama.
5: Turysta z Polski zginął w słowackich Tatrach. Uwaga na burze, są alerty również drugiego stopnia. Polacy coraz chętniej oszczędzają na emeryturę. Dorota Wardycka. Polski turysta zginął w słowackich Tatrach. Jak przekazało słowackie górskie pogotowie ratunkowe, 40-latek zmarł po upadku z czarnego szczytu z wysokości 200 metrów. Z ratownikami skontaktowała się jego partnerka po tym, gdy straciła z nim kontakt. Polacy znajdowali się w bardzo trudnym terenie poza szlakami turystycznymi. Nie mieli ze sobą niezbędnego sprzętu, w tym także lin bezpieczeństwa. Do polskiego turysty przyleciał śmigłowiec, ale nie udało się go uratować. Ratownicy ewakuowali kobietę z trudnego górskiego terenu. Są alerty przed burzami pierwszego, ale i drugiego stopnia. Te ostatnie IMGW wydało dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz części lubuskiego i świętokrzyskiego. Burzom mają towarzyszyć ulewy. Lokalnie może spaść do 55 mm deszczu oraz silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Alerty pierwszego stopnia przed burzami dotyczą województw lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz południowych krańców województwa podkarpackiego. Polacy przekonują się do oszczędzania na przyszłe emerytury, mówią eksperci, a potwierdzają to ostatnie dane Komisji Nadzoru Finansowego. Spośród tak zwanego drugiego i trzeciego filaru najwięcej pieniędzy wciąż mamy w otwartych funduszach emerytalnych, ale szybko rosną wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych oraz na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, które dają ulgę podatkową w sytuacji, w której coraz więcej osób przekracza próg podatkowy. Mówi Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting.
6: Coraz więcej osób orientuje się, że warto dodatkowe oszczędności budować. No i myślę, że też ta świadomość, że te emerytury będą coraz niższe, mówię tutaj o tych emeryturach pierwszofilarowych, zwłaszcza z perspektywy tych najmłodszych osób czy kobiet, które te świadczenia będą miały niższe, bo niższy wiek emerytalny przede wszystkim.
5: Łącznie w drugim i trzecim filarze odłożyliśmy już ponad 420 miliardów złotych. W rok przybyło tam ponad 100 miliardów. Unia Europejska zapowiada wprowadzenie ograniczeń wiekowych dla osób korzystających z mediów społecznościowych. Zespół unijnych ekspertów przygotował raport, w którym zalecono, aby już teraz rodzice ograniczyli dostęp do social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. Jest też rekomendacja, by dzieci do 3 roku życia od ekranów izolować. The status
7: quo. Obecny stan rzeczy, świat, w którym nadal pozwalamy wielkim korporacjom technologicznym na nieograniczony dostęp do naszych dzieci, skazuje kolejne pokolenie na jeszcze większe szkody psychiczne, uzależnienia i cierpienie.
5: Mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Powoli zbliża się sezon grzybowy, a deszczowa pogoda ostatnich dni nieco go przyspieszyła. Można już znaleźć prawdziwki, podgrzybki i kurki.
8: Wykręcamy, przysypujemy dziureczkę, pyk, pyk. Odstresowuje się człowiek w lesie. Suszymy na Wigilię, do żurku, na bieżąco jemy, robimy grzybianki.
5: W razie wątpliwości co do gatunku grzybów można skorzystać z darmowej pomocy klasyfikatorów grzybów w powiatowych stacjach sanepidu.
9: Na informacje z regionów Norda.

0: FM zaprasza Michał Jarosz. Wejherowo odwiedziła delegacja złożona z przedstawicieli najwyższych władz państwowych. Wśród gości znaleźli się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, wicepremier Krzysztof Gawkowski, wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat, minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister Katarzyna Kotula oraz wicewojewoda pomorska Anna Olkowska-Jacyno. Wizyta rozpoczęła się w wejherowskim ratuszu. Delegację powitali zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz oraz skarbnik miasta Anna Lewandowska. Goście zwiedzili również ratusz, poznając historię Wejherowa i działalność miejscowego samorządu. Jednym z punktów wizyty był pokaz przygotowany w ramach rekonstrukcji historycznej Staropolskie Dziedzictwo Wejherowa. Prezentacja przybliżyła uczestnikom dzieje miasta oraz realia życia w XVII wieku. Delegacja odwiedziła także Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego, będący jednym z bardziej charakterystycznych miejsc wypoczynku i rekreacji w Wejherowie. Zdjęcia z tej wizyty znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Mieszkańcy Lęborka muszą przygotować się na kilkudniową przerwę w dostawie energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej poinformowało, że wyłączenie potrwa od 3 sierpnia od godziny 1 w nocy do 7 sierpnia do północy. Przerwa jest związana z planowanymi pracami remontowymi prowadzonymi w elektrociepłowni CORC oraz kotłowni rejonowej KR1, będącej głównym źródłem wytwarzania ciepła dla miasta. W tym czasie wykonane zostaną niezbędne prace przy urządzeniach i elementach hydraulicznych. Jak podkreśla MPEC, ich realizacja wymaga całkowitego wyłączenia obiektów z eksploatacji. Spółka zaznacza, że remont ma na celu utrzymanie sprawności urządzeń oraz zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności dostaw ciepła w przyszłości. MPEC przeprasza mieszkańców za utrudnienia i prosi o wyrozumiałość w czasie prowadzenia prac. Słupscy kierowcy mogą już korzystać z blisko 2,5-kilometrowego odcinka nowego ringu miejskiego. W poniedziałek 13 lipca wieczorem otwarto fragment trasy pomiędzy ulicami Bohaterów Westerplatte i Arciszewskiego. Droga została udostępniona z pewnymi ograniczeniami, ponieważ na tym odcinku nadal trwają prace wykończeniowe. Robotnicy wykonują m.in. oznakowanie poziome oraz kończą budowę chodników i ścieżki rowerowej w rejonie Kościoła Świętego Jana Kantego. Cały ring południowy ma być gotowy w październiku. Do tego czasu miasto nie planuje otwierania kolejnych fragmentów. Według Zarządu Infrastruktury Miejskiej inwestycja jest ukończona w około 85%. Budowa trasy ma wielomiesięczne opóźnienie. Początkowo zakładano, że zostanie zakończona w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Koszt inwestycji wzrósł natomiast o ponad 80 milionów złotych. Ring południowy połączy ulicę Poznańską z Bohaterów Westerplatte. Trasa prowadzi m.in. przez ulicę Słoneczną, Zieloną, Nowy Most nad Słupią, ulicę Arciszewskiego oraz Gdyńską. Ma być alternatywnym połączeniem osiedla Westerplatte z pozostałą częścią Słupska. Ważna informacja dla gdyńskich kierowców. Naprawa kanalizacji spowoduje utrudnienia na jednej z ulic. W środę 15 lipca od godzin porannych na ulicy Kalksztajnów rozpoczyna się naprawa kanalizacji deszczowej od skrzyżowania z ulicą Sambora do posesji na ulicy Kalksztajnów 25. W związku z tym na wskazanym odcinku należy spodziewać się utrudnień w ruchu ze zwężeniem jezdni włącznie. Zakończenie prac i przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest na 17 lipca. Na późniejszych etapach zostanie wyremontowana nawierzchnia bitumiczna na ulicy Kalksztajnów od skrzyżowania z ulicą Sambora do ulicy Komandorskiej. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na stronie zdm-gdynia.pl.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Głębokich, ciężkich upałów dziś mieć nie będziemy, za to będzie całkiem ciepło. 20 stopni zobaczymy na termometrach w praktycznie całym regionie. W niektórych miejscach nawet trochę cieplej będzie, ale po kolei. 20 Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, Pas Nadmorski, Gdynia, Puck, Kosakowo, Wejherowo, Radomia, Gniewino, Luzino i 21 Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Niby nieduża różnica, ale jednak jest. Ciśnienie umiarkowane, wiatr słaby i umiarkowany i chmur na niebie też nie za dużo.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Dopiero co żegnaliśmy się wczoraj, a tu proszę. Ani się obejrzałam i ponownie mogę być z wami. Czas leci jak szalony, prawda? I podobnie zleci nasze dzisiejsze spotkanie, zaręczam. Maja Popowska, zaczynamy, bądźcie z nami.
1: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne.

0: socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
2: Citroen Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Reklama.

Fala upałów przestaje być tematem wyłącznie od prognozy pogody i rozmów o tym, czy w biurze działa klimatyzacja. Podczas rekordowej fali gorąca w zachodniej Europie pod koniec czerwca odnotowano ponad 10 tysięcy nadmiarowych zgonów. Zdecydowana większość, bo ponad 9 tysięcy, dotyczyła osób w wieku 65 lat i starszych. To nie są już tylko obrazki z Paryża, Madrytu czy Londynu, gdzie ludzie chłodzą się przy kurtynach wodnych, a asfalt zaczyna wyglądać jak płyta grzewcza. To konkretna liczba pokazująca, że ekstremalne temperatury uderzają w zdrowie, zwłaszcza u seniorów oraz osób z chorobami serca i układu oddechowego. I właśnie dlatego coraz częściej mówi się nie tylko o walce ze zmianami klimatu, ale też o adaptacji miast. Cień, woda, zieleń, chłodne mieszkania, opieka nad osobami starszymi i system ostrzegania stają się elementami bezpieczeństwa publicznego. Lato nadal może pachnieć wakacjami, ale coraz częściej przypomina też, że termometr nie jest tylko dekoracją za oknem. On bywa sygnałem alarmowym. Penso con sueño para

0: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Regaty Lotto Gdynia Sailing Days dostarczyły w tym roku wielu sportowych emocji. Na Zatoce Gdańskiej rywalizowali zarówno olimpijczycy, legendy polskiego żeglarstwa, jak i młodzi zawodnicy. W klasie start zwyciężyli Marcin Styborski i Jerzy Sukow, a drugie miejsce zajęła para Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Kołc i Dominik Grzycki. Dla obu był to sentymentalny powrót do klasy, w której reprezentowali Polskę na Igrzyskach Olimpijskich.
1: Zakończyliśmy wspaniałe regaty w klasie start. Klasa, która już ma ponad stuletnią tradycję. Moje przeżycia z tą klasą, w której startowałem na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, w związku z tym powrót do epoki, która była dla mnie wielkim, wielkim wyzwaniem i przeżyciem, i taki powrót jest niezwykle ciekawy i ogromnie to przeżywam.
2: Te regaty były taką motywacją tutaj bardzo mocną dla prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasza Kołca i dla mnie do tego, żeby wystartować w tej imprezie, wziąć w niej udział. I muszę przyznać, że było to naprawdę trafione w dziesiątkę. Star jest wyjątkową klasą, która pozwala na to, żeby żeglowali ludzie młodzi i ścigali się z ludźmi, powiedzmy, już bardzo doświadczonymi. I tak też tutaj się dzieje, więc naprawdę no, to niesamowita radość i zaszczyt brać udział w takiej imprezie.
0: Duże uznanie wzbudził także 91-letni Czesław Perlicki, legenda gdyńskiego żeglarstwa, który wystartował wraz z wnukiem. Widowiskowym finałem regat był wspólny wyścig klas Star 505 i Mikro, rozegrany tuż przy wejściu do portu, co pozwoliło kibicom z bliska obserwować zmagania na wodzie. Zmieniamy dyscyplinę. Wychowanek Pogoni Lęborg Mateusz Koniuszy został piłkarzem drugoligowego GKS-u Tychy. 24-letni zawodnik podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2027 roku. Ostatni sezon był dla niego bardzo udany. W barwach weekendu zdobył 10 bramek i zaliczył 6 asyst, będąc jednym z liderów zespołu walczącego awans do drugiej ligi. Koniuszy przeszedł wszystkie szczeblowe szkolenia w Pogoni Lęborg i zadebiutował w pierwszej drużynie jako niespełna 16-latek. W swojej karierze występował także m.in. w Chojniczance, Winniecie Wolin i Gryfie Słupsk. Przed rozpoczęciem przygotowań do nowego sezonu indywidualnie trenował na stadionie swojego macierzystego klubu w Lęborku.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Na termometrach dzisiaj zobaczymy 20 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rydzierumi, Gniewinie, Luźnie, 21 w Słupsku, Lęborku, Kamylnicy. A jak na barometry spojrzymy, to zobaczymy około 1021 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie małe i umiarkowane, a to oznacza, że będziemy mieli przez cały dzień sporo słońca, za to na opady się dziś nie zanosi. Temperatura wody w polskim morzu waha się między 17, 18, max 19 stopniami.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Sztuczna inteligencja bardzo szybko przestała być zabawką dla technologicznych pasjonatów. Według analizy UNICEF, co najmniej 20 milionów dzieci z 10 badanych krajów korzystało z AI, a młodzi ludzie w wieku od 12 do 17 lat przyswajają te technologie trzykrotnie szybciej niż dorośli. Do tego 3 na 4 rodziców lub opiekunów nigdy nie korzystało z AI. I tu zaczyna się ciekawy, bardzo życiowy problem. Dziecko może już używać narzędzi, których dorosły nie zna nawet z praktyki. Może pytać AI o naukę, obrazki, pomysły, zadania, muzykę, gry i komunikację, a rodzic stoi obok z poczuciem, że ledwo ogarnął ustawienia prywatności w telefonie. To nie znaczy, że trzeba od razu panikować. Ale sama rozmowa o edukacji cyfrowej mocno się zmienia. Kiedyś dorośli uczyli dzieci, jak bezpiecznie korzystać z internetu. Teraz często najpierw sami muszą zrozumieć, czym właściwie jest narzędzie, którego dziecko używa już bez większego wahania. AI w domu nie zaczyna się od wielkiej konferencji. Zaczyna się od pytania przy biurku. A z czego ty właściwie zrobiłeś tę pracę?
1: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
3: www.arkabut.pl.
5: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
6: Dzięki, polecam Ci optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
5: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
6: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
7: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Reklama.

Ocean często wyobrażamy sobie w dużej skali. Fale, prądy morskie, sztormy, przypływy, wielkie głębiny i statki, które gdzieś tam walczą z żywiołem. Tymczasem najnowsze badania przypominają, że ogromne znaczenie mogą mieć także drobne turbulencje w głębokiej wodzie. Serwis Nauka w Polsce opisuje tak zwany oceaniczny efekt motyla. Małe wiry i ruchy wody mogą wpływać na obieg ciepła, węgla oraz składników odżywczych, a w dłuższej perspektywie także na klimat, poziom mórz, rybołówstwo i ekstremalne zjawiska pogodowe. To jest temat, który dobrze pokazuje, jak działa planeta. Nie zawsze wielkie skutki zaczynają się od wielkich obrazków. Czasem zaczynają się od procesu, którego nie widać gołym okiem i którego nie da się wrzucić na szybki filmik z plaży. Ocean nie jest tylko tłem wakacyjnego zdjęcia. To ogromny system transportu energii i życia. Jeśli w tym systemie zmienia się rytm nawet małych ruchów, konsekwencje mogą wyjść daleko poza miejsce, w którym zaczęło się całe zamieszanie.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny

0: jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
1: A po wodnych szaleństwach albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
0: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
1: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
0: Więcej informacji na Facebooku.
2: Lato najlepiej smakuje nad wodą. Dlatego od 1 lipca zapraszamy na strzeżone kąpielisko w kamieniu nad jeziorem Wysoka.
3: Bezpieczna kąpiel, ratownicy z RW Szemud i świetne miejsce na rodzinny wypoczynek.
2: Czekają kajaki, rowery wodne, supy oraz boiska do siatkówki plażowej i beach soccera. Wystarczy zabrać dobry humor.
3: Lato jest po to, żeby z niego korzystać. Do zobaczenia w kamieniu. Gmina Szemud.
2: Aktywnie.
3: Gościnnie. Razem.
2: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
3: Oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu.
2: I rekreacji.
4: Reklama.
5: Czy rządowy pakiet paliwowy wróci? Decyzji wciąż nie ma. Premier o słownym ataku na ukraińskie nastolatki w Bielsku-Białej. Maciej Eś, były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w rękach CBA. Miriam Lipińska. Wciąż bez jasnej deklaracji rządu w sprawie ewentualnego przywrócenia pakietu CPN. Pytany o to wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że w tej sprawie wiążące będą rekomendacje Ministerstwa Energii i Ministerstwa Finansów. Przyznał jednocześnie, że porozumienie między USA a Iranem, które miało skutkować swobodą żeglugi przez cieśninę Ormus, nie jest efektywnie realizowane, co przekłada się na ceny paliw.
6: Jeżeli miałoby nie dojść do takiej sytuacji, że ten spokój i pokój w cieśninie Ormus będzie trwały. Tu ze strony amerykańskiej jest wielka determinacja, za co bardzo dziękujemy, żeby do tego doprowadzić. To na pewno będą określone rekomendacje ze strony Ministerstwa Energii.
5: Przywrócenia programu CPN nie wyklucza Ministerstwo Energii. Nie podaje jednak progu cen, od którego skłonne jest to zrobić. To ohydne wydarzenie i dowód, że szczucie przynosi fatalne skutki. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował niedawny incydent w autobusie miejskim w Bielsku-Białej. Mężczyzna zaatakował tam słownie kilka ukraińskich nastolatek. 54-latek został zatrzymany.
7: Ja nie znam nikogo przyzwoitego, kto by dawał przyzwolenie na takie zachowanie jak to wobec tych dziewczynek ukraińskich. To jest niestety dowód na to, że to podpuszczanie ludzi, to szczucie, które jest, płynie z góry, czasami od niektórych mediów, czasami od niektórych polityków, że to przynosi fatalne skutki.
5: Szef rządu wezwał polityków, którzy rozpowszechniają agresywną narrację, by tego zaprzestali, bo jak dodał, to polityka zabójcza. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Macieja Eś, związanego z PiS-em, byłego przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i szefa Polskiej Fundacji Narodowej, i właśnie tej drugiej funkcji dotyczy zatrzymanie. Śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Dotyczy kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku za rządów PiS-u. 5 lat więzienia, taki wyrok usłyszał dziś 17-latek Michał G., który w okolicach Choczewa na Pomorzu doprowadził do tragicznego w skutkach wypadku. Zginęły w nim 2 nastolatki. 17-latek w listopadzie ubiegłego roku pił u siebie z koleżankami piwo. Gdy jego rodzice poszli spać, postanowił zabrać je na przejażdżkę ich samochodem. W trakcie jazdy stracił panowanie nad autem i uderzył nim w drzewo. Po wyjściu z sali między rodzinami oskarżonego i ofiar wypadku zaczęły padać oskarżenia. Mama kierowcy mówiła, że dziewczyny były współwinne wypadkowi, bo rozproszyły kolegę. Tak zareagował na to szwagier 16-latki.
8: My tak nie uważamy. Kierownica w samochodzie jest jedna i tylko jedna osoba tą kierownicę trzymała.
5: Michał G. ma też zakaz siadania za kierownicę na 10 lat. Wyrok jest nieprawomocny. I na koniec zmieniamy temat. Trwa gdański festiwal karilionowy. Niektóre z występów zostały przygotowane specjalnie z myślą o Gdańsku.
9: W piątek 31 lipca o godzinie 20.30 zostanie wykonany utwór specjalnie zamówiony właśnie z okazji gdańskiego festiwalu karilionowego. Będzie to Maris, czyli mamy morze, tak? Takim morskim miastem jest Gdańsk.
5: Mówi Andrzej Gierszewski z Muzeum Gdańska. Koncerty odbywają się w każdy piątek i sobotę do końca sierpnia.
10: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Gmina Kosakowo zaprasza na bezpłatne warsztaty. Te dotyczyć będą ochrony ludności i obrony cywilnej. Zajęcia organizowane są przez Polski Czerwony Krzyż na podstawie umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem warsztatów jest praktyczne przygotowanie mieszkańców do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia, zwiększenie bezpieczeństwa rodzin oraz budowanie odporności społeczności lokalnej na różnego rodzaju kryzysy, zarówno te spowodowane siłami natury, jak i awariami technicznymi czy innymi zdarzeniami wymagającymi szybkiego działania. Podczas szkolenia uczestnicy

0: Wszyscy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności, które mogą okazać się bezcenne w codziennym życiu, a także w sytuacjach kryzysowych. W trakcie warsztatów poruszane zostaną takie zagadnienia jak rozpoznawanie sygnałów alarmowych, przygotowanie do ewakuacji, pierwsza pomoc przedmedyczna czy cyberbezpieczeństwo. Warsztaty na terenie gminy Kocakowo będą organizowane w następujących terminach: 22-29 lipca, 5-12-19-26 sierpnia, 5-12-19-26 września, 10-17-24-31 października oraz 7-14-21-28 listopada. Lęborg przygotowuje plan ogólny miasta do opracowania, którego samorządy zobowiązała państwowa reforma planistyczna. Dokument ma wyznaczać kierunki rozwoju miasta i wskazać obszary przeznaczone pod przyszłą zabudowę mieszkaniową, usługi oraz miejsca pracy. Projekt planu wzbudził pytania mieszkańców, szczególnie w zachodniej części Lęborka. W związku z tym burmistrz Jarosław Litwin spotkał się z mieszkańcami osiedla, aby wysłuchać ich opinii i uwag dotyczących proponowanych zapisów. Jak podkreślił, takie rozmowy są potrzebne, ponieważ pozwalają lepiej poznać oczekiwania mieszkańców i wspólnie poszukiwać najlepszych rozwiązań. Miasto przygotowało również ulotkę informacyjną, w której znalazły się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące projektu planu ogólnego. Jak zaznacza burmistrz, publikacja nie wyczerpuje wszystkich zagadnień, ale ma stanowić punkt wyjścia do dalszych konsultacji i dyskusji o przyszłości tej części Lęborka. Radni gminy Redzikowo przyjęli plan ogólny, który będzie wyznaczał kierunki zagospodarowania i rozwoju samorządu w kolejnych latach. Uchwałę podjęto podczas 37. sesji Rady Gminy. Dokument obejmuje cały obszar gminy i wskazuje m.in. tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, usługi, działalność gospodarczą, rolnictwo, rekreację oraz zieleń. Uwzględnia także ochronę środowiska, krajobrazu i zabytków, a także rozwój dróg i infrastruktury technicznej. Plan ogólny stanie się podstawą do przygotowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania decyzji dotyczących warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji publicznych. Po wejściu w życie zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Przy opracowaniu dokumentu uwzględniono m.in. prognozy demograficzne, potrzeby mieszkaniowe, istniejącą zabudowę oraz walory przyrodnicze gminy. Plan ma uporządkować rozwój przestrzenny Redzikowa i umożliwić prowadzenie kolejnych inwestycji zgodnie z przepisami i zasadami ładu przestrzennego. Dokument wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Kolejne drogowe utrudnienia pojawią się na gdyńskich drogach. Te dotyczyć mają ulicy Reja. W środę 15 lipca od godzin porannych na ulicy Reja zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu ze zwężeniem jezdni. Zmiany są związane z miejscową naprawą nawierzchni. Polegać będzie ona na likwidacji wykruszeń i ubytków na długości około 140 metrów od wysokości posesji nr 19 w kierunku ulicy Ujejskiego. Zakończenie prac i przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest tego samego dnia. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na internetowej stronie zdm-gdynia.pl.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Południe mamy już za sobą, słońce w zenicie i dzisiaj ono rzeczywiście jest obecne, bo zachmurzenie utrzymuje się małe, co najwyżej umiarkowane. Temperatura 20 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełstce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumignie, Minie, Luzinie, 21 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Z kolei temperatura Bałtyku 17, 18, max 19 stopni Celsjusza, czyli woda specjalnie ciepła niestety nie jest. Noc znowu będzie dość ciepła, choć nieupalna, a jutro temperatura pójdzie w górę.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

O aktywności fizycznej zwykle mówi się prosto. Ruszajcie się, bo to dobre dla zdrowia serca, głowy i kondycji. Ale najnowsze badanie naukowców z Duke News Medical School w Singapurze dopowiada do tego bardzo konkretny mechanizm. Aktywność fizyczna pomaga starzejącym się mięśniom odzyskać zdolność regeneracji, bo ułatwia usuwanie uszkodzonych białek i odbudowę komórek. Innymi słowy, ruch nie jest tylko dokładaniem siły do organizmu. To także wsparcie dla biologicznego sprzątania i naprawy. Wraz z wiekiem komórki gorzej radzą sobie z pozbywaniem się uszkodzonych elementów, a mięśnie słabną i wolniej się odnawiają. Ćwiczenia pomagają temu systemowi wrócić do lepszej pracy. I to jest dobra wiadomość, bo nie brzmi jak cudowna obietnica z reklamy suplementu, tylko jak naukowo opisany proces. Ciało nie potrzebuje wielkich deklaracji o nowym życiu od poniedziałku. Potrzebuje regularnego sygnału. Pracujemy, ruszamy się, naprawiamy. A mięśnie, jak się okazuje, bardzo dobrze rozumieją taki komunikat.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
4: Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To do

0: doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.

Warszawa ma stać się miejscem nowego ośrodka Europejskiej Agencji Kosmicznej, a równolegle zapowiedziano fundusz dla sektora kosmicznego wart 500 000 000 zł. I choć brzmi to jak temat dla inżynierów, satelitów i ludzi, którzy naprawdę wiedzą, czym różni się orbita niska od geostacjonarnej, sprawa jest bliższa codzienności niż mogłoby się wydawać. Technologie kosmiczne to nie tylko loty rakiet i efektowne zdjęcia Ziemi z góry. To także obserwacja klimatu, rolnictwa, bezpieczeństwa, łączności, transportu, map, nawigacji i danych, z których korzystają firmy oraz instytucje. Jeśli Polska chce mocniej uczestniczyć w tym rynku, potrzebuje nie tylko marzeń o kosmosie, ale też laboratoriów, inżynierów, firm, kontraktów i zaplecza. Nowy ośrodek ESA może więc działać jak magnes dla branży, która jeszcze niedawno brzmiała bardzo odlegle. Kiedyś kosmos kojarzył się głównie z wielkimi mocarstwami i plakatem w szkolnej sali. Teraz coraz częściej kojarzy się z miejscami pracy, danymi i technologią, która po cichu wraca na Ziemię w bardzo praktycznej formie.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. Rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama.

Biblioteka Kurnicka Pan to miejsce, w którym historia nie leży po prostu na półkach. Są tam bezcenne starodruki, rękopisy i zbiory związane z historią oraz literaturą polską. Teraz do tego świata ma wejść sztuczna inteligencja. Do 2029 roku cyfrowa kolekcja Biblioteki Kurnickiej ma powiększyć się o ponad 29 tysięcy unikalnych obiektów, a użytkownikom ma pomagać asystent czytelnika oparty na AI. I to jest bardzo ciekawy kierunek, bo pokazuje, że cyfryzacja kultury nie polega już tylko na zeskanowaniu dokumentu i wrzuceniu go do internetu. Coraz ważniejsze staje się to, czy człowiek potrafi w tych zbiorach sensownie szukać. Bo jeśli ktoś nie wie dokładnie,

dokładnie od czego zacząć. Nawet ogromna baza może być jak wejście do wielkiej biblioteki bez katalogu i bez nikogo przy ladzie. AI ma pomóc znaleźć trop, uporządkować pytanie i podpowiedzieć pierwsze kroki, czyli technologia nie zastępuje historii. Raczej podaje drabinę do półki, która wcześniej była za wysoko.

0: Reklama.
1: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
2: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Reklama.
2: Okno na kulturę.
3: Na antenie Radia Nord FM rozpoczynamy informacje kulturalne, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Przed nami weekend pełen muzyki, sztuki i dobrej zabawy. Mieszkańcy Słupska oraz okolic będą mogli wybierać spośród wydarzeń, które pozwolą zarówno odpocząć w artystycznej atmosferze, jak i potańczyć przy największych przebojach. Już w piątek 17 lipca na miłośników tanecznych rytmów czeka impreza domówka przy ulicy Tuwima. Start o godzinie 21, a wstęp jest bezpłatny. Na parkiecie zabrzmią największe hity lat 80. i 90., które do dziś rozgrzewają każdą imprezę. Organizatorzy zachęcają do wygodnego stroju i obiecują zabawę do białego rana. To doskonała propozycja dla tych, którzy chcą rozpocząć weekend w rytmie największych przebojów i spędzić wieczór w tanecznej atmosferze. A już dzień później, 18 lipca, Stary Rynek zamieni się w plenerową galerię sztuki. W godzinach od 14 do 18 odbędzie się plener malarski klubu Plastyka imienia Stefana Morawskiego. Organizatorzy zachęcają, że to wyjątkowa okazja, by zobaczyć artystów przy pracy i przekonać się, jak z pustego płótna rodzą się obrazy. Członkowie klubu nie tylko zaprezentują swoje prace, ale również będą malować na żywo, chętnie rozmawiając z mieszkańcami o swojej pasji, technikach i inspiracjach. Podczas wydarzenia będzie można obejrzeć wystawę obrazów oraz kupić wybrane prace, zabierając do domu wyjątkową pamiątkę stworzoną przez lokalnych twórców. Organizatorzy podkreślają, że galeria na Starym Rynku ma być przede wszystkim przestrzenią spotkań, miejscem, gdzie sztuka wychodzi poza ściany galerii i staje się dostępna dla każdego. Artystyczne popołudnie zwieńczy koncert Słupskiej Sinfoniety, która rozpocznie się o godzinie 16. W programie znajdą się ponadczasowe utwory Marka Grechuty, pełne emocji, poetyckich tekstów i melodii, które od lat poruszają kolejne pokolenia słuchaczy. To propozycja dla wszystkich, którzy cenią muzykę na żywo i chcą spędzić letnie popołudnie w wyjątkowej atmosferze. A następne informacje kulturalne już o 16:45. Do usłyszenia!

0: Wysokie temperatury w Polsce coraz częściej przestają być jednorazowym wybrykiem pogody, a zaczynają być testem dla całej infrastruktury. Według badań Krajowa Infrastruktura Krytyczna nie jest odporna na ekstremalne upały i wymaga pilnej adaptacji. Wskazywał m.in., że transport, energetyka i telekomunikacja były projektowane dla łagodniejszego klimatu, a rekordowe temperatury pokazują ich słabe punkty. Weźmy na przykład kolej. Stalowe szyny pod wpływem skrajnego ciepła mogą się odkształcać trochę jak rządek książek, który zaczyna puchnąć na półce. I to jest świetny, choć mało wygodny obraz obecnych czasów. Upał nie dotyka tylko ludzi na przystanku. Dotyka torów, kabli, dróg, sieci energetycznych, serwerowni, szpitali i mieszkań. Dlatego rozmowa o gorącym lecie nie kończy się na wodzie w plecaku i czapce na głowie. Coraz częściej musi dotyczyć tego, czy miasto, kolej, prąd i łączność wytrzymają dzień, w którym termometr idzie wyżej niż zakładali projektanci sprzed kilku dekad.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Burze w całej południowej części Polski, są alerty. Rząd chce zaostrzyć kary dla żołnierzy w czasie wojny. Czerwone flagi na części nadmorskich kąpielisk przez prądy wsteczne. Miriam Lipińska. Burze znów groźne. Są alerty dla całego południa kraju, ale najgroźniejsze burze mogą być w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska, w powiatach złotoryjskim, bolesławieckim, zgorzeleckim, legnickim i w samej Legnicy, a także w powiecie jaworskim, karkonoskim, lwóweckim, wałbrzyskim i kamiennogórskim. Są ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia. Lokalnie może tam spaść nawet 80 mm deszczu i grad. A z kolei ostrzeżenia drugiego umiarkowanego stopnia dotyczą reszty Dolnego Śląska, a także Opolszczyzny, Śląska, Małopolski, części Wielkopolski i województw łódzkiego, lubuskiego oraz świętokrzyskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed możliwymi podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. 30 lat więzienia albo nawet dożywocie dla żołnierza, który odmówi wykonania rozkazu w czasie wojny. Rząd rozważa drastyczne zaostrzenie kodeksu karnego za niesubordynację wojskowych. Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że zlecił przegląd zmian w prawie potrzebnych na wypadek wojny kilka miesięcy temu.
1: Wzorujemy się tutaj na Ukrainie pod względem zmian, które Ukraina musiała dokonać bardzo szybko, ponieważ została zaskoczona konfliktem zbrojnym i przepisy nie były na to gotowe. To również wynika z przeprowadzanych różnego rodzaju ćwiczeń, które prowadzimy, i rekomendacji.
0: Szef MON podkreśla, że na razie żadne decyzje o zaostrzeniu przepisów nie zapadły. Dziś za niesubordynację żołnierza grozi kara do 3 lat więzienia, taka sama w czasie pokoju, jak i wojny. Dwaj byli członkowie Polskiej Fundacji Narodowej zatrzymani przez CBA. Jednym z nich jest były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś, który razem z Cezarym J. miał nadużyć uprawnień i nie dopełnić obowiązku przy finansowaniu kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy w 2017 roku, w czasach rządów PiSu.
2: Chodzi o kwotę blisko 8,5 miliona złotych. To jest wyrządzenie szkody Fundacji Majątkowej wielkich rozmiarach.
0: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie incydentu z udziałem Daniela Obajtka na terenie spółki inowrocławskich kopalni soli Solino. Złożył je Orlen. Chodzi o wtargnięcie byłego prezesa koncernu na teren zakładu spółki i bezprawnego powoływania się na mandat posła przez Daniela Obajtka. Zmieniamy temat. Choć aura nad morzem robi się wreszcie bardziej wakacyjna, to wypoczywający nad Bałtykiem turyści wciąż w wielu miejscach nie mogą wchodzić do wody. Powód to wysokie fale i silne prądy wsteczne. Z tego powodu dziś zamknięte są m.in. kąpieliska we Władysławowie. Koordynator ratowników w tej gminie, Jakub Rąbca, tłumaczy, jak zdradliwe mogą być prądy wsteczne.
3: Prądy wsteczne tworzą się zawsze, kiedy duża masa wody napiera na brzeg, no i ta woda gdzieś musi uciekać. Miejscami tworzą się właśnie takie korytarze, gdzie ta woda się cofa, no i potrafi wtedy wciągnąć nas naprawdę głęboko w morze.
0: Czerwone flagi powiewają dziś na kilkudziesięciu kąpieliskach nad Bałtykiem, tak może być także jutro. Ratownicy przewidują, że w drugiej połowie tygodnia sytuacja powinna już zacząć się normować.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. W gminie Choczewo trwa pierwszy etap szeroko zakrojonych badań archeologicznych. Są już pierwsze odkrycia. Jak informuje portal choczewo24.info, działania rozpoczęły się już w drugiej połowie 2024 roku od archeologicznych badań powierzchniowych. Ich celem było rozpoznanie stanu dziedzictwa kulturowego na obszarze planowanej inwestycji drogowej. W trakcie wstępnych prac zidentyfikowano 21 stanowisk archeologicznych, znajdujących się w miejscowościach Jackowo, Choczewo, Kurowo, Żelazno, Przebędowo, Zwartowo, Świchowo, Purzyce, Wysokie Łęczyce i Kaczkowo. Do tej pory archeolodzy przebadali 8 lokalizacji w Jackowie, Choczewie i Kurowie, a także częściowo w Kaczkowie i Żelaźnie. Najciekawszych odkryć dokonano na stanowisku Jackowo 5. Natrafiono tam na 2 kurhany pochodzące z wczesnej epoki żelaza. Fiat 126P z Lęborka ruszył na podróż po Europie. Anna i Grzegorz, przyjaciele Stowarzyszenia Lęborskiej Klasyki, wybrali się kultowym maluchem w trasę do Francji i Irlandii. Przed nimi tysiące kilometrów, wiele etapów podróży i sprawdzian dla ponadczasowego samochodu. Wyprawa ma być nie tylko podróżą przez kolejne europejskie kraje, ale także okazją do pokazania, że Fiat 126P wciąż może być autem wykorzystywanym do dalekich tras. Mimo upływu lat popularny maluch nadal budzi zainteresowanie przeciwników.

0: ciąga spojrzenia i łączy miłośników motoryzacji. Członkowie Stowarzyszenia Lęborskiej Klasyki przekazali, że załogę czeka wiele kilometrów, malownicze drogi oraz liczne przygody po drodze. Organizacja życzy podróżnikom bezpiecznej jazdy, dobrej pogody i bezawaryjnej trasy. Relacje oraz zdjęcia z wyprawy mają dokumentować kolejne etapy tej nietypowej europejskiej podróży. W Słupsku trwają wakacyjne zajęcia organizowane w ramach projektu Wygrana Rodzina. Lipcowy program obejmuje warsztaty artystyczne, kulinarne, sportowe i integracyjne. Uczestnicy przygotowali m.in. glicerynowe mydełka, pracę z samoutwardzalnej gliny oraz ciasteczka. Wspólnie wykonali również ciasto 3-bit. W programie znalazły się zabawy w zakład fotograficzny i studio makijażu, a także przygotowywanie strojów cosplay na wydarzenie Gryfkon. Zorganizowano również spotkania z grami planszowymi, zajęcia z neurogimnastyki, zawody sportowe oraz zabawy w postaci z bajek. Aktywności mają rozwijać wyobraźnię, samodzielność i umiejętność współpracy, a także wzmacniać relacje między uczestnikami. Projekt Wygrana Rodzina, skalowanie modelu na obszarze Słupsk-Śródmieście, realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku. Działania są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Uwaga pasażerowie gdyńskiej komunikacji miejskiej, kilka linii wraca na stałe trasy. W związku z zakończeniem kolejnego etapu prac drogowych przy budowie obwodnicy Witomina, z dniem 15 lipca przywrócony zostaje ruch dwukierunkowy na ulicy Kieleckiej w Gdyni. Przywrócone zostają stałe trasy linii 140, 147, 150, 160, 760, 770, N20, N40 i N94 w ciągu ulicy Kieleckiej przy jednoczesnym wycofaniu tych linii z obsługi ulicy Witomińskiej. Przystanek Poznańska 01 ponownie pozostanie uruchomiony jako stały dla linii 141, 190 i 203. Linia W pozostaje na dotychczasowej trasy bez obsługi Witomina. Postawione zostają dodatkowe kursy na linii 121 uruchomione w zamian za wycofanie linii W. Aktualne zmiany w kursowaniu gdyńskiej komunikacji miejskiej znajdziecie na stronie zkmgdynia.pl.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: 20 stopni Celsjusza, niby to nie jest ciężki upał, ale całkiem ciepło dzisiaj jest. Właśnie 20 mamy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luzinie i 21 w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Na barometrach 1021 hektopaskali, czyli umiarkowane ciśnienie, ale już w kierunku tego wysokiego, z tym, że wszystko wskazuje na to, że teraz trochę będzie szło nam w dół. Wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie dość małe dzisiaj.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Moda luksusowa bardzo dobrze wie, że dziś nie wystarczy już pokazać sukienki i liczyć, że reszta zrobi się sama. Pokaz ma być wydarzeniem, obrazem, historią i materiałem, który od razu pójdzie w świat. Chanel w Paryżu pokazał drugą kolekcję Haute Couture Matteo Blaziego i tym razem punktem odniesienia były baśnie. Na wybiegu pojawiły się haftowane zielone pnącza, białe skrzydła z piór, aplikacje z łabędziami, kapelusze przypominające ptasie gniazda i scenografia z ogromnymi kwiatami. W pierwszym rzędzie siedzieli m.in. Catherine Deneuve, Tilda Swinton i Pedro Pascal. To nie jest tylko opis garderoby dla bardzo zamożnych klientów, to znak, że wielka moda coraz częściej pracuje jak teatr. Ubranie ma być produktem, ale też fragmentem świata, do którego marka zaprasza widza. Chanel wyciąga więc z baśni nie tylko ładne obrazki, ale też bardzo praktyczną zasadę. Ludzie lubią, gdy można coś zobaczyć, zapamiętać i opowiedzieć dalej. A jeśli na bucie pnie się haftowana gałązka, to nawet moda za miliony przez chwilę udaje, że wyszła z książki dla dzieci.

0: Reklama. Autodiuk Poznańska Samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiug Poznańska Samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i Jayco. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiug Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija, marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
0: Reklama.

W Londynie na West End wrócił musical Jesus Christ Superstar, a Andrew Lloyd Webber mówi wprost, że nowa produkcja ma nawiązywać do rockowych korzeni tego tytułu. To ważne, bo historia tego musicalu zaczęła się nie od klasycznego teatru, tylko od rock opery wydanej jako album w 1970 roku. Dopiero później przyszły Broadway, West End i wielkie sceniczne życie. Najnowsza londyńska wersja ma obsadę liczącą około 30 osób, 19-osobową orkiestrę na żywo, a w roli Jezusa występuje Sam Ryder, dla którego to debiut na West Endzie. Ten powrót dobrze pokazuje, że teatr muzyczny cały czas szuka równowagi między nostalgią a energią współczesnego koncertu. Publiczność zna tytuł, zna legendę, ale nie chce muzeum pod lampką. Chce puls, gitary, emocje i poczucie, że scena naprawdę pracuje tu i teraz. W czasach streamingu i krótkich filmów musical nadal broni się tym, czego nie da się przewinąć. Żywym głosem, zespołem i napięciem sali, na której wszystko dzieje się tylko raz.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.

0: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
0: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi.

O mikroplastiku mówi się najczęściej przy okazji oceanów, jedzenia, kosmetyków i śmieci, które rozpadają się na drobiny tak małe, że potem trudno je zatrzymać. Teraz dochodzi do tego jeszcze jeden wątek. Zawieszone w powietrzu kolorowe cząstki mikroplastiku mogą pochłaniać promienie słoneczne i ogrzewać atmosferę. Według szacunków naukowców globalnie ich działanie może być porównywane do wpływu około 200 elektrowni węglowych. To brzmi mocno, bo nagle coś, co kojarzyło się z butelką, reklamówką albo opakowaniem, pojawia się w rozmowie o klimacie. Najważniejsze jest jednak to, że mikroplastik przestaje być problemem jednego środowiska. Nie dotyczy tylko plaży, rzeki czy żołądka ryby. Może krążyć w powietrzu, osiadać, być wdychany i wpływać na procesy, których na co dzień w ogóle nie widzimy. Plastik miał być wygodny, lekki i praktyczny. Teraz okazuje się, że jego najdrobniejsze resztki potrafią być wyjątkowo trudnym przeciwnikiem właśnie dlatego, że są prawie niewidoczne.

0: Reklama.
1: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabut.pl.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne.

0: Wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
1: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
0: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
3: Reklama.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jedzenie na wynos ma jedną dużą zaletę. Człowiek jest głodny, nie chce gotować, zamawia i po sprawie. Problem w tym, że za wygodą czasem kryje się większy rachunek niż ten na paragonie. Wpadło mi w ręce pewne badanie, z którego wynika, że dania na wynos mogą zawierać znacznie więcej soli niż podają informacje w menu. Prawie połowa sprawdzonych posiłków przekraczała deklarowane wartości, a niektóre miały w jednej porcji nawet cały dzienny limit soli. To nie jest drobna różnica przyprawowa. Sól wpływa na ciśnienie krwi i zdrowie serca, a problem polega na tym, że w gotowym jedzeniu bardzo łatwo ją przegapić. Smak ma być wyrazisty, sos ma robić robotę, mięso ma być soczyste, frytki mają mieć charakter, a klient ma wrócić. Tylko organizm nie czyta opisów marketingowych. On sumuje wszystko po swojemu. I właśnie dlatego takie badania są ważne. Pokazują, że jedzenie na wynos to nie tylko pytanie, czy będzie szybko i smacznie. Coraz częściej także. Czy naprawdę wiemy, co jest w środku?

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: Nowe doniesienia w sprawie słownego ataku na ukraińskie nastolatki. Premier Donald Tusk zapowiada międzynarodowe manewry w Polsce i doradzająca rządowi Rada Fiskalna o możliwości powrotu pakietu paliwowego.

0: Miriam Lipińska, 54-latek zatrzymany za słowną napaść na dwie ukraińskie nastolatki w miejskim autobusie w Bielsku-Białej, czeka na zarzuty. Tymczasem Miejski Zakład Komunikacji w tym mieście po analizie monitoringu ujawnił, co działo się przed incydentem. To odpowiedź na pojawiające się w internecie zarzuty, że dziewczynki sprowokowały mężczyznę. Jak podał MZK, na nagraniu widać, jak jedna z nastolatek położyła nogi na siedzeniu w kierunku swojej koleżanki siedzącej na fotelu niżej. W pewnym momencie do 11-latek podszedł mężczyzna i prawdopodobnie zwrócił im uwagę, co spowodowało natychmiastowe przełożenie nóg na podłogę. Jedna z nastolatek przesiadła się na siedzenie obok koleżanki. Po dłuższej chwili mężczyzna bez powodu zaczął wulgarnie atakować dziewczynki. A w sprawie tego incydentu prowadzone są dalsze czynności, informuje podkomisarz Sławomir Kocur, rzecznik bielskiej policji.
1: Są dosłuchiwani m.in. świadkowie, którzy podróżowali autobusem i to właśnie najprawdopodobniej dzisiaj mężczyzna usłyszy zarzut bądź zarzuty, a sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Żywcu.
0: Mężczyzna minioną noc spędził w areszcie. Wiadomo, że to kierowca bielskiego MZK, przebywający na zwolnieniu lekarskim. Jesienią w Polsce odbędą się manewry, w których wezmą udział francuskie i brytyjskie wojska, poinformował premier Donald Tusk, dodając, że jest to jedno z ustaleń koalicji chętnych, czyli krajów wspierających Ukrainę w wojnie z Rosją, która spotkała się w Paryżu.
2: Będą to ćwiczenia, które przygotują całą koalicję do takich realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale także dla regionu.
0: Koalicję chętnych tworzą przede wszystkim kraje Unii Europejskiej, ale także m.in. Wielka Brytania, Kanada, Japonia i Nowa Zelandia. Nie stać nas na powrót do programu CPN, mówi wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej, która recenzuje pomysły finansowe rządu. Minister energii wprawdzie nie zakłada na razie powtórki programu paliwowego, ale nie wyklucza działań osłonowych, jeśli ceny paliw poszłyby mocno w górę. A wiele wskazuje na to, że przed nami kolejne podwyżki, bo przez eskalację konfliktu irańsko-amerykańskiego ropa naftowa zdrożała do poziomów najwyższych od miesiąca. Odpowiedź na pytanie o finansowanie powtórki programu CPN jest jedna, mówi wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej Andrzej Toruj.
3: Nas na to nie stać i to nie zmienia się od kwietnia, a wręcz powiedziałbym, że stać nas jeszcze mniej niż nam się wtedy wydawało.
0: Rząd chce, żeby lwią część dotychczasowych wydatków na program CPN sfinansował nowy podatek od nadmiarowych zysków koncernów naftowych, ale te przepisy wciąż czekają na decyzję prezydenta. I na koniec zmieniamy temat. Ceny mieszkań w 10 popularnych kurortach przebiły średnie ceny w Warszawie. W tegorocznej pierwszej dziesiątce najdroższych miejscowości wypoczynkowych znalazło się 7 kurortów nadmorskich: Sopot, Świnoujście, Międzyzdroje, Hel, Krynica Morska, Grzybowo i Dziwnów, a także 3 miejscowości górskie: Zakopane, Kościelisko i Białka Tatrzańska. Jak wynika z raportu serwisu rynekpierwotny.pl, najdroższe jest Zakopane, gdzie metr kwadratowy mieszkania deweloperskiego kosztuje średnio blisko 35 tysięcy złotych.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W Aquaparku Reda otwarto Artbox, największą galerię immersyjną w Polsce. Pierwszą ekspozycją przygotowaną dla odwiedzających jest Dino Experience, które dzięki projekcjom 360 stopni i technologii wirtualnej rzeczywistości przenosi gości do świata dinozaurów. W Redzie została otwarta największa w Polsce galeria immersyjna.
5: A immersyjna to znaczy, że sztuka atakuje nas ze wszystkich stron, to nie są wiszące na ścianie obrazy, to nie jest nudna nauka, to jest miejsce, gdzie zanurzamy się w nauce, zanurzamy się w sztuce, zanurzamy się w historii.
4: Mówi prezes Izby Gospodarczo-Handlowej Andrzej Jaworski. Obecnie Artbox znajduje się wystawa poświęcona dinozaurom. Jednak, jak mówią twórcy, przestrzeń daje wiele możliwości.
6: Tak naprawdę to tylko nasza wyobraźnia decyduje, co na tych ścianach przedstawimy, jaką treść przekażemy, więc jest to idealne miejsce na konferencje, kongresy, eventy, ale również prywatne okoliczności, rodzinne imprezy, więc tak naprawdę zapraszamy tutaj każdego i każdy może tutaj znaleźć coś dla siebie.
4: Opowiada pomysłodawczyni dyrektor Artbox Experience Aleksandra Pałczyńska. Wystawa Dino Experience będzie dostępna przez około 2-3 miesięcy. Po jej zakończeniu organizatorzy planują kolejne ekspozycje o zupełnie innej tematyce. Jesienią odwiedzający będą mogli zobaczyć wystawę poświęconą Fryderykowi Chopinowi. Szczegółowe informacje na temat Artboxa można znaleźć na stronie internetowej reda.artboxexperience.com. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Kociele zostanie zmodernizowana. Gmina Nowa Wieś Lęborska pozyskała 210 tysięcy złotych dofinansowania na realizację inwestycji. Całkowita wartość zadania przekracza

0: 593 tysiące złotych. Środki zostaną przeznaczone na przebudowę odcinka drogi w tak zwanym Dolnym Chocielewku. W ramach prac zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. Droga łączy się z trasą powiatową i jest ważnym ciągiem komunikacyjnym dla mieszkańców, właścicieli gospodarstw rolnych oraz osób korzystających z dojazdu do okolicznych pól i posesji. Umowa na przekazanie dofinansowania została podpisana podczas uroczystości w Żukowie. Gminę Nowa Wieś Lęborska reprezentował zastępca wójta Marian Kurzydło. Samorząd podkreśla, że inwestycja poprawi komfort przejazdu oraz zwiększy bezpieczeństwo użytkowników drogi. Realizacja zadania będzie możliwa dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym oraz zaangażowaniu finansowemu gminy. Prezydent Słupska rozstrzygnęła drugi nabór wniosków o miejskie stypendia w dziedzinie kultury na rok 2026. Do rozdysponowania było 37,5 tysiąca złotych. Do końca czerwca wpłynęło 15 wniosków. Komisja stypendialna zarekomendowała dofinansowanie 5 projektów artystycznych. Wsparcie otrzymują Urszula Szydlik-Zielonka za przygotowanie retrospektywnego spektaklu satyrycznego Sygnalistka, Adela Kujik-Kalinowska za projekt poświęcony twórczości Emalianow i Anny Łajmink oraz Agnieszka Chmielnik za spektakl taneczny Szepty Możliwości. Stypendia przyznano również Adamowi Leo za organizację koncertu w Teatrze Rondo wraz z jego dokumentacją dźwiękową i filmową oraz Jakubowi Mielewczykowi za przygotowanie spektaklu młodzieżowej grupy teatralnej pod roboczym tytułem Święta Nieidealne. Miejskie stypendia mają wspierać lokalnych twórców i wzbogacać ofertę kulturalną Słupska.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Choć temperatura powolutku idzie w górę, no to chyba wszyscy chcielibyśmy, żeby szybciej to się działo. Dziś na termometrach 20 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rubi, Gniewinie, Luzinie, 21 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Temperatura wody w Polskim Morzu 17-18 stopni Celsjusza. Ciśnienie 1021 hektopaskali, wiatry słabe i umiarkowane, a zachmurzenie małe i umiarkowane. Na opady się nie zanosi, za to słońca to mamy pod dostatkiem.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda FM.

0: Wkrótce w Radiu Norda FM rozmowa z naszym codziennym gościem. Zapraszamy do pozostania z nami. Tym samym dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję Wam za to, że byliście. Kłaniam się nisko i oczywiście zapraszam na jutro. W razie czego wiecie, gdzie i kiedy mnie znaleźć. I liczę, że spotkamy się w niezmienionym składzie. Maja Popowska, do następnego.
1: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Invest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Opel Auto Duke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Auto Duke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
4: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody. Wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
5: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
6: Nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
7: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
6: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
7: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
6: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
8: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na gościa dnia. A dziś, proszę Państwa, w naszym programie będziemy rozmawiać na temat książki Sąsiedzi z Rewerendy i Kolonii, tam gdzie Chwaszczyna i Gdyni początek. A opowiedzą, proszę Państwa, o niej Jacek Fopke, czyli inicjator jej powstania i redaktor. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: I Michał Miegoń, jeden z autorów tych właśnie tekstów, które się tutaj znalazły. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
0: No proszę Państwa, przede wszystkim, panowie, powiedzcie może zanim zaczniemy, skąd ten pomysł w ogóle, żeby o takiej książce pisać i coś, co w niej znajdziemy, to powiedzmy, czym tak naprawdę jest Rewerenda i czym jest Kolonia, bo od tego chyba musimy najpierw zacząć.
1: To ja może od Kolonii, a pan Michał o rewerendzie dwa słowa, albo na odwrót właśnie. Rewerenda to przysiółek, osada, część wsi, sołectwa Chwaszczyno, granicząca z Kolonią, historyczną Kolonią, współcześnie Gdynią Dąbrową. I właśnie, panie Michale.
2: No i tak, miejsce na pograniczu właśnie, tak jak tytuł wskazuje, tam gdzie Chwaszczyna i Gdyni początek, Rewerenda i Kolonia... Dwa bratanki, albo bratanice nawet. Kolonia, czyli jedyny w Gdyni teren, który zamieszkały, był jeszcze do niedawna przez potomków rodzin ewangelickich, przez kolonizatorów z Wittenbergi, z terenów obecnych Niemiec, którzy tam stworzyli osadę. Później wraz z wchodząc w związki też z kaszubskimi rodzinami, takie dosłowne, bo były małżeństwa mieszane, stworzyły mikro taką społeczność niezwykłą u podnóża najwyższego wzgórza w Gdyni, 7 metrów góry do nas. Teraz to część dzielnicy Gdynia Dąbrowa.
0: Teraz. A o jakich czasach mówimy, tak prawdę mówiąc, jeżeli chodzi o tą książkę? Bo powiedzmy sobie szczerze, nikt sobie już chyba teraz gdzieś Kolonii, Rewerendy i innych rzeczy nie wyobraża. Mamy Chwaszczyno, mamy Gdynię, która nam się wiadomo przez ostatnie 100 lat bardzo rozrosła w stosunku do tego, co mieliśmy na początku. A tutaj jednak coś was podkusiło do tego, żeby o tym pisać trochę szerzej.
1: Myślę, że kluczem do tej książki jest właśnie słowo sąsiedzi, bo z tej jakby perspektywy, z tej relacji wyszliśmy, tworząc tę publikację. I faktycznie to sąsiedztwo tej części Chwaszczyna, czyli Rewerendy, tutaj tym punktem kulminacyjnym jest maszt radiowo-telewizyjny, węzeł Chwaszczyno, ta cała część Chwaszczyna, która graniczy też z Bojanem, z Dobrzewinem i oczywiście z Gdynią, Gdynią Dąbrową, Wiczlinem. Natomiast to, co jest istotne, to właśnie to sąsiedztwo takie codzienne, można powiedzieć, gospodarstwo, dom w dom, ale też to sąsiedztwo Chwaszczyna i Kolonii, bo przecież graniczyliśmy ze sobą i tutaj te granice takie administracyjne nie miały większego znaczenia. Ta relacja takiej codzienności się liczyła i to chcieliśmy przede wszystkim w tej książce uchwycić. Stąd zaproszenie, które kierowaliśmy do mieszkańców, żeby sięgnęli do swoich rodzinnych archiwów, poszukali przede wszystkim zdjęć, opowieści rodzinnych i mam nadzieję, że to się udało.
0: Mamy jeszcze takich ludzi, przepraszam, że tak zapytam, ale mamy jeszcze takich ludzi, bo to wszystko nam się zmieniło. Przecież mamy tysiące napływowych nowych mieszkańców te rejony.
1: Są na szczęście mieszkańcy, którzy mieszkają w tej części Chwaszczyna, czy współcześnie Gdyni od urodzenia i udało się z tymi osobami przeprowadzić wywiad, z nimi również poszukać zdjęć, porozmawiać o tym, co się po sąsiedzku przez te lata działo. Także to był ten moment, żeby zachować ten opis przeszłości, który chcemy nieść w przyszłość.

0: To jest jakieś wyjątkowe sąsiedztwo, że warto o nim książki napisać, bo powiedzmy sobie też szczerze, różne miejscowości nam się rozwijają, łączą. No, często piszemy o jakichś gminach, na przykład historia gminy danej, czy historia miasta danego, ale historia dwóch osad sąsiedzkich to raczej się nie zdarza.
1: Tak, to jest celebracja mikroojczyzn właśnie takich małych, ta publikacja, ta książka, ale też patrząc w roku stulecia Gdyni na kolonie i na sąsiednią już faszczyńską rewerendę, to są ostatnie takie miejsca dobrze zachowane z zabudowaniami, które mają blisko ponad 100 lat niektóre, z charakterem właśnie tym jeszcze wiejskim, z charakterem również tej społeczności bardzo jakby zwartej i dbającej o przechowywanie tych swoich wspomnień właśnie. To także historie zaskakujące często i dokumenty, które w tej książce się pojawiają, będą rzucały nowe światło w ogóle na znaczenie, bardzo ważne znaczenie terenów właśnie kolonii, rewerendy, też sąsiedniego Wielkiego Kacka, więc to jest tak naprawdę rzecz, którą, dzięki której będzie można odkryć te części Gdyni i Chwaszczyna na nowo, a nawet odkryć od początku.
0: No bo one, powiedzmy sobie szczerze, gdzieś powoli chyba zanikają w tej całej urbanizacji, która nam się dzieje, więc to jest takie kompendium wiedzy na temat tego, co kiedyś było, ale to też nie mówimy chyba w tej książce tylko i wyłącznie o takich czasach dawnych zamierzchłych, chociaż oczywiście pewnie gdzieś do w miarę początku sięgamy.
2: Zgadza się, to praktycznie mamy dosyć dobrze opisany XX wiek i początek XXI wieku. Jest również tutaj opisana działalność Komitetu Mieszkańców ulicy Polnej Rewerenda, bo komitet właśnie jest tym głównym inicjatorem powstania tej publikacji. Komitet, czyli tak na dobrą sprawę grupa sąsiadów, która postanowiła zrobić coś więcej dla swojego miejsca zamieszkania. I między innymi wśród tej aktywności też rozpoczęliśmy takie szukanie jakby przeszłości, upowszechnianie przeszłości, szukania tożsamości kaszubskiej tych ziem i tam, gdzie jest to możliwe, przywracania tych osobliwości lokalnych, bo lokalność, wydaje się, pomimo całej globalizacji, wraca do mody.
0: Mamy coś takiego w rewerendzie, mamy coś takiego w kolonii, są takie osoby, które gdzieś jakoś bardziej odcisnęły swoje piętno na temat, na to, jak teraz, czy wygląda, czy działa nasz region, czy jak to wygląda? I teraz wam zadałem trudne pytanie.
1: Tak, wydaje mi się, że w przypadku kolonii chociażby pojawiają się nazwiska, te rodziny wciąż tam żyją, które związane są z okresem okupacji hitlerowskiej, ponieważ właśnie w kolonii i w okolicy działała bardzo silna taka komórka, również związana z Gryfem Pomorskim i tutaj faktycznie te zasługi do dziś mieszkających tam rodzin, ich poprzednich właśnie dawnych pokoleń, no zaważyły poniekąd na losach rejonu i również w różnym stopniu na losach również okolicy w okresie II wojny światowej, bo te historie doskonale nie są opisane, ale część tych historii jest tutaj nowych. Faktycznie to była społeczność bardzo odważna i bardzo dbająca o bezpieczeństwo swoich właśnie, czyli mieszkańców kolonii i rewerendy, więc można powiedzieć o tych wątkach związanych z II wojną światową, ale i też w okolicy były tak zwane złote rączki, osoby, które może miały mniejszy wpływ, ale miały chociażby na przykład wpływ na rozwój kółek rolniczych, rzeczy, które z perspektywy miasta może wydają się egzotyczne, natomiast w przypadku akurat tych miejsc kolonii czy rewerendy, to było wielkie znaczenie właśnie miejsc pracy i wreszcie życia całej społeczności.
0: No to proszę państwa, zróbmy krótką przerwę i po tej przerwie dowiemy się, co jeszcze, jakie ciekawostki zawarte są w tej książce, no i przede wszystkim także, gdzie i w jaki sposób można ją zdobyć, bo to jest bardzo ważne, bo ona już niedługo trafi też w nasze ręce, więc zapraszam serdecznie.

0: Wróciliśmy wraz na naszej antenie do rozmowy o książce Sąsiedzi z Rewerendy i Kolonii, tam gdzie Chwaszczyna i Gdyni początek. Praca nad tą książką nie była pewnie łatwa, ale to, co jest chyba bardzo ważne, takiego, powiedzmy sobie, historycznego spojrzenia też na to, na przestrzeni lat, na te dwie osady, tak to można powiedzieć, chyba jeszcze nie było, więc domyślam się, że też to taki, powiedzmy sobie, zryw społeczny się zrobił i odszukiwanie pewnego rodzaju, różnego rodzaju pamiątek, informacji, no bo na pewno nie jest to łatwe, żeby dotrzeć do wszystkich rzeczy, które się gdzieś na ten temat, czy rewerendy, czy kolonii pojawiały przez 3 lat.
1: Oczywiście temat kolonii i rewerendy tej części Chwaszczyna był przedmiotem badań i chociażby pan Eugeniusz Gołąbek czy pan doktor Tomasz Rębalski też o tych miejscowościach pisali i badali te tereny. Natomiast faktycznie takie zejście do zagrody, do domostw, to jest dosyć ważne w przypadku naszej publikacji. I faktycznie tworzenie tej książki było pewnego rodzaju wyzwaniem, natomiast też było ogromną przygodą i dużo radości sprawiało, zwłaszcza odkrywanie tych ciekawych zdjęć i dokumentów, które są u mieszkańców. I myślę, że takim jednym z ciekawszych dokumentów tych czasów powojennych to można wymienić właśnie kronikę szkoły na Kolonii, która zachowała się w zbiorach pana Piotra Buzikowicza, syna ostatniej pani kierownik szkoły na Kolonii, i tą kronikę też w tej naszej publikacji udało się przedrukować, więc każdy będzie mógł się z nią zapoznać. Opisuje ona nie tylko samą taką aktywność szkolną, życie szkolne, natomiast też wskazuje wiele takich obszarów wiejskich, chociażby właśnie te dotyczące kółka rolniczego, koła gospodyń wiejskich. Po sąsiedzku nie wiedziałem, że na Kolonii działało KGW, ale też kiedy we wsi była elektryfikacja, kiedy do szkoły podłączono telefon, kiedy pierwszy sklep, w zasadzie kiosk spółdzielczy został na Kolonii otwarty. Także bardzo dużo takich ciekawych informacji też życia wsi, więc myślę, że to też jest taki materiał, który zachęci byłych mieszkańców i obecnych do studiowania tej książki.
0: Co jest takie najcenniejszego też z punktu widzenia autora właśnie, jeżeli chodzi o tą publikację?
2: Myślę, że najcenniejsze jest nowe spojrzenie na te tereny, które były opisywane

0: między innymi przez wspomnianego Tomasza Rębalskiego, z dokumentów archiwalnych z różnych, czy ksiąg parafialnych, czy innych dostępnych dokumentów prawnych, można byłoby powiedzieć. Tutaj mamy te historie z dziada pradziada przekazywane, gdzie też lokalne mitologie, można powiedzieć, i nawet legendy, które też się pojawiają w tej książce, mieszają się z życiem codziennym. Życie codzienne, które było czymś zwyczajnym dla mieszkanek, dla mieszkańców, a z perspektywy chociażby na przykład młodego odbiorcy, który sięgnie po tą pozycję, albo mieszkańców nowych osiedli, to będą historie fascynujące, historie, które wydają się być wyjęte z zamierzchłych czasów, a to wszystko działo się tutaj kilkadziesiąt lat temu, wcale nie aż tak dawno, jeżeli chodzi o to życie w kolonii i w rewerendzie. I z tej perspektywy właśnie jest to bardzo cenna praca, bo daje po prostu możliwość poniekąd wejścia w buty bohaterek i bohaterów tej książki poprzez właśnie te wspomnienia, które w inny sposób, jeżeli nie zostałyby zebrane, najpewniej stanowiłyby gdzieś skarby rodzinne, ale nie wyszłyby na szersze światło.
1: I to jest chyba też taka, ta książka powoduje no, takie pospolite troszkę ruszenie. Ona ma oczywiście swoich autorów kilku, tak? Tak jak tutaj od początku powiedzieliśmy, ale powiedzmy sobie szczerze, wiele osób się też włączyło w proces tworzenia tej książki, co oczywiście też jakoś automatycznie ich ze sobą przybliża. Można powiedzieć, to sąsiedztwo jeszcze bardziej się zbliżyło do siebie.
2: Tak, oczywiście co rodzina, czy co domostwo, to inna historia. Zbierając te dokumenty, to miałem takie doświadczenie, czy mam takie doświadczenie, że czasami ten odzew był natychmiastowy, na drugi dzień otrzymywałem dokumenty, zdjęcia. W niektórych rodzinach tam, gdzie wiedziałem, że te dokumenty są, musiałem też trochę dłużej prosić, ale faktycznie to się udało. I książka na rynku, tak można powiedzieć, wśród czytelników jest od tygodnia. Dostaję sygnały od sąsiadów, że czytana jest całymi rodzinami, od wnuka, poprzez rodziców i babcię, bo w zasadzie każde pokolenie coś dla siebie znajdzie. I myślę, że ta duża siła w tych opowieściach, o których tutaj pan Michał wspomniał, ale też w tych zdjęciach. Takie sygnały, że właśnie na tych archiwalnych zdjęciach doszukano się swojej babci, dziadka, i to też jest takie budujące i na poziomie rodzinnym, i sąsiedztwa, i takiej wspólnoty.
1: No i pewnie każde pokolenie po trochu żałuje, że czegoś tam jeszcze nie ma, o czymś się zapomnieliśmy. Jeszcze to mi się przypomniało czytając, bo tak to pewnie działa.
2: Z całą pewnością jedna z ostatnich kart tej książki jest zatytułowana Moje wspomnienia z rewerendy i kolonii, także jest to też pewnego rodzaju zaproszenie do tego, żeby każdy z czytelników, mieszkańców, byłych, obecnych, mógł swój rozdział dopisać.
1: No to powiedzcie w takim wypadku, jak to zrobić, jak najpierw zapoznać się z tym, bo tak jak tutaj powiedzieliśmy, od tygodnia gdzieś to krąży, no ale współautor dostał dzisiaj świeżą, tu czyta nam cały czas jeszcze, patrzy, przegląda, bo jeszcze tego na oczy nie widział. Więc
0: nie widziałem na oczy, bo trwają przygotowania do Światowego Zjazdu Kaszubów. A na Światowym Zjeździe co się odbędzie?
2: Jest taki dosyć stały punkt zatytułowany Ogrody Literatury, stały jeśli chodzi o zjazdy Kaszubów, i w tym roku w Muzeum Miasta Gdyni po południu rozpocznie się pewnego rodzaju prezentacja ciekawych publikacji poświęconych Kaszubom, między innymi będzie ta nasza książka. Z racji tego sąsiedztwa gdyńsko-chwaszczyńskiego, ale też w roku jubileuszu stulecia miasta Gdyni, bo kolonia od ponad 50 lat też współtworzy miasto Gdynia, więc myślę, że to jest nasza wspólna historia. Szczegółowe informacje na stronie kaszubi.pl. Bardzo serdecznie zapraszamy.
0: I również na stronie Muzeum Gdyni, muzeumgdynia.pl, również przy okazji tej publikacji będzie można akurat doznać tych Kaszub wirtualnie, bo mamy również Muzeum Miasta Gdyni, którego jestem przedstawicielem, premierę wirtualnego kaszubskiego czepca. Takie czepce noszono lata temu, setki lat temu, również tutaj na Flepowędzie i Kolonii, więc dodatkowe atrakcje również literatura i przede wszystkim celebracja Kaszub.
1: To proszę Państwa, w takim wypadku przybywajmy. Światowy Zjazd Kaszubów już oczywiście w najbliższy weekend w Gdyni i tam ta książka będzie miała swoją premierę, tak można powiedzieć. Będzie okazja porozmawiać z twórcami, dowiedzieć się co nieco więcej, no i przede wszystkim także ją zdobyć po prostu, więc to jest także bardzo ważna informacja dla nas, bo jak słyszeliśmy, sąsiedzi z rewerendy i kolonii, tam gdzie Chwaszczyna i Gdyni początek, po prostu to jest zupełnie inna, ciekawa bardzo propozycja, pewnie nie tylko dla mieszkańców tej części naszego

0: regionu, więc zachęcam serdecznie. A tymczasem już dziękuję ślicznie. Mieszko Weltrowski, to był program Gość Dnia. Moimi i Państwa gośćmi dzisiaj byli autorzy tej książki, czyli Jacek Fopke, inicjator jej powstania i redaktor. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Michał Miegoń, współautor. Dzięki ślicznie.
1: Dziękuję.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem!
4: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo, ulica Szkolna 54.
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
6: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J.Coop Lichta włączony.
7: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J.Coop dostępnymi od ręki.
6: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
7: Omoda i J.Coop Lichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jcoop.pl.
2: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.47 na zegarach. Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas na Fala Aktualności, program, w którym jak zwykle właśnie dokładnie o tej porze sprawdzamy, czym żyje nasz region, a w rezultacie jakie informacje pojawiają się w serwisie Twojej Telewizji Morskiej oraz na portalu nadmorski24.pl. Ale nie ja o tym będę mówił, powiedzą o tym ci, którzy znają się na tym najlepiej, czyli Karina Trybańska z Twojej Telewizji Morskiej oraz Tomasz Smuga z portalu nadmorski24.pl. No i teraz po kolei z telewizji zaczynając.
2: Dzień dobry, jaki tutaj miły wstęp dzisiaj od Michała, prawda? Tak, to zaczniemy nasz serwis od wypadku, do którego doszło wczoraj w Lęborku. Pod kołami ciężarówki zginął 72-letni mężczyzna. Do tego wypadku doszło na ulicy Bolesława Krzywoustego. Następnie powiemy również o nowoczesnym sprzęcie, który pojawił się w Wejherowskim Szpitalu. Jest to m.in. nowoczesny tomograf komputerowy do diagnostyki serca. Powiemy również o wydarzeniu ogólnopolskie spotkanie krótkofalowców GRYF. To wydarzenie odbyło się już po raz szósty i jego organizatorzy zapowiadają, że za rok na pewno kolejna edycja również w lipcu się odbędzie. Powiemy również o rekonstrukcji historycznej. Huk wystrzałów, żołnierze w XVII-wiecznych mundurach i widowiskowa inscenizacja bitwy. W sobotę w Wejherowo przeniosło się w czasie za sprawą rekonstrukcji historycznej przygotowanej przez Stowarzyszenie Tempora Militum. I na koniec taka ciekawostka z Redy. W Aquaparku otwarto Artbox, największą galerię imersyjną w Polsce, także warto sprawdzić i dowiedzieć się, cóż to takiego.
1: A ja widzę, że już w międzyczasie Tomek intensywnie przegląda portal, przypomina sobie, co tam ciekawego się zadziało. No i chyba zaraz nas zachęci, żebyśmy do niego dołączyli w przeglądaniu portalu, nie?
3: Witam serdecznie. Ja podobnie jak Karina zacznę lokalizacyjnie od Lęborka, nie taką tragiczną wiadomością, jak tutaj słyszeliśmy o tym śmiertelnym wypadku. Fiat 126P, jeden z najbardziej rozpoznawalnych samochodów w historii polskiej motoryzacji, wyruszył w wyjątkową podróż po Europie. Anna i Grzegorz, przyjaciele Stowarzyszenia Lęborskie Klasyki, rozpoczęli wyprawę kultowym maluchem, którego trasa prowadzi przez Francję i Irlandię. Pisze o tym Marcin Skałbania. Zachęcam do przeczytania. Piszemy także o tym, że niebawem Ironman 70.3 Gdynia wystartuje na właśnie na ulicach wspomnianej Gdyni. Tutaj uwaga, kierowcy, czekają duże utrudnienia, między innymi w części powiatu wejherowskiego. Gdzie będą te utrudnienia, to zachęcam właśnie do przeczytania artykułu. Wymieniam tam dokładne lokalizacje. Wracamy także do śmiertelnego wypadku, który miał miejsce w Kurowie. Chcę sobie tylko szybko przypomnieć, kiedy to miało miejsce. W listopadzie 2025 roku właśnie zapadł w sądzie rejonowym wyrok w sprawie sprawcy tego śmiertelnego wypadku. Możecie się zapoznać z informacjami właśnie w artykule. Piszemy także o archeologii.

0: którzy badają teren przyszłych inwestycji związanych z jądrówką, odkryto, uwaga, dwa kurhany, a także możecie przeczytać o kolejnych kierowcach wyeliminowanych przez wejherowskich policjantów.
1: Ciekawostek, informacji naprawdę mnóstwo, no to teraz czas na muzykę.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
5: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
4: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
5: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10:30.
4: Do zobaczenia w kinie Helios.
6: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
1: Reklama.
7: Rosyjski samolot przechwycony przez polskie maszyny nad Bałtykiem. Silne burze przechodzą nad Polską, najgorzej jest na Dolnym Śląsku. Przemysław Czarnek dostał burę od prezesa PiS za słowa o Ukrainie. Miriam Lipińska. Polskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot zwiadowczy. O zdarzeniu poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Dzisiaj po godzinie 12 nad Bałtykiem, około 30 km od Ustki, nad wodami międzynarodowymi, doszło do przechwycenia przez parę dyżurną naszych samolotów bojowych, rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ju-20.
7: Minister dodał, że była to pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej. Po to, żeby rozpoznawać polskie systemy obrony powietrznej. Gwałtowne burze nad Polską, nawałnica przeszła nad Dolnym Śląskiem. Najmocniej ucierpiała tam jeleń.

0: Góra i okolice. Spadło ponad 55 litrów wody na metr kwadratowy. Zalanych jest wiele ulic i dróg lokalnych. Żywioł zerwał co najmniej 2 dachy na domach mieszkalnych. Ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami synoptycy wydali dla całego południa i części zachodu kraju. Te trzeciego, najwyższego stopnia dotyczą części Dolnego Śląska, w tym wspomnianej Jeleniej Góry, a także m.in. Legnicy i Wałbrzycha. Tam może spaść nawet 70 mm deszczu, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
1: Tym burzom oczywiście też lokalnie mogą towarzyszyć opady gradu, czy też silne porywy wiatru do około 70 km na godzinę. Dużym zagrożeniem to są te bardzo takie ulewne, miejscami nawalne opady deszczu.
0: Ostrzeżenia drugiego, umiarkowanego stopnia dotyczą reszty Dolnego Śląska, a także Opolszczyzny, Śląska, Małopolski, części Wielkopolski i województw łódzkiego, lubuskiego oraz świętokrzyskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. Nie damy się zniszczyć. Pod tym hasłem Rolnicza Solidarność zorganizowała protest w sprawie alarmująco niskich cen skupu i wysokich kosztów produkcji. Zdaniem działaczy związkowych zgromadzonych przed resortem rolnictwa doprowadza to do stopniowej likwidacji gospodarstw i ograniczania krajowej produkcji żywności.
2: Tak źle jeszcze nie było, tak jak do tej pory. Mleko złoty 40 za litr. Niektóre czasem butelki wody kosztują więcej niż litr mleka. To jest tragedia. Kto zarabia na tym? Nie wiadomo. No ministerstwo od czego się, żeby pilnować, weryfikować, nieuczciwą konkurencję zwalczać.
0: Mówi jeden z protestujących, Karol Kobyliński, rolnik z powiatu sokołowskiego. Jarosław Kaczyński upomina Przemysława Czarnka, czyli kandydata partii na premiera, po jego wypowiedzi na temat Ukrainy i apelu, by Unia Europejska wstrzymała jakąkolwiek pomoc wojskową i finansową dla Kijowa. Prezes PiS-u we wpisie na portalu X stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, że pomoc militarna realizowana także przez Unię Europejską na rzecz Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna i że to kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa. Kaczyński dodał we wpisie, że słowami Czarnka zajmie się kierownictwo partii. I na koniec główny inspektorat sanitarny o lemoniadzie, sokach czy wypiekach sprzedawanych przez dzieci. Jak stwierdzili urzędnicy, taka okazjonalna czy jednorazowa sprzedaż nie podlega przepisom żywnościowym i kontroli sanepidu. Pochwalili jednocześnie przedsiębiorczość najmłodszych, ale przypomnieli, by dbać o higienę. Między innymi, by myć ręce i naczynia, chronić wyroby przed kurzem i owadami, unikać bezpośredniego dotykania sprzedawanej żywności dłońmi, a do produkcji używać tylko świeżych i czystych produktów.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Nowoczesny tomograf komputerowy do diagnostyki serca, echokardiograf, stacjonarny aparat rentgenowski oraz sprzęt dla kardiochirurgii trafiły do szpitala specjalistycznego w Wejherowie. W wejherowskim szpitalu zaprezentowano efekty inwestycji zrealizowanej dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. W ramach przedsięwzięcia zmodernizowano pomieszczenia zakładu diagnostyki obrazowej oraz zakupiono nowy tomograf komputerowy.
4: W takim sprzęcie pracują radiolodzy w szpitalu kardiologicznym w Warszawie, w Aninie. Oprócz tego zakupiliśmy sprzęt do kardiochirurgii i kardiologii, bo jest to jeden z najnowocześniejszych echokardiografów. To jest bardzo ważne badanie, które pokazuje nam wnętrzne serca bez otwierania klatki piersiowej. Innym sprzętem jest endoskop. To jest takie urządzenie, które pozwala nam wejść do serca, zrobić zabiegi przez dosłownie 8-milimetrowe nacięcia.
3: Tłumaczy prezes szpitali pomorskich Dariusz Nałęcz. Nowy sprzęt umożliwia rozwój zaawansowanych procedur z zakresu kardiochirurgii oraz kardiologii małoinwazyjnej.
5: To, że mamy nowy tomograf do badania serca, to jest urządzenie, które... Nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, jaki to jest skok do przodu technologiczny. To nie jest krok, to jest skok. To jest urządzenie, które umożliwi zobaczenie naczyń wieńcowych bez inwazyjnych metod.
3: Mówi pełniąca obowiązki kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej Karolina Główczewska. Inwestycja jest częścią szerszego programu rozwoju opieki kardiologicznej w regionie.
6: To po prostu systematycznie kontynuujemy rozwój tego szpitala, podnosimy standard opieki zdrowotnej, korzystając obficie ze środków europejskich. Krajowy Plan Odbudowy to nie jest żadna mrzonka, to są środki, które realnie trafiły na kardiologię.
3: Opowiada marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struch. Całkowita wartość inwestycji wyniosła blisko 13 milionów złotych, z czego ponad 11,5 miliona pochodziło ze środków Krajowego Planu Odbudowy, a 1 300 tysięcy złotych stanowiło dofinansowanie samorządu województwa pomorskiego. Bezpieczeństwo nad wodą, ochrona przyrody i edukacja ekologiczna były głównymi tematami drugiego pikniku bałtyckiego Bezpieczne Fale Przygody.

0: Wydarzenie zorganizowane przez Słowiński Park Narodowy odbyło się 11 lipca i przyciągnęło mieszkańców oraz turystów. Podczas pikniku uczestnicy mogli odwiedzić stoiska przygotowane m.in. przez Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Woliński Park Narodowy, Archiwum Państwowe w Koszalinie, Ochotniczą Straż Pożarną w Smołdzinie, Szkołę Policji w Słupsku, Nadleśnictwo Lęborg oraz inne instytucje i organizacje. Przygotowane atrakcje dotyczyły m.in. zasad bezpiecznego korzystania z kąpielisk i sprzętu wodnego, udzielania pierwszej pomocy oraz reagowania w sytuacjach zagrożenia. Słowiński Park Narodowy zaprezentował również swoje działania związane z ochroną przyrody. Uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o problemie inwazyjnych gatunków obcych i sposobach ochrony lokalnych ekosystemów. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie było okazją do połączenia edukacji z aktywnym wypoczynkiem i promocją odpowiedzialnego korzystania z przyrody. Straż Miejska w Słupsku została wyposażona w nowoczesny sprzęt, który ma być wykorzystywany m.in. w sytuacjach kryzysowych i podczas działań związanych z ochroną mieszkańców. Do formacji trafiły drony, defibrylatory AED, drabiny teleskopowe, pilarki, łopaty oraz wyposażenie logistyczne. Zakupy zostały zrealizowane w ramach rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Dzięki otrzymanym dotacjom na terenie Słupska ustawiono również dwa duże magazyny. Zgromadzono w nich nowy specjalistyczny sprzęt, który będzie mógł zostać wykorzystany przez miejskie służby w razie wystąpienia zagrożenia lub konieczności prowadzenia działań ratunkowych i zabezpieczających. Łącznie Słupsk otrzymał 7 700 000 zł rządowego wsparcia na zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Dodatkowe 4 300 000 zł przeznaczono na budowę i modernizację schronów na terenie miasta. Łączna wartość pozyskanego wsparcia wynosi 12 milionów zł.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
2: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Najwyższa temperatura dla dzisiejszego dnia właśnie teraz pojawia się na termometrach i to całkiem solidne 20 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewinie oraz Luzinie. Nawet odrobinę cieplej w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, choć różnica nieduża, bo tam około 21 stopni mamy dzisiaj na barometrach. 1021 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie utrzymuje się dzisiaj od małego po co najwyżej umiarkowany.

0: Koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: kto ma styl wakacyjny, kto łapie słońce, kto ma okulary przeciwsłoneczne i kąpielówki w plecaku, ten łapie wakacyjny klimat z Radiem Norda FM. Dzień dobry, Robert Jastrzębski, do 18 jesteśmy razem. Zapraszam Was na kolejne wtorkowe wakacyjne spotkanie, gdzie wraca nasza akcja Lato i dzisiaj, uwaga, będziemy w Łebie. Dokładnie tak. Nasza ekipa jest na miejscu z kamerą, z mikrofonem, rozmawiamy z turystami i mieszkańcami, sprawdzamy wakacyjne nastroje i czym żyje jedno z najpopularniejszych nadmorskich kurortów. Tak fajnie zapowiada nam się dzisiejsze wtorkowe popołudnie. Do 18 zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze?

0: metrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
1: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
0: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
1: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
0: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole.
3: Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl.
4: rekrutacja@telewizjattm.pl.
5: Reklama.

0: long, long time. Kolejna propozycja na wakacje. Ray Dalton za nami w Radiu Nord FM. A dzisiaj nasza akcja Lato w Łebie i słuchajcie, z Łebą mam naprawdę wyjątkowe wspomnienia. To właśnie tutaj przeżyłem jedne z najpiękniejszych wakacji w swoim życiu. Było to bardzo dawno temu, ale dziś, gdy słyszę nazwę Łeba, od razu wracają, wiecie, te letnie obrazy, zapach morza i długie spacery po plaży i pierwsza wakacyjna miłość. A dzisiaj wracamy do Łeby razem z Radiem Nord FM. W ramach naszej akcji Lato jesteśmy właśnie w Łebie. Na miejscu jest Kuba Szumilas, który sprawdza, jak wakacje wyglądają oczami turystów i mieszkańców. Halo Kuba!
1: Witamy serdecznie w Łebie, Radio Nord FM, dzisiaj w studiu terenowym. Zbieramy pozdrowienia, zbieramy uśmiechy, rozdajemy torby wakacyjne dla naszych słuchaczy. Także szukajcie nas i do zobaczenia na plaży i na ulicach.
0: Prosto z Łeby Kuba Szumilas i kolejne niespodzianki z Łeby dzisiaj na naszej antenie. Bądźcie czujni, a za chwilę u nas pierwszy popołudniowy raport drogowy.
2: Norda na fali. Norda na fali.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama. Studio i w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
4: Citroen Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
6: O 3:30 po południu wyjeżdżamy na pomorskie szlaki. Janusz Ludwiczak, witam i zapraszam na raport drogowy. W Gdyni jak na wtorkowe popołudnie nie jest tak źle. Na Wielkopolskiej zwalniamy od Małego Kacka, ale już po przejechaniu stacji PKM-ki w Karwinach jedziemy normalnie. Jeżeli planujecie podróż sopocką, to warto doliczyć dodatkowe 8 minut do czasu podróży. W Witominie tradycyjnie poruszamy się w ścisku na Małokackiej, Rolniczej i Witomińskiej. Tak poza tym w Gdyni spokojnie, nawet na trasie Kwiatkowskiego. Wyjątek

0: ulica Pucka i Hutnicza, tam mamy niewielkie spowolnienie. Morską jedziemy płynnie. Tą sytuację wykorzystali drogowcy, którzy łatają jeszcze dziury w rejonie Uniwersytetu Morskiego. Jeżeli wracacie teraz obwodnicą Trójmiasta, to przygotujcie się na 2-kilometrowy zator przed zjazdem w Chylonii. A jeżeli wracacie do Kosakowa, no to czeka Was spiętrzenie na Pułkownika Dąbka. Z Gdyni do Rumii niestety swoje trzeba odstać na Sobieskiego. W Redzie najgorsza sytuacja teraz na Puckiej, gdzie mamy, uwaga, blisko 2-kilometrowy zator. Czyżby wszyscy jechali nad morze? Pozostajemy w Małym Trójmieście Kaszubskim, w centrum Wejherowa zwalniamy na 3 maja z Sobieskiego i Kwiatowej. Do Warszawy wjeżdżamy jedynie na jedynce na Zamostnej. Na pierwszym biegu pojedziecie też starą szóstką od Warszawy do Kościcina. Trasa Kaszubska, ruch odbywa się płynnie, w takim razie z ekspresówki zjedźmy do Lęborka. W mieście tradycyjnie kolejka w oczekiwaniu na wjazd na rond do Solidarności i podobnie z na rondzie Popiełuszki. Przenosimy się do Słupska, w centrum miasta jazda na pierwszym biegu na Kościuszki, Kaszubskiej i Moście Zamkowym. Za to lepsze mam wiadomości, jeżeli chodzi o wylotówki z miasta, zarówno na 21 w Kobylnicy, do Kobylnicy, jak i 213 do Siemianic, nie najgorzej. Sprawdźmy jeszcze nadmorskie drogi. W Ustce spokojnie, nawet na 21 do dworca na Lewobrzeże, do Rowów i Ustki dojdziecie bez większych komplikacji. W Krokowej mamy zator na Żarnowieckiej Puckiej z powodu remontu drogi. Jeszcze sprawdźmy Władysławowo. Spowolnienie jedynie przed rondem Jana Pawła II. Tak przez Puck też przejdziecie płynnie. Zatem szerokiej drogi.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
3: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: No i w końcu mamy letnią pogodę, oby jak najdłużej. Słońce towarzyszyć będzie nam jeszcze przez 5 godzin i 44 minuty dokładnie, gdy ciemno zacznie robić się o 21.22. W nocy zachmurzenie małe, wzrastające do umiarkowanego i dużego. Nad ranem silne zamglenia i mgły ograniczające widoczność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 10 do 14 stopni. Jutro również dużo słońca. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 22 stopni w Dębkach po 23 w Wejherowie i Gdyni. Najcieplej będzie w Słupsku, nawet do 26 klasek powyżej zera.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
3: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Tu Radio Nordo i wakacyjne wydanie programu Nordo na fali na kilkanaście minut przed godziną 16. Ponownie przenosimy się do Łeby, bo tam jest Kuba Szumilas.
1: Cześć, cześć Robercie, melduję się z Łeby, akcja Lato trwa, mnóstwo uśmiechów, fantastyczni ludzie, mnóstwo ciekawych pozdrowień, rozdajemy oczywiście torby od Radia Norda FM, bardzo fajne miejsce, można tutaj bardzo miło spędzić czas, przy takiej aurze w Łebie mam okazję być po raz pierwszy, no i nie jestem zawiedziony, do usłyszenia w kolejnym wejściu.
0: Powiem szczerze, że w Łebie naprawdę można się zakochać, nie tylko w samym miejscu, ale też w wakacyjnej atmosferze, szerokiej plaży, szumie morza i zachodach słońca. W Łebie jest pięknie, sami sprawdźcie, polecamy. Do Łeby będziemy wracać, a za chwilę u nas fala ciekawostek. Zapraszam.
2: Norda na fali. Reklama.
3: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
3: www.arkabut.pl.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, estetycznej, chirurgii

0: stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Werde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
3: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
2: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
3: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
2: Super, od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
6: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
5: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
6: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omodajacob.pl.
7: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: 6 lipca 50 Cent świętuje swoje 51. urodziny. Mało kto pamięta, że światowej sławy raper wykorzystał fragment utworu Budki Suflera w jednym ze swoich kawałków. Krzysztof Cugowski, lider polskiej grupy, ujawnił, ile pieniędzy trafiło na jego konto za tę nietypową współpracę. Sprawdźmy. Choć 50 Cent, jedna z największych ikon światowego hip-hopu, kojarzony jest przede wszystkim z przebojami takimi jak In Da Club czy Candy Shop, przed laty w swojej twórczości sięgnął także po polską muzykę. W 2015 roku na mixtape The Canon Tape ukazał się kawałek Body Bangs, w którym 50 Cent wykorzystał fragment utworu Budki Suflera Noc nad Norwidem. Sampling, czyli wykorzystywanie fragmentów cudzych nagrań, to w świecie hip-hopu częsta praktyka. Jak wspominał Krzysztof Cugowski, przedstawiciele 50 Centa jeszcze przed premierą utworu oficjalnie zwrócili się o zgodę na użycie Nocy nad Norwidem i zadbali o wszystkie formalności. Amerykański raper i jego management zaoferowali także konkretne wynagrodzenie. Dopiero po latach Krzysztof Cugowski zdecydował się ujawnić konkretną kwotę, jaką otrzymał za wykorzystanie fragmentu Noc nad Norwidem. Jak czytamy w sieci, zdradził, że na jego konto wpłynęło około 5-6 tysięcy dolarów, czyli w przeliczeniu na złotówki około 22 tysięcy złotych. Twórczość Budki Suflera to tylko jeden z przykładów zainteresowania polską muzyką wśród amerykańskich raperów. Po polskie brzmienia sięgali także tacy artyści jak Tyler, The Creator czy Kendrick Lamar, który w utworze The Hard Part 4 wykorzystał sample z piosenki Nie miej żalu Czesława Niemena.

0: Wesoło, wakacyjnie na naszej antenie. Do 18 Nordo na fali i tu Robert Jastrzębski. Trochę wam zazdroszczę, że jesteście tam właśnie nad morzem, bo się trochę pogoda poprawiła. A jak jest dzisiaj w Łebie, o tym Kuba Szumilas. Halo Kuba.
1: Witam serdecznie. Skąd pan do nas przyjechał?
2: Czy my to akurat z Pruszkowa, ale ze Śląska pochodzimy to.
1: A czemu akurat do Łeby?
2: No tak jakoś, nie wiem, trafiło losowo w sumie. Nie było jakiegoś tam wyboru, tak jakoś samo się.
1: Czyli w tym roku państwo w Łebie po raz pierwszy?
2: No ja to w sumie nad morzem od dziecka po raz pierwszy polskim. A, ja tam na zielonej szkole byłem.
1: Jak wrażenie z polskiego morza?
2: No nie, źle, no jakby jeszcze pogoda była lepsza, to może od jutra ma być bardziej słonecznie, to może się jeszcze popluskamy coś bardziej. Znaczy wczoraj przyjechaliśmy, ale wczoraj do morza nie doszliśmy, byliśmy bliżej, byliśmy nad tym jeziorem, tym Sarpsko.
0: Najlepsze jest to, że z Wejherowa do Łeby mamy niedaleko. Ale też jestem ciekawy, kto dzisiaj nad morzem. Dajcie znać na radiowym czacie. Jestem z wami do 18, a u nas za chwilę najnowszy serwis regionalny. Zapraszam.
3: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
0: Reklama.
5: 10 województw z burzowymi alertami. Rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem został przechwycony. Sprawdzimy też, co słychać u pumy odłowionej w zachodniopomorskiem. Miriam Lipińska. Całe południe i południowy zachód kraju z ostrzeżeniami przed burzami. Najbardziej gwałtowne mogą być w części Dolnego Śląska. Tam są alerty trzeciego najwyższego stopnia. Lokalnie może spaść nawet 80 litrów wody na metr kwadratowy. Ostrzeżenia dotyczą w sumie 10 województw, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
6: Punktowo wartości opadu mogą sięgać 70 mm. Tak jak to wygląda teraz w tym ostrzeżeniu trzeciego stopnia, które zostało wydane dla tutaj tej części województwa dolnośląskiego.
5: Drugi stopień alertu dotyczy Opolszczyzny, Śląska, Małopolski, części Wielkopolski i województw łódzkiego, lubuskiego oraz świętokrzyskiego. Pozostałe to ostrzeżenia pierwszego stopnia. Rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 przechwycony nad Bałtykiem przez polskie myśliwce 30 km od Ustki. Jak poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, do incydentu doszło dziś około południa nad wodami międzynarodowymi.
7: To pokazuje, że Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.
5: Po przechwyceniu przez parę polskich samolotów bojowych IU-20 oddalił się w kierunku Rosji. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie i

0: Musowe doprowadzenie europosła Grzegorza Brauna w celu postawienia mu zarzutów dotyczących m.in. pozbawienia wolności lekarki w Oleśnicy. Pod koniec zeszłego roku Europarlament uchylił już Braunowi immunitet w tej sprawie. Do tej pory jednak, mimo pięciokrotnych wezwań, śledczym nie udało się postawić europosłowi zarzutów. Rząd przyjął projekt noweli dotyczącej najmu krótkoterminowego. Zgodnie z nią ma on być uznany za usługę hotelarską. Przepisy wprowadzają m.in. centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych. Nowela ma ograniczyć szarą strefę w najmie krótkoterminowym. Związkowcy w ZUS-ie po wygranym referendum strajkowym szykują się do negocjacji z nowym prezesem zakładu. To pierwsze referendum strajkowe w tej instytucji, które zostało uznane za ważne. Związkowcy domagają się 1200 zł podwyżki. Szefostwo odpowiada, że nie ma pieniędzy i proponuje o wiele niższą kwotę. Wizja strajku jest wyjątkowo niebezpieczna, mówi Piotr Szumlewicz ze Związkowej Alternatywy.
1: Gdyby doszło do strajku, no to jest groźba paraliżu państwa częściowo, tak? Opóźnienia w wypłatach świadczeń. To jest bardzo poważna sprawa, więc liczę na to, że rząd się opamięta, że te pieniądze się znajdą.
0: Rozmowy związkowców z prezesem ZUS-u jutro i w czwartek. Głównym postulatem jest podniesienie płac, bo w tej chwili średnie wynagrodzenie w ZUS-ie wynosi 7056 zł brutto. Schwytana w zachodniopomorskim Polanowie puma czeka na pierwsze badania w poznańskim zoo. Na kwarantannę do ogrodu trafiła wczoraj wieczorem. Według weterynarzy to młody, kilkumiesięczny kot.
2: Z pierwszych obserwacji takich zewnętrznych wynika, że jest wszystko ok, ale to na razie są bardzo takie niepewne obserwacje, bo żadnych konkretnych badań nie przeprowadziliśmy. Widać, że ona generalnie, człowiek jej się kojarzy, dobrze raczej. Czyli to jest zwierzę, które trafiło prawdopodobnie z jakiejś nielegalnej hodowli na wolność.
0: Mówi Remigiusz Kosiński z ZOO w Poznaniu. Jeżeli wyniki badań będą dobre, kwarantanna skończy się po 30 dniach. Wtedy puma zostanie przewieziona do azylu albo do ZOO z odpowiednio dużym wybiegiem.
3: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Pierwsza z dróg prowadzących do elektrowni jądrowej przejdzie remont. Zawarto już umowę w tej sprawie. W starostwie powiatowym w Wejherowie podpisano umowę na remont drogi powiatowej na odcinku Ciekocino-Kurowo. Modernizacją zostanie objęty fragment trasy o długości około 2,2 km. W podpisaniu umowy uczestniczyli starosta wejherowski Marcin Kaczmarek, wicestarosta wejherowski Witold Reslaw, dyrektor zarządu dróg powiatowych w Wejherowie Robert Lorbiecki oraz przedstawiciel wykonawcy. Wartość robót budowlanych wynosi ponad 2 400 000 zł brutto.
4: Przed nami jedna z pierwszych inwestycji związana tutaj bezpośrednio z elektrowniami jądrowymi, które nam dofinansowały. Jest to w ramach tego pakietu porozumienia na 27 milionów. Realizacja jest to 2,2 km drogi między Ciekocinkiem a Kurowem. Droga w tej chwili jest w stanie już takim też bardzo słabym i wymaga tej interwencji, żeby ją wyremontować. Wcześniej remontowaliśmy odcinek Sasino-Ciekocino, to był pierwszy etap. W tej chwili właśnie to Ciekocinko-Kurowo, no i tutaj tak naprawdę wzmacniamy ją na krawędziach, przez samą miejscowość Ciekocinku też odtwarzamy całą nawierzchnię, następnie siatka jeszcze wzmacniająca, odtworzenie rowów, ścinka poboczy, wszystkie te kwestie związane, które są z drogą.
3: Mówi dyrektor zarządu dróg powiatowych w Wejherowie Robert Lorbiecki. Zakres inwestycji obejmuje m.in. wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej. Na terenie zabudowanym będzie ona miała grubość 9 cm, natomiast na odcinku pozamiejskim 12 cm.
5: Te drogi są rzeczywiście w złym stanie, w tej chwili są bardzo obciążone, szczególnie pojazdami ciężkimi. Dzięki temu mam nadzieję, że poprawimy nie tylko jakość dróg, ale przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców, bo oni rzeczywiście w sposób słuszny upominają się, aby to bezpieczeństwo im zapewnić na czas budowy nowej drogi krajowej prowadzącej do elektrowni jądrowej, a już w najbliższym czasie to oczywiście cały czas budowa elektrowni jądrowej.
3: Tłumaczy wicestarosta powiatu wejherowskiego Witold Reslaw. Przewidziano również naprawę zdegradowanych pasów krawędziowych jezdni na szerokości 1,2 metra. Prace będą polegały na fryzowaniu uszkodzonych fragmentów oraz ułożeniu nowej warstwy betonu asfaltowego. Mieszkańcy gminy Główczyce mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu planu ogólnego. Samorząd prowadzi konsultacje społeczne dokumentu, który w najbliższych latach będzie podstawą planowania przestrzennego na terenie gminy. Plan ogólny to dokument, który zgodnie z przepisami muszą uchwalić wszystkie gminy w Polsce do końca sierpnia. Rada gminy Główczyce rozpoczęła pracę nad jego przygotowaniem w sierpniu 2024 roku. Do projektu wpłynęły łącznie 182 wnioski, część przed rozpoczęciem naboru, część w wyznaczonym terminie, a część już po jego zakończeniu. Władze gminy Wyjaśniają również, że prowadzone w ostatnich latach postępowania dotyczące m.in. inwestycji rolniczych, energetycznych, wydobycia

0: Wycięcia torfu czy budowy infrastruktury nie są częścią planu ogólnego, lecz odrębnymi procedurami administracyjnymi. Samorząd podkreśla, że informacje o przedsięwzięciach są przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mieszkańcy są zachęcani do udziału w konsultacjach oraz składania uwag do dokumentów. Do Muzeum Wsi Słomińskiej w Klukach trafił zabytkowy Citroen AC4 z 1932 roku. Zakup samochodu był możliwy dzięki publicznej zbiórce. Po konserwacji i niezbędnych naprawach pojazd ma stać się jednym z ruchomych eksponatów placówki. Auto posiada silnik spalinowy, ale zostało również wyposażone w instalację umożliwiającą napędzanie go gazem drzewnym. Muzeum zapowiada, że po zakończeniu prac technicznych samochód będzie prezentowany w pełnej sprawności. Citroen AC4 był produkowany w latach 1928-1932. Model wyposażono w silnik o pojemności ponad 1600 cm3 i mocy 30 koni mechanicznych, a także 3-stopniową skrzynię biegów. Samochód mógł rozpędzić się do około 90 km na godzinę, a jego ładowność wynosiła nawet tonę. W latach 30. XX wieku był to popularny model. To nie jedyny zabytkowy pojazd w zbiorach Muzeum w Klukach. Dwa lata temu placówka pozyskała także motocykl BMW R35 z połowy lat 30. ubiegłego wieku. Tego typu pojazdy były używane przez przedwojennych mieszkańców okolic Kluk.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: 20 stopni Celsjusza. Czy to dużo, czy to mało? Decyzję pozostawiam Wam. Ja powiem, że 20 mamy dzisiaj w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie oraz Luzinie. Wyjątkiem jest tutaj Słupsk, Lemorki, Komelnica, tam stopni 21. Temperatura wody w polskim morzu 17-18 stopni Celsjusza. Ciśnienie 1021 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie małe i umiarkowane. Opadów nie ma, za to słońca to dzisiaj mamy wyjątkowo pod dostatkiem.

0: Kołopucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda, Norda.

0: i wakacyjne granie w Radiu Nordo FM. Kilkanaście minut po godzinie 16 ponownie witam, Robert Jastrzębski, do 18 Nordo na fali. A w kalendarzu mamy dzisiaj wtorek, już 14 dzień lipca. Z kwiatami idziemy dzisiaj do Kamila, Marcela, Angeliny i Stelli. Solenizanci, łapcie wakacyjny klimat i dla Was najserdeczniejsze życzenia. A w kalendarzu nietypowych świąt wybieramy dzisiaj, uwaga, Dzień Rekina, proszę Państwa. Idealnie, w sam raz na wakacje nad Bałtykiem, prawda? No w tej godzinie ponownie zabierzemy Was do Łeby. W ramach naszej akcji Lato czeka na Was kolejna porcja wakacyjnych rozmów i relacji przygotowanych przez naszego reportera Kubę Szumilasa. Zostańcie z nami, a za chwilę u nas kolejna lekcja Kaszubskiego.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Autodiuk Poznańska, samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiug Poznańska Samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i JQ. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiug Słupsk Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
5: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.

0: Jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
0: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja 37. Ankurka.
2: Ankurka.
1: Ankurka.
2: Ankurka.
1: Złość.
2: Ankurka.
1: Złość.
2: Ankurka.
1: Ankurka.
2: Ankurka.
1: Ankurka.
2: Ankurka.
1: Ankurka.
2: Ankurka.
1: Złość. Miała rys Zofka ankurka na brata. To lesa w lewce zakrąca śmata.
2: Nie powoduj, bratku, siostry złości, bo połamie ci kości.
1: Miała rys Zofka ankurka na brata. To lesa w lewce zakrąca śmata.
2: Ankurka.
1: Ankurka.
2: Ankurka.
1: Złość.
2: Ankurka.
4: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
1: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
5: Lorda na fali. Lorda na...

0: Tak jak słychać, wiadomo, że mamy wtorek. Burak Jeter i Tuesday w Radiu Norda FM, a my w tym tygodniu jesteśmy w pięknej Łebie. Sprawdzamy wakacyjny klimat i czy humory dopisują, a na miejscu jest Kuba Szumilas. Halo Kuba.
1: Czy to dobre miejsce, nawet jak pogoda nie dopisuje, czy poza samym morzem jest tutaj co robić?
2: Tak, jest dużo atrakcji dla dzieci, bardzo dużo tam różnych tych restauracji, knajpek, wszystkiego. I dorośli, i młodzież, i dzieci znajdą coś dla siebie na pewno.
1: Pozdrawiamy Śląsk, Pruszków. Czy przyjechał pan tutaj z jakąś większą grupą znajomych?
2: Raczej tutaj tak rodzice tam są, właśnie siedzą, to oni ze Śląska, no i tu właśnie moja narzeczona, no i plus tam jeszcze siedzą jej siostra tam z dziećmi właśnie. I to oni też akurat z Pruszkowa, więc tu Pruszków i Śląsk bardziej.
1: To, żeby ten urlop był udany, żeby się tutaj dobrze chodziło i spacerowało po Łebie, to od naszej redakcji wakacyjna torba.
2: O, dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Dzięki, wzajemnie, pozdrawiam.
0: No to pozdrawiamy Łebę, do której wrócimy. A jak wygląda sytuacja na drogach regionalnych, za chwilę to sprawdzimy. Reklama.
3: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium Pichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
5: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
6: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
7: Reklama.
8: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
0: Tu Radio Nordo FM, 16.30. Na ostatni raport drogowy zaprasza Robert Jastrzębski. A na początek jedziemy do Słupska, bo tutaj kierowcy mogą już korzystać z blisko 2,5-kilometrowego odcinka nowego ringu miejskiego. W poniedziałek 13 lipca wieczorem otwarto fragment trasy pomiędzy ulicami Bohaterów Westerplatte i Arciszewskiego. Droga została udostępniona z pewnymi ograniczeniami, ponieważ na tym odcinku nadal trwają prace wykończeniowe. Robotnicy wykonują m.in. oznakowanie pozioma oraz kończą budowę chodników i ścieżki rowerowej w rejonie kościoła świętego Jana Kantego. Cały ring południowy ma być gotowy w październiku, do tego czasu miasto nie planuje otwierania kolejnych fragmentów. Według Zarządu Infrastruktury Miejskiej inwestycja jest ukończona w około 85%. Budowa trasy ma wielomiesięczne opóźnienie. Początkowo zakładano, że zostanie zakończona w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Ring południowy połączy ulicę Poznańską z Bohaterów Westerplatte. Trasa prowadzi m.in. przez ulicę Słoneczną i Zieloną, Nowy Most nad Słupią, ulicę Arciszewskiego oraz Gdyńską. Ma być alternatywnym połączeniem osiedla Westerplatte z pozostałą częścią Słupska. I jeszcze ważna informacja dla gdyńskich kierowców. Naprawa kanalizacji spowoduje utrudnienia na jednej z ulic. Jutro, czyli w środę 15 lipca od godzin porannych na ulicy Kalksztajnów rozpocznie się naprawa kanalizacji deszczowej od skrzyżowania z ulicą Sambora do posesji na ulicy Kalksztajnów 25. W związku z powyższym na wskazanym odcinku należy spodziewać się utrudnień w ruchu ze zwężeniem jezdni. Zakończenie prac i przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest na 17 lipca. Na późniejszych etapach zostanie

0: Remontowana nawierzchnia bitumiczna na ulicy Kalksteinów od skrzyżowania z ulicą Sambora do ulicy Komandorskiej. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na stronie zdm-gdynia.pl.
1: Sponsorem wiadomości drogowych była firma Largo Budownictwo. Twój partner w budowie domu.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
3: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: A we wtorek mamy całkiem ładną pogodę w naszym regionie. Dużo słońca i małe zachmurzenie. Temperatury w okolicach 20 stopni. Tak jest dzisiaj w Gdyni, w Wejherowie, w Słupsku i w Lęborku. Nad morzem również 20 stopni pokazują termometry w Dębkach i we Władysławowie. Całkiem miło i przyjemnie. Wieczorem będzie podobnie. A jutro, jak się okazuje, jeszcze cieplej i sporo słońca. Maksymalnie 24 stopnie w Wejherowie i w Luzinie. Nad morzem 22 stopnie pokażą termometry. I możliwe bardzo słabe przelotne opady deszczu.

0: Kołopucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Norda na fali.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Tu Radio Nordo FM, jak się macie? Do 18 Nordo na fali, Robert Jastrzębski. No proszę Państwa, to jest ten moment, kiedy odpalamy zagadkę dnia i gramy o nagrody, fajne nagrody. Za chwilę o nagrodach, a dzisiaj trzeba rozszyfrować trzycyfrowy kod, który już czeka na Was na Facebooku Radia Nordo FM. Co tam widzicie? Tam widzimy kod, w którym odsłoniliśmy tylko środkową cyfrę, to cyfra 7. Pierwsze zdarzenie może wydawać się niezbyt łatwe, ale jak zwykle przygotowałem wskazówki i zapiszcie, bo mam pierwszą, którą już podaję. Pierwsza cyfra jest większa od ostatniej. Pierwsza cyfra jest większa od ostatniej, a do wygrania dzisiaj voucher o wartości 50 zł do wykorzystania w Coffee Life w Wejherowie. Zaczynamy zabawę i odpowiedzi wpisujemy w komentarzach pod postem na Facebooku Radia Norda i pamiętajcie, że piszemy jedną liczbę w jednym komentarzu i mamy maksymalnie na to 3 próby. Nie edytujcie, nie kasujcie komentarzy, bo my to wszystko widzimy, okej? Już teraz trzymam kciuki, powodzenia życzę, a za chwilę u nas magazyn kulturalny, zapraszam.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: Opel Autoduke. Przed Tobą lato pełne planów. Wyrusz w drogę nowym Oplem. W salonie Autoduke Słupsk trwa letnie przyspieszenie marki Opel i czeka na Ciebie pełna gama nowych modeli z rabatami nawet do 50 tysięcy złotych. Pożyczką prawdziwe 0%, promocyjnym leasingiem od 101,8% i dodatkową ochroną 8 lat w cenie auta. Słupsk i okolice, czas na zmianę auta. Przyspiesz decyzję, odbierz nowego Opla i podróżuj w komforcie. Opel Autoduke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
5: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych.

0: oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo. Ulica Szkolna 54.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
0: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Na solidną porcję kulturalnych wrażeń na antenie Radia Norda FM zaprasza Agata Andryskowska. Letni wieczór pod gołym niebem, wygodny leżak i dobra komedia. Taką propozycję na sobotę przygotowało Lęborskie Centrum Kultury Fregata. Już 18 lipca mieszkańcy będą mogli wziąć udział w kolejnym seansie kina plenerowego, które od kilku sezonów cieszy się dużym zainteresowaniem miłośników filmowych spotkań na świeżym powietrzu. Tym razem na ekranie pojawi się francuska komedia Nasze najlepsze wesele. Jak informują organizatorzy, to pełna humoru historia Maxa, właściciela renomowanej firmy organizującej wesela. Choć przez 30 lat przygotowywał setki uroczystości, z czasem stracił dawny entuzjazm do swojej pracy. Wszystko zmienia się, gdy otrzymuje kolejne wymagające zlecenie. Para młoda postanowiła powiedzieć sobie tak w zabytkowym XVII-wiecznym zamku, a Max wraz ze swoją ekipą ma dopilnować, by ten dzień był perfekcyjny. Jak domyślić się można, nic nie idzie zgodnie z planem. Kolejne nieprzewidziane wydarzenia sprawiają, że wymarzone wesele zaczyna zamieniać się w prawdziwy chaos.

Widzowie mogą spodziewać się wielu zabawnych sytuacji, błyskotliwych dialogów i zwrotów akcji, które pokazują, że nawet najlepiej przygotowany plan może rozsypać się w jednej chwili. Pokaz odbędzie się na dziedzińcu Lęborskiego Ratusza przy ulicy Armii Krajowej. Seans rozpocznie się o godzinie 22, kiedy zapadnie zmrok i plener zamieni się w letnią salę kinową. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Organizatorzy przygotowali także wygodne leżaki dla pierwszych 150 osób, dlatego warto pojawić się nieco wcześniej i zająć najlepsze miejsce. Organizatorzy zachęcają, że to doskonała okazja, by spędzić sobotni wieczór w gronie rodziny lub znajomych, obejrzeć lekką, pełną humoru komedię i poczuć wyjątkowy klimat kina pod gwiazdami. Letnie seanse plenerowe to propozycja dla wszystkich, którzy lubią połączyć filmowe emocje z odpoczynkiem na świeżym powietrzu. To już wszystko na dziś. Następne informacje kulturalne już jutro o 8:45. Do usłyszenia!

0: Wakacyjne granie, które lubimy w Radiu Norda FM i taka muzyka będzie nam towarzyszyła przez całe popołudnie, przez cały wieczór po 18 Norda Party. Już teraz zapraszam. Zagadka dnia trwa, trzeba złamać kod. Zaglądajcie na profil facebookowy, a my wracamy do naszej akcji Lato. Dzisiaj jesteśmy w Łebie, gdzie na miejscu jest Kuba Szumilas. Kuba rozmawia z turystami, mieszkańcami, rozdaje gadżety Radia Norda FM, ale jak się okazuje, udało mu się też spotkać z burmistrz Łeby. Sprawdźmy, o czym rozmawiali i co słychać w jednym z najpopularniejszych nadmorskich kurortów tego lata. Halo Kuba!
1: Zawitaliśmy dzisiaj do Łeby, a nasze radiowe stanowisko plenerowe odwiedziła dzisiaj pani burmistrz Łeby, pani Agnieszka Derba. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Norda. Dziękuję, że też państwo przyjechali do Łeby i chcą pokazać, jak tu jest pięknie i wspaniale.
1: Dlaczego zatem Łebę warto odwiedzić i w którym okresie wakacji najlepiej?
2: Pyta pan o okres wakacji, ale ja będę z uporem maniaka twierdziła, że do Łeby jest warto przyjrzeć cały rok. Tak naprawdę, bo jesteśmy atrakcyjni, walory nasze przyrodnicze są tak znakomite, że na pewno można z nich korzystać cały rok, ale wiadomo, wakacje, to co najważniejsze dla turystów i naszych gości, wiele imprez jeszcze przed nami, festiwal latawców, lato z książką, projekt plaża, koncerty kameralne, które co czwartek przeprowadzamy tutaj właśnie na plaży, także zapraszamy, dzieje się wiele i oprócz tego, że piękne plaże, piękne lasy, wydmy, to jeszcze cały kalendarz imprez, z którego śmiało można skorzystać.
0: Łeba pozdrawia, Łeba zaprasza. Do Łeby wrócimy po godzinie 17. A u nas za chwilę serwis regionalny Radia Norda. Zapraszam.
3: Norda na fali. Norda na...

0: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
1: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J.Q. Plichta włączony.
2: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J.Q. dostępnymi od ręki.
1: Tak jest! W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
2: Omoda i J.Q. Plichta. Nowy salon. Gdańsk, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jq.pl.
3: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
4: Reklama.
5: Jelenia Góra pod wodą, po burzy i ulewie. Premier o słowach Przemysława Czarnka na temat wstrzymania pomocy dla Ukrainy i doraźna kontrola NFZ w kolejnej placówce medycznej, z której poza kolejką mieli korzystać politycy KO. Miriam Lipińska. Zerwane dachy, prewencyjna ewakuacja kilku obozów harcerskich i blisko 300 interwencji strażaków to skutki burz, które przechodzą przez południową część województwa dolnośląskiego. Najgorzej jest w Jeleniej Górze, gdzie w ciągu niecałej godziny spadło 55 litrów deszczowej wody na metr kwadratowy, czyli średnia miesięczna opadu. Silny wiatr uszkodził dach na hali magazynowej w Jeleniej Górze, gdzie jeszcze przed przyjazdem strażaków ewakuowano 120 pracowników. Z kolei w miejscowości Wojanów w powiecie Karkonos wiatr zerwał dwa dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Dużo interwencji dotyczy też okolic Lwówka Śląskiego. Reagujemy na bieżąco, mówi Krzysztof Zakrzewski ze Straży Pożarnej.
6: Powalone drzewa, uszkodzone konstrukcje budynków, pozalewane budynki, zalane piwnice. Piwnice, część dróg już jest na tyle drożna, że śmiało się dosyć sprawnie przemieszczamy przez miasto.
5: Są też utrudnienia na kolei w Jeleniej Górze i w Szklarskiej Porębie. Drzewo uszkodziło trakcję. Burzowe alerty dotyczą całego południa i południowego zachodu Polski, ale najgroźniejsze burze mogą być w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska, między innymi właśnie w Jeleniej Górze czy Legnicy. Jarosław Kaczyński odcina się od wypowiedzi Przemysława Czarnka, kandydata PiSu na premiera, na temat pomocy finansowej i militarnej dla Ukrainy. Poseł stwierdził, że Unia Europejska powinna całkowicie wstrzymać wsparcie dla Kijowa, a Polska powinna to na Brukseli wymusić. Sprawę chętnie komentują politycy koalicji rządzącej. Premier Donald Tusk stwierdził, że lepszego kandydata na premiera niż Przemysław Czarnek Rosja nie mogła sobie wymarzyć. Z kolei wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówi tak.
7: Tu by się przydała dymisja z funkcji kandydata na premiera, bo skompromitował siebie i kompromituje swoje środowisko polityczne. Prowadzi Polskę na manowce. To była wypowiedź niezgodna z decyzjami

0: szczytu północnoatlantyckiego, niezgodna ze strategią NATO.
1: Prezes PiS poinformował, że sprawą wypowiedzi Przemysława Czarnka zajmą się władze partii. Kontrola NFZ w Miejskim Centrum Medycznym w Piasecznie to po medialnych doniesieniach o tym, że lokalni radni KO korzystali z usług medycznych placówki bez kolejki. Według Wirtualnej Polski w Miejskim Centrum Medycznym w Piasecznie w latach 2024-2025 obok oficjalnego systemu zapisów miał funkcjonować również nieformalny kanał dostępu do lekarzy dla lokalnych radnych KO. Wynagrodzenie, stabilność zatrudnienia i szybki dojazd do pracy to trzy najważniejsze czynniki, które biorą pod uwagę kandydaci przy wyborze pracodawcy. Jak wynika z badania Pracuj.pl, 6 na 10 badanych rezygnuje ze starań o pracę przez niedogodny dojazd, mówi Anna Goreń.
2: Dane Pracuj.pl dowodzą, że kandydatów nie odstrasza sama odległość, ale zła organizacja dojazdu. Jesteśmy otwarci na kompromisy, o ile infrastruktura lub transport są dobrze zorganizowane. Aż 79% respondentów deklaruje, że byłoby skłonnych wybrać firmę położoną dalej od domu, pod warunkiem, że dojazd do niej byłby sprawniejszy i bardziej komfortowy.
1: Polacy najczęściej dojeżdżają do pracy samochodem.
3: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Ekofabryka w Wejherowie ponownie uruchomiła banki słoików. To miejsca szczególnie przydatne w przygotowywaniu domowych przetworów. Osoby, które mają nadmiar czystych, pustych słoików, mogą zostawić je w specjalnie wyznaczonych miejscach. Z kolei ci, którym słoików brakuje do przygotowywania przetworów, mogą zabrać ich tyle, ile potrzebują. Banki słoików działają w trzech lokalizacjach. Targowisko przy ulicy Rzeźnicy, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Ekologicznej 7 oraz Pomorska Hala Targowa przy ulicy Pomorskiej. Organizatorzy przypominają, że do punktów należy przynosić wyłącznie czyste słoiki. Jak zachęca Ekofabryka, pierwsze przetwory już trafiają do domowych spiżarni, a pełnia sezonu owocowo-warzywnego dopiero przed nami. Z tej okazji wracamy z naszymi bankami słoików. Lęborscy policjanci prowadzą dochodzenie w sprawie podpalenia gołębnika przy ulicy Gierymskiego w Lęborku. W wyniku pożaru, do którego doszło pod koniec czerwca, spłonął budynek, a wraz z nim ponad 100 gołębi. Na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Lęborku funkcjonariusze opublikowali wizerunek kobiety, która może mieć związek z tym zdarzeniem. Nagranie z kamery samochodowej jest niewyraźne, ale policja liczy, że ktoś rozpozna osobę widoczną na materiale. Wszystkie osoby, które posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu sprawcy, proszone są o kontakt telefoniczny bądź osobisty z Komendą Powiatową Policji w Lęborku. Ponad 37 tysięcy kilometrów przejechali mieszkańcy gminy Kobylnica w tegorocznej edycji rowerowej stolicy Polski. Podsumowanie rywalizacji odbyło się 10 lipca podczas uroczystej gali w Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. Przez cały czerwiec na rzecz gminy kilometry zbierało 121 rowerzystów. Kobylnica zajęła 52 miejsce w kraju wśród 192 sklasyfikowanych samorządów. Podczas gali nagrodzono najbardziej aktywnych uczestników. Wśród kobiet najlepsza była Natalia Piecek, która pokonała ponad 2439 kilometrów. Z kolei wśród mężczyzn zwyciężył uczestnik posługujący się pseudonimem Paulus. Jego wynik to ponad 3294 kilometry. Wyróżniono również placówki oświatowe. Klasyfikację szkolną po raz kolejny wygrała Szkoła Podstawowa imienia Polskich Noblistów w Sycewicach. Organizatorzy podziękowali wszystkim uczestnikom za sportowe zaangażowanie i reprezentowanie gminy w ogólnopolskiej rywalizacji. Gdynia nie zapomina o trudnej historii. Na cmentarzu witomińskim odsłonięto tablicę pamięci poświęconą Polakom z kresów południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej zamordowanym w czasie II wojny światowej w wyniku ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Tablica upamiętnia ofiary zbrodni wołyńskiej, dzieci, kobiety i mężczyzn, którzy zostali zamordowani w latach 1943-1945. Uroczystość odbyła się pod hasłem Genocidium Atrox. W wydarzeniu uczestniczył dr Marek Szymaniak, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Jak mówił, cmentarz witomiński, gdyńskie, powązki ma dla nas szczególne znaczenie. Dzisiaj symbolicznie staje się także przestrzenią, w której wspólnota ludzi wolnych i niepodległych daje świadectwo pamięci o naszych rodakach mordowanych 83 lata temu przez ukraińskich zbrodniarzy na Wołyniu. Oni wołają do nas z anonimowych dołów śmierci. Wołają o pamięć, prawdę, modlitwę i nieustawanie w staraniach o odnalezienie ich doczesnych szczątków oraz odprowadzenie ich w ostatnią drogę. W uroczystość

0: Udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, Wojska Polskiego, środowisk kombatanckich, organizacji społecznych oraz mieszkańcy Gdyni. W programie znalazły się apel pamięci, odsłonięcie i poświęcenie tablicy, salwa honorowa oraz złożenie wieńców.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Może i upałów nie mamy, ale 20 stopni to też całkiem niezła temperatura na połowę lipca. 20 mamy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Wejherowie, Rezierumie, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, Luzinie. 21 w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Dla tych, dla których to jeszcze jest mało, no to jutro będzie cieplej. Ciśnienie 1021 hektopaskali, zachmurzenie małe i umiarkowane, więc mnóstwo słońca mamy na niebie, a to oznacza, że warto o to zadbać, aby się przed nim odpowiednio

0: słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Halo, halo, to my, Radio Nordo FM, Robert Jastrzębski. Do 18:00 program Nordo na fali. Witam na wszystkich naszych częstotliwościach w stacji regionalnej. Co tam u was słychać w Gdyni, co tam dzisiaj słychać w Lęborku, w Słupsku? Dajcie znać na radiowym czacie, jestem razem z wami. I u nas zabawa trwa, włamanie kodu. Zaglądamy do komentarzy pod zagadką dnia na profilu facebookowym Radio Nordo FM. Widzę, że pomysłów nie brakuje. Trzeba złamać trzycyfrowy kod, podaliśmy jedną cyfrę i podałem pierwszą wskazówkę, która mówi, że pierwsza cyfra jest większa od ostatniej i podaję drugą wskazówkę, kod jest liczbą nieparzystą. I co mamy? Ewelina typuje 172, Wiktoria stawia na 174, a w drugiej próbie na 070. Taki sam kod, czyli 070, proponuje również Martyna i jest z nami Stanisław, który próbuje z liczbami 677 oraz 777. Jeszcze nie mogę nic zdradzić, czy ktoś jest blisko, czy ktoś złamał kod, bo przypominam, że to wszystko wyjaśni się w finale naszej zabawy przed 18. Mamy 3 próby, kolejne wskazówki pojawią się jeszcze w tej godzinie, a do wygrania jest dzisiaj voucher o wartości 50 zł. Do kawiarni Coffee Life w Wejherowie. Próbujcie, kombinujcie, za chwilę wracamy do rozmowy z panią burmistrz Łeby, bo w ramach naszej akcji Lato właśnie tam dzisiaj jesteśmy.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Czy odważysz się wyruszyć w podróż z Remusem? Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę Życie i przygody Aleksandra, przygotowaną z okazji 150. urodzin Aleksandra Majkowskiego. Zobacz bezcenny rękopis powieści Życie i przygody Remusa, własnoręczne rysunki autora oraz niezwykłe pamiątki z jego życia. Odkryj niepublikowane zdjęcia, zajrzyj do świata kaszubskiego pisarza, a potem

0: Sam stań się bohaterem w przygody, wybaw zaklęty zamek, uratuj królewnę i zagraj w grę inspirowaną losami Remusa. Wernisaż już 17 lipca. Czekamy na Ciebie w Wejherowie.
1: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
2: Reklama.

0: Dua Lipa również w naszej wakacyjnej playliście Radio Norda FM. Po 18 Norda Party już teraz zapraszam. Za chwilę wiadomości sportowe, a my wracamy do Łeby. I wróci Kuba Szumilas, który miał okazję porozmawiać z burmistrz Łeby, więc sprawdźmy, jak z perspektywy miasta wygląda tegoroczny sezon wakacyjny i co przygotowano dla mieszkańców oraz odwiedzających. Halo Kuba!
1: Kogo możemy się tutaj spodziewać? W jakim stylu będzie ten koncert muzyczny?
2: Zaczynamy chyba zespołem Nitra, czyli świetna muzyka, tańce, gdzieś tam fajna atmosfera, na pewno dużo pozytywnej energii. Także zapraszamy w czwartek na zejście numer 18 przy Zamku Łeba wszystkich naszych gości, turystów, mieszkańców, ale też właśnie przede wszystkim okolicznych mieszkańców naszej miejscowości. Zapraszamy na takie wydarzenia.
1: A jeżeli chodzi o najbardziej flagowe wydarzenie takie w czasie wakacji, już było, już jesteśmy po takim wydarzeniu, czy jeszcze przed nami?
2: Na pewno jesteśmy dzisiaj, zakończyliśmy weekend naszym świętem Łeby, bo świętowaliśmy 669. rocznicę nadania praw miejskich. To rzeczywiście było z takim przytupem. Dwa koncerty, koncert Dawida Kwiatkowskiego, koncert Natalii Schroeder. Oprócz tego wiele stanowisk z produktami regionalnymi, ale nie tylko regionalnymi, bo i z Krakowa, z Bydgoszczy. Tak więc to na pewno się działo cały weekend, ale Nie kończymy tylko tym weekendem, tylko kolejne weekendy także będzie się wiele działo, wiele wydarzeń, imprez, także zapraszamy do Łeby.
0: My oczywiście w imieniu burmistrz Łeby również zapraszamy. Za chwilę u nas wiadomości sportowe, a do rozmowy z panią burmistrz wrócimy za chwilę.
3: Norda na fali. Norda na...

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Autodiuk Poznańska Samochody Słupsk. Jeden adres, 9 marek i pełnia samochodowych możliwości. W Autodiuk Poznańska Samochody Słupsk znajdziesz Fiat, Opel, Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Hyundai, Omoda i Jayco. Pomożemy wybrać samochód i dopasować finansowanie do Twoich potrzeb. Do firmy, dla rodziny, do miasta albo w trasę. Auto dostępne od ręki, leasing, kredyt, ubezpieczenie, serwis i obsługa po zakupie. Autodiuk Słupsk Poznańska 70. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.
5: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Piłkarskie emocje i sportowa atmosfera zdominowały tegoroczny dzień mieszkańca w Jezierzycach. Tradycyjny mecz Oldboyów Jezierzyc i Słupska zakończył się remisem 2-2. Oldboye Słupska prowadzili do przerwy 2-0 po golach Tomasza Buraka i Jacka Adamskiego. Dlatego drugiego był to wyjątkowy dzień. Przed pierwszym gwizdkiem letni zawodnik Szansy Siemianice oficjalnie zakończył ligową karierę i został uhonorowany przez FK Oldboye Słupsk za lata gry w duchu fair play. Po zmianie stron gospodarze ruszyli do odrabiania strat. Najpierw trafił Krzysztof Perkowski, a w końcówce wyrównującego gola zdobył Rafał Skibiński. Jednym z bohaterów meczu był również bramkarz Jezierzyc Łukasz Pakuła, który popisał się serią znakomitych obron. Drużyny zagrały w składach Oldboye Jezierzyc Łukasz Pakuła, Marcin Felczak, Andrzej Krajnik, Rafał Skibiński, Mateusz Perlański, Jacek Tropek, Henryk Stropek, Mariusz Żurek i Tomasz Perkowski. Oldboye Słupsk, Andrzej Pawlik, Mariusz Głasz, Tomasz Burak, Krzysztof Kolasiński, Jarosław Burak, Krzysztof Kozłowski, Jacek Adamski oraz Józef Konecki. Pozostajemy na Zielonej Murawie. W Luźnie będzie piłkarskie święto. W najbliższą sobotę o godzinie 11 na stadionie gminnym odbędzie się żółto-niebieski festyn rodzinny, którego głównym punktem będzie mecz Arki Gdynia z weekendem Luźno. Organizatorzy przygotowali także wiele atrakcji dla całych rodzin. Na najmłodszych czekać będą dmuchańce, wata cukrowa i animacja, a na wszystkich uczestników strefa gastronomiczna.
6: Choć do zachodu słońca pozostało jeszcze mnóstwo czasu, to my sobie w przyszłość wybiegnijmy i zobaczmy, jak pogodowo noc ma się nam prezentować. 16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiołce, 15 w Drini, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kabelnicy, 14 w Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie. Na barometrach 1021 hektopaskali wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie ono również umiarkowane. Dzisiaj na

0: tu Radio Norda FM. Jeszcze do 18:00 Norda na fali. Prawie wszystkie wskazówki co do zagadki dnia pojawiły się już w komentarzach pod postem na Facebooku Radio Norda FM. Bo dzisiaj sporo materiałów, jeśli chodzi o naszą akcję Lato. Dlatego pomagam na Facebooku. Zatem przenieśmy się ponownie do Łyby. Tam jeszcze Kuba Szumilas, który odbył dość długą rozmowę z panią burmistrz. I bardzo jesteśmy ciekawi tak naprawdę, co pani burmistrz odpowie na pytanie, dlaczego Łyba? Halo Kuba.
1: Dlaczego Łyba i dlaczego tutaj?
2: No Łyba jest najpiękniejszym miejscem na ziemi. Tak naprawdę mamy piękne plaże, piękne lasy, wydmy. Ta otaczająca natura nas, która tutaj jest dookoła Łyby, dwa jeziora. Tak więc to wszystko naprawdę zachęca do tego, żeby przyjechać. Jesteśmy też plażą, która została nagrodzona jako plaża przychylna rodzinom i dzieciom. Tak więc na pewno wiele, wiele walorów tych przyrodniczych, ale też tych takich rozrywkowych. Wiele parków rozrywki też dla dzieci wokół Łyby, tak więc serdecznie zapraszamy wszystkich turystów, którzy się już zdecydowali, wybrali Łybę już dawno, ale tych, którzy jeszcze się nie zdecydowali, to klikajcie Łyba i przyjeżdżajcie do nas. Serdecznie zapraszamy.
0: Do akcji Lato i do Łyby wrócimy jutro i jutro będziemy Was zaczepiać. I sprawdzimy humory wśród turystów. Zapraszam.
3: Norda na fali. Norda na...

Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl.

0: Na wydarzenie zapraszają patroni medialni Radio Norda FM, Twoja telewizja morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
3: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
3: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, Ty podróżujesz w komforcie.
6: Citroën Auto Duke, Słupsk Poznańska 74, jeden adres, wiele możliwości.
7: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
8: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
7: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
8: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
7: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
9: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Reklama.

Pamiętacie te stare piosenki Venga Boys, Boom Boom Boom, piękne lata 90. Do takich przebojów powrócimy już po godzinie 18 w programie Norda Party, zapraszam, a my dotarliśmy do końca dzisiejszego wydania programu Nordo na fali. Bardzo dziękuję, że spędziliście to popołudnie razem ze mną, razem z Radiem Nordo FM. Oczywiście dzisiaj odwiedziliśmy Łebę w ramach naszej akcji Lato, były wakacyjne rozmowy, spotkania z mieszkańcami i turystami, no i rozmawialiśmy z burmistrzem Łeby i do Łeby wrócimy jutro o tej samej porze, a tymczasem szybki finał w naszej zagadce dnia. Proszę Państwa, prawidłowy kod to 471. 471, pierwsza cyfra jest większa od ostatniej, kod jest liczbą nieparzystą. Suma wszystkich cyfr kodu wynosi 12. Wszystko się tutaj zgadza, prawda? A jako pierwsza poprawną odpowiedź podała dzisiaj pani Wiktoria Pol. No, bardzo pięknie się to rozegrało, 471 do Wiktorii, leci voucher o wartości 50 zł do wykorzystania w kawiarni Coffee Life w Wejherze.

0: Chyrowie, kawa, gofry, desery, wszelakie pyszności. Znajdziecie właśnie tam Coffee Life w Chyrowo. Sprawdźcie sami. No i komu się dzisiaj nie udało, zapraszam jutro o tej samej porze. Robert Jastrzębski, to był program
1: Norda na fali.
0: Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Bye, bye.
1: Norda na fali.

0: Reklama. Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.
2: Zalane posesje i nieprzejezdne ulice na Dolnym Śląsku. Jutro Sejm wybierze nowego rzecznika praw obywatelskich. Będzie też o łapaniu deszczu. Województwo łódzkie chce przeznaczyć na to 500 000 zł. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ponad 280 razy Straż Pożarna interweniowała w województwie dolnośląskim w związku z burzami i nawałnicami. Podtopienia, zalane posesje i połamane drzewa to tylko niektóre z efektów załamania pogody. Nawałnica przeszła nad Jelenią Górą, gdzie uszkodzony został dach hali magazynowej. Konieczna była ewakuacja pracowników, mówi oficer prasowy Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski.
3: Zostały ewakuowane 123 osoby, osób poszkodowanych nie ma. Osoby zostały zwolnione do domu.
2: Burze na Dolnym Śląsku doprowadziły także do ewakuacji kilku obozów harcerskich. To nie koniec gwałtownej pogody. Będzie coraz cieplej, ale burze i silny wiatr będą przechodzić nad Polską przez cały tydzień. Tylko północ kraju będzie wolna od niebezpiecznych zjawisk, mówi synoptyczka Anna Gryczman.
4: Najbardziej słonecznie i spokojnie będzie na wybrzeżu i Pomorzu. Tam najwięcej słońca i w pierwszej połowie tygodnia właściwie bez opadów. Jednocześnie niestety tam będzie najchłodniej. I nad samym morzem temperatura wyniesie w ciągu dnia zwykle od 20 do 22 stopni.
2: Nawet 10 stopni więcej będzie na

0: na południowym zachodzie. Szczególnie niebezpiecznie może być na południu w regionach górskich. Pod koniec tygodnia burze mogą wystąpić na terenie całego kraju. Pogoda ustabilizuje się w weekend. Na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejm ma wybrać nowego rzecznika praw obywatelskich. Dziś odbyło się publiczne przesłuchanie kandydatów. O wybór ubiega się zgłoszona przez KO i Lewica mecenas Sylwia Grzegorczyk-Abram oraz kandydat PiSu Adam Borowski. Wciąż nie wiadomo, jak zagłosują ludowcy. O swoim poparciu mają zdecydować jutro. Jakub Stefaniak z PSL-u nie ma nic przeciwko kandydaturze mecenas Grzegorczyk-Abram.
1: Znam panią mecenas, uważam, że jest merytoryczną osobą. Nie bawi się w politykę, tylko skupia się na merytoryce, ma też wiedzę prawniczą, a to jest istotne i myślę, że na pewno jest lepszą kandydatką niż ten kandydat wystawiony przez PiS.
0: Wybór nowego rzecznika jest konieczny, bo swoją kadencję kończy dotychczasowy rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. W ramach walki z suszą województwo łódzkie chce łapać deszcz. Chodzi o 500 000 zł dla gmin, które chcą lepiej gospodarować wodą. To ważne, bo według danych Unii Europejskiej łódzkie jest najbardziej zagrożonym pustynnieniem regionem w Polsce i jednym z najbardziej zagrożonych tym zjawiskiem w Europie. Bartosz Kądziołka.
2: To pierwszy taki program w regionie, mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
3: Dzięki takiemu wsparciu gminy będą mogły zakupić zbiorniki na deszczówkę.
2: Później zbiorniki trafić mają do mieszkańców.
3: Zgromadzona woda będzie mogła służyć m.in. do podlewania ogrodów, trawników czy roślin ozdobnych.
2: Bo, jak mówi Skalska,
3: jednym z najskuteczniejszych sposobów na suszę jest retencja wody. Polega na zatrzymywaniu deszczówki, a później wykorzystywaniu jej, gdy jest najbardziej potrzebna.
2: Z programu ma skorzystać 16 gmin.
0: Władze portu lotniczego Wrocław podpisały umowę na budowę nowego terminalu, który będzie przeznaczony dla obsługi podróżnych spoza strefy Schengen. Będzie kosztować blisko 15,5 miliona złotych i powstanie do końca kwietnia przyszłego roku.
4: Na informacje z regionów NordFM zaprasza Michał Jarosz. Ameryka zagości w Wejherowskim Parku. Przed nami wyjątkowy piknik w rytmach prosto zza oceanu. Ten odbędzie się w sobotę 19 lipca w Parku Miejskim imienia Majkowskiego w Wejherowie. O godzinie 14.30 zainauguruje go występ dzieci w ramach Odysei Umysłu. Następnie o 15.00 zaplanowano prezentację zdjęć i pamiątek podróżnika Radosława Skwarły. Pół godziny później odbędzie się kaszubskojęzyczny spektakl Moby Dick w reżyserii Adama Hebla. Część muzyczna rozpocznie się o 17.00 koncertem zespołu The Trask. O 18.30 na scenie wystąpi White Rumor and Friends, a gwiazdą wieczoru będzie grupa The King's Friends z widowiskiem Elvis Show, którego początek zaplanowano na 20.00. Na uczestników czekać będzie także wiele atrakcji towarzyszących. Organizatorzy przygotowali dmuchańce dla dzieci, mechanicznego byka rodeo, stanowisko do rzutu lasem, malowanie twarzy przez Indiankę, fotobudkę oraz żywą rzeźbę Statui Wolności. Nie zabraknie również ekspozycji amerykańskich samochodów i motocykli oraz stoisk gastronomicznych. Pełen program imprezy znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Seniorzy z powiatu lęborskiego będą mogli bezpłatnie wziąć udział w warsztatach poświęconych bezpieczeństwu osobistemu, samoobronie oraz pierwszej pomocy. Zajęcia organizuje Fundacja Twórczy Ruch w Bezpieczną Przyszłość, a odbędą się na początku sierpnia w Lęborku i Łebie. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 5 sierpnia w Lęborku. W godzinach od 16 do 18 uczestnicy wezmą udział w warsztatach z zakresu bezpieczeństwa osobistego i samoobrony. Zajęcia odbędą się w biurze Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Bolesława Krzywoustego. Dzień później, 6 sierpnia, warsztaty przeniosą się do Łeby. W Szkole Podstawowej imienia Adama Mickiewicza zaplanowano 3 bloki szkoleniowe. Od godziny 10 do 12 odbędą się zajęcia z samoobrony, od 12 do 14 warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej, od 14 do 16 spotkanie poświęcone profilaktyce sytuacji niebezpiecznych. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Starosta Słupski zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie fotograficznym Przyroda Powiatu w obiektywie edycja 2026. Uczestnicy mogą zgłaszać zdjęcia w 3 kategoriach: krajobraz powiatu słupskiego, przyroda oczami młodzieży oraz przyroda oczami dzieci. Konkurs ma rozwijać pasję do fotografii, promować walory przyrodnicze regionu i uwrażliwiać najmłodszych na piękno otaczającego świata. Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy dostarczyć do 16 października. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest również pisemna zgoda opiekuna. Zgłoszenia można składać osobiście w biurze obsługi mieszkańca Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ulicy Szarych Szeregów lub przesłać pocztą. Regulamin konkursu i

0: Potrzebne formularze dostępne są na stronie internetowej powiatu słupskiego oraz w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego. Produkty prosto od rolnika przez jeden dzień będą królować w Wejherowskim Parku. Już w najbliższą niedzielę odbędzie się lokalny ryneczek produktów rolnych. Jak zachęcają organizatorzy, prowadzisz gospodarstwo rolne i chcesz zaprezentować swoje produkty? Weź udział w lokalnym ryneczku produktów rolnych i spotkaj się z mieszkańcami powiatu wejherowskiego. Udział jest bezpłatny, organizator zapewnia miejsce wystawiennicze. Do udziału zaproszeni są producenci żywności, pszczelarze, ogrodnicy, sadownicy oraz wszyscy rolnicy oferujący produkty z naszego regionu. Organizatorem wydarzenia jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wejherowie. Patrona honorowy objął starosta wejherowski. Ryneczek odbędzie się 19 lipca w godzinach 10-15 w Parku Majkowskiego w Wejherowie.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Dla tych spragnionych wysokich, no w końcu lato mamy temperatur, no to jutro będzie cieplej niż dziś, a i dzisiaj nie jest zimno. 20 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rezierubi, Gniewnie, Luzinie, 21 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Za to polskie morze do najcieplejszych jak zwykle nie należy. Dziś woda w Bałtyku ma około 17-18 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie małe i umiarkowane. Na opady się nie zanosi, za to słońca mamy dużo.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Reklama.
1: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabut.pl.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
0: Reklama. Norda Party.
4: Norda Party.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
6: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
7: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
6: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
7: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
6: Super, od razu umawiam się na wizytę.
8: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.
9: Fala ciekawostek.
10: Krzysztof Skiba zaskoczył wyznanie na temat Agnieszki Chylińskiej. Muzyk znany z zespołu Big Cyc opublikował na Facebooku obszerny, osobisty wpis. Ujawnił, co wokalistka zrobiła niemal 20 lat temu i jak to na niego wpłynęło. 62-latek mówi wprost: dzisiejsza Agnieszka to zupełnie inny człowiek, kobieta dojrzała, mądra. Krzysztof Skiba to muzyk, felietonista, autor tekstów, postanowił podzielić się z fanami wyjątkowym wspomnieniem dotyczącym Agnieszki Chylińskiej. Jak sam przyznał, nie widzieli się od blisko 20 lat, a ostatnio przez przypadek się spotkali. Skiba wyznał, że pamięta 50-latkę z czasów młodości, jako zbuntowaną, bezkompromisową artystkę, która nie bała się mówić prawdy prosto w oczy. Pamiętam Agnieszkę jako zbuntowaną, młodą damę polskiego rocka, osobę wrażliwą, a jednocześnie bezkompromisową. Taką, co to całemu światu chciała wygarnąć swoją prawdę prosto w twarz. Dzisiejsza Agnieszka to zupełnie inny człowiek. Kobieta dojrzała, mądra, świadoma i odpowiedzialna. Jak zauważa, choć wokalistka stała się spokojniejsza, jej sceniczna drapieżność i potężny głos wciąż robią na nim ogromne wrażenie. W swoim wpisie Skiba przywołał także wspomnienia z czasów, gdy oboje pracowali przy dubbingu filmu Siedmiu Krasnoludków – Las to za mało. Historia jeszcze prawdziwsza, który trafił do polskich kin w 2007 roku.

0: Wokalista wspomina, jak bardzo zaskoczyła go interpretacja postaci czarownicy w wykonaniu Chylińskiej. To nagranie wbiło mnie w ziemię, przyznał Skiba. Po latach ponowne spotkanie na scenie okazało się dla Skiby bardzo miłym doświadczeniem. Muzyk nie krył w swoim wpisie emocji. Miło było po latach znów pogadać i zagrać koncert na tej samej scenie. Agnieszka, trzymaj się i do zobaczenia. Może wcześniej niż za kolejne 20 lat.
1: Norda Party!

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
0: Reklama.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Magdalena Zawadzka, Ślimak.
2: Mam zdecydowanie za ciasny dom, wyprowadzam się.
1: Stwierdził któregoś dnia Ślimak Zygmunt. Jak

0: Powiedział, tak zrobił, opuścił swoją wygodną muszelkę i ruszył przed siebie. Najpierw próbował zamieszkać pod ziemią, jak dżdżownica, ale było mu niewygodnie ciemno i zimno. Następnie osiedlił się pod wielkim grzybem. Był on jednak tak smaczny, że Zygmunt wkrótce go zjadł i deszcz kapał mu na głowę. Biedny ślimak szukał dalej nowego domu. Za radą korników postanowił zagnieździć się w dziupli drzewa. Niestety ciągłe chodzenie po pniu w górę i w dół bardzo go męczyło, a kora kaleczyła boleśnie jego jedyną nogę.
1: Nie ma dla mnie odpowiedniego domu.
0: Westchnął zasmucony Zygmunt, idąc przed siebie ze zwisającymi smutnie czułkami. Wreszcie trafił na polanę, na której leżała opuszczona ślimacza muszelka. Wszedł do środka.
1: O, jak wygodnie!
0: Zawołał, kiedy się okazało, że muszelka pasuje jak ulał. Nic go nie uwiera i nie kaleczy. Zaczął się przyglądać uważnie wszystkiemu, co było w środku, aż w końcu wykrzyknął zdumiony.
1: Ojej, to przecież moja muszelka, z której niedawno się wyprowadziłem.
0: Teraz porzucona muszla wydawała mu się najwspanialszym i najwygodniejszym domem na całym świecie. Norda FM. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od 2 roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mam

0: kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
0: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Reklama.
5: Dolny Śląsk sprząta po nawałnicach, które przeszły po południu. Mołdawia na kursie unijnym jest już oficjalnym kandydatem i Polacy biją rekordy w zwracaniu opakowań do systemu kaucyjnego. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ewakuacja obozów harcerskich, podtopienia i połamane drzewa to tylko niektóre ze skutków burz i nawałnic, które przeszły po południu przez województwo dolnośląskie. W Jeleniej Górze krótka nawałnica uszkodziła dach kali magazynowej, mówi oficer prasowy lokalnej straży pożarnej, starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski.
6: W wyniku intensywnego opadu deszczu, silnego wiatru doszło do uszkodzenia elementów konstrukcyjnych na budynku produkcyjno-magazynowym, w wyniku czego zostały ewakuowane 123 osoby, osób poszkodowanych nie ma. Te osoby zostały zwolnione do domu, także proces po prostu technologiczny został przerwany na zakładzie i na miejsce został zadysponowany nadzór budowlany, który ma ocenić stan uszkodzenia budynku.
5: Silny wiatr pozrywał dachy w budynkach mieszkalnych w Wojanowie w powiecie karkonoskim. Skutki burz i nawałnic odczuli też mieszkańcy Wrocławia, gdzie ulewa zalała tory tramwajowe i wstrzymała na jakiś czas ich kursowanie. Na Dolnym Śląsku prewencyjnie ewakuowano też kilka obozów harcerskich. Mołdawia na kursie unijnym. Unia Europejska otworzyła negocjacje akcesyjne z tym krajem w obszarze polityki zagranicznej i obronności. Mołdawia jest oficjalnym krajem kandydującym do Unii Europejskiej. Negocjacje akcesyjne rozpoczęły się w czerwcu, 2 lata temu. Co najmniej 2 osoby zginęły w pożarze remontowanego biurowca w Brukseli. Ciała wydobyto z szybu windy. W momencie, kiedy ogień zaczął się rozprzestrzeniać, w budynku miało znajdować się około 200 osób. 2 pracowników trafiło do szpitala z oparzeniami. Nadal nie wszystkie osoby zostały odnalezione, mówi rzecznik prokuratury w Brukseli.
7: Nadal brakuje 6 osób. Wiemy, że zaczęły one pracę rano, ale nie możemy się z nimi skontaktować. Prawdopodobnie wciąż znajdują się w budynku.
5: Przyczyna wybuchu pożaru nie została jeszcze ustalona. Sprawę badają tamtejsze służby. Rekordowe 700 milionów opakowań zwrócono w czerwcu w ramach systemu kaucyjnego, poinformowała ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Dodała, że w Polsce działają już 64 tysiące punktów zwrotu opakowań kaucyjnych. Resort klimatu rozważa włączenie do systemu kaucyjnego m.in. opakowań szklanych jednorazowych, w tym tzw. małpek. Decyzja w tej sprawie może zostać podjęta jesienią. 4 stacje Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Podlaskiem dostaną 2 miliony złotych specjalnej dotacji. Środki z programu ochrony ludności i obrony cywilnej ratownicy wydadzą głównie na zakup nowych łodzi.
8: To dla nas bardzo ważny zakup, podkreśla szef łomżyńskich ratowników Tomasz Malinowski.
9: Nasze łodzi w większości są już ponad 30-letnie. Były przypadki, że już 2-3 razy jedna łódź nam tonęła, bo łataliśmy ją kilka razy.
8: Nową łódź w miejsce 30-letniej kupi też WOPR z Augustowa, chroniący kąpiących się w tamtejszych jeziorach. Ale tu, jak wylicza prezes tutejszej stacji Marek Opolski, na łodzi zakupy się nie skończą.
10: Skafander ratowniczy, plecak R1 modułowy z szynami, defibrylator, echosondę z mapami.
8: Nowe łodzie kupią też pogotowia z Suwałk, obsługujących m.in. jezioro Wigry i z Białego Stoku, odpowiadającego

0: za zalew Siemianówka czy Jezioro Rajgrodzkie.
1: O czym informował Jakub Medek.
2: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Wejherowo odwiedziła delegacja złożona z przedstawicieli najwyższych władz państwowych. Wśród gości znaleźli się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, wicepremier Krzysztof Gawkowski, wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat, minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister Katarzyna Kotula oraz wicewojewoda pomorska Anna Olkowska-Jacyno. Wizyta rozpoczęła się w wejherowskim ratuszu. Delegację powitali zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz oraz skarbnik miasta Anna Lewandowska. Goście zwiedzili również ratusz, poznając historię Wejherowa i działalność miejscowego samorządu. Jednym z punktów wizyty był pokaz przygotowany w ramach rekonstrukcji historycznej Staropolskie Dziedzictwo Wejherowa. Prezentacja przybliżyła uczestnikom dzieje miasta oraz realia życia w XVII wieku. Delegacja odwiedziła także Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego, będący jednym z bardziej charakterystycznych miejsc wypoczynku i rekreacji w Wejherowie. Zdjęcia z tej wizyty znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Mieszkańcy Lęborka muszą przygotować się na kilkudniową przerwę w dostawie energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej poinformowało, że wyłączenie potrwa od 3 sierpnia od godziny 1 w nocy do 7 sierpnia do północy. Przerwa jest związana z planowanymi pracami remontowymi prowadzonymi w elektrociepłowni ECORC oraz kotłowni rejonowej KR1, będącej głównym źródłem wytwarzania ciepła dla miasta. W tym czasie wykonane zostaną niezbędne prace przy urządzeniach i elementach hydraulicznych. Jak podkreśla MPEC, ich realizacja wymaga całkowitego wyłączenia obiektów z eksploatacji. Spółka zaznacza, że remont ma na celu utrzymanie sprawności urządzeń oraz zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności dostaw ciepła w przyszłości. MPEC przeprasza mieszkańców za utrudnienia i prosi o wyrozumiałość w czasie prowadzenia prac. Słupscy kierowcy mogą już korzystać z blisko 2,5-kilometrowego odcinka nowego ringu miejskiego. W poniedziałek 13 lipca wieczorem otwarto fragment trasy pomiędzy ulicami Bohaterów Westerplatte i Arciszewskiego. Droga została udostępniona z pewnymi ograniczeniami, ponieważ na tym odcinku nadal trwają prace wykończeniowe. Robotnicy wykonują m.in. oznakowanie poziome oraz kończą budowę chodników i ścieżki rowerowej w rejonie kościoła świętego Jana Kantego. Cały ring południowy ma być gotowy w październiku. Do tego czasu miasto nie planuje otwierania kolejnych fragmentów. Według Zarządu Infrastruktury Miejskiej inwestycja jest ukończona w około 85%. Budowa trasy ma wielomiesięczne opóźnienie. Początkowo zakładano, że zostanie zakończona w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Koszt inwestycji wzrósł natomiast o ponad 80 milionów złotych. Ring południowy połączy ulicę Poznań z Bohaterów Westerplatte. Trasa prowadzi m.in. przez ulicę Słoneczną i Zieloną, Nowy Most nad Słupią, ulicę Arciszewskiego oraz Gdyńską. Ma być alternatywnym połączeniem osiedla Westerplatte z pozostałą częścią Słupska. Ważna informacja dla gdyńskich kierowców. Naprawa kanalizacji spowoduje utrudnienia na jednej z ulic. W środę 15 lipca od godzin porannych na ulicy Kalksztajnów rozpoczyna się naprawa kanalizacji deszczowej od skrzyżowania z ulicą Sambora do posesji na ulicy Kalksztajnów 25. W związku z tym na wskazanym odcinku należy spodziewać się utrudnień w ruchu ze zwężeniem jezdni włącznie. Zakończenie prac i przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest na 17 lipca. Na późniejszych etapach zostanie wyremontowana nawierzchnia bitumiczna na ulicy Kalksztajnów od skrzyżowania z ulicą Sambora do ulicy Komandorskiej. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na stronie zdm-gdynia.pl.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Po może nieupalnym, ale ciepłym dniu czeka nas również dość ciepła noc, choć nie będzie to jedna z najgorętszych nocy tego lata. 14 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebiełusce, 12 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 13 w Gniewinie i 11 w Wejherowie, Leziorum i Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Mgła może pojawiać się w regionie. To oczywiście informacja dla kierowców. Bierzcie to pod uwagę, dostosowujcie prędkość do warunków na drodze. Ciśnienie utrzymuje się cały czas umiarkowane.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na Fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na Fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
4: Lato, upał, nuda w domu?
3: Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Reklama.
5: Norda Party. Norda Party.

0: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Norda Park.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama. Norda Party.
3: Norda Party.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
2: Są zarzuty dla sprawcy ataku na ukraińskie nastolatki. Minister sprawiedliwości pyta USA o Zbigniewa Ziobrę. I piłkarski świat wstrzymuje oddech za godzinę pierwszy półfinał mundialu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Są prokuratorskie zarzuty dla sprawcy słownego ataku na młode Ukrainki w autobusie w Bielsku-Białej. Mężczyzna odpowie za znieważenie z powodu przynależności narodowej, za co grozi do 3 lat więzienia. W czasie przesłuchania przyznał się do winy, mówi prokurator Łukasz Witkowski z prokuratury rejonowej w Żywcu.
3: Złożył obszerne wyjaśnienie. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego wolnościowych środków zapobiegawczych.
2: Śledczy zastosowali wobec podejrzanego policyjny dozór. 54-latek to kierowca MZK. Od dłuższego czasu był na zwolnieniu lekarskim. Bielski przewoźnik zdecydował się zakończyć z nim współpracę. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek wysłał do amerykańskiej służby imigracyjnej ICE pismo w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokurator generalny chce się dowiedzieć, na jakiej podstawie prawnej były szef MS przebywa w USA. Minister poinformował stronę amerykańską, że na pośle ciąży 26 zarzutów kryminalnych związanych z wydatkowaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Nie 3 lata, tak jak jest teraz, ale aż 30 albo nawet dożywocie. Taka kara może grozić polskim żołnierzom za niewykonanie rozkazu. To propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości, by podnieść karę za niesubordynację żołnierza w czasie wojny. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że się z nią zapozna.
4: Decyzje tu jeszcze żadne nie zostały podjęte. Będziemy analizować sytuację tak, żeby skonstruować tak prawo, aby gwarantowało skuteczną obronę Rzeczpospolitej.
2: I by prawo pisane na czasy pokoju zostało dopasowane do czasów, w których za wschodnią granicą toczy się wojna. Czerwone flagi na kilkudziesięciu kąpieliskach nad Bałtykiem. Powodem są wysokie fale i silne prądy wsteczne, mówi Jakub Rąbca z WOPR.
5: Prądy wsteczne tworzą się zawsze, kiedy duża masa wody napiera na brzeg, no i ta woda gdzieś musi uciekać. Miejscami tworzą się właśnie takie korytarze, gdzie ta woda się cofa, no i potrafi wtedy wciągnąć nas naprawdę głęboko w morze.
2: Sytuacja powinna się zmienić w drugiej połowie tygodnia. Na mundialu już za godzinę starcie dwóch piłkarskich potęg. Wicemistrzowie świata Francuzi zagrają dziś w półfinale z Hiszpanami, czyli aktualnymi mistrzami Europy. Michał Waszkiewicz.
6: W historii starć tych drużyn jeszcze nie zdarzyło się nudne 0-0, choć oczywiście trudno liczyć na takie fajerwerki jak przed rokiem, gdy obie ekipy spotkały się w półfinale Ligi Narodów. Hiszpania wygrała wtedy z Francją 5-4. Trener Luis de la Fuente zdaje sobie sprawę, że wszyscy liczą dziś na piłkarski spektakl. To oczywiście mogłoby być starcie godne finału Mistrzostw Świata, ale z drugiej strony mecz Argentyny z Anglią także. To jednak Francja wygląda tym turnieju najlepiej, a od jej piłkarzy bije pewność siebie, mówi pomocnik Adrien Rabiot. Nikogo się nie boimy i przystępujemy do tego półfinału w najlepszej możliwej formie. Wszystko wygląda dobrze, nie sądzę, abyśmy mogli być w lepszej dyspozycji.
2: Pierwszy półfinał mundialu o 21:00 w Dallas.
7: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Gmina Kosakowo zaprasza na bezpłatne warsztaty. Te dotyczyć będą ochrony ludności i obrony cywilnej. Zajęcia organizowane są przez Polski Czerwony Krzyż na podstawie umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem warsztatów jest praktyczne przygotowanie mieszkańców do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia, zwiększenie bezpieczeństwa rodzin oraz budowanie odporności społeczności lokalnej na różnego rodzaju kryzysy, zarówno te spowodowane siłami natury, jak i awariami technicznymi czy innymi zdarzeniami wymagającymi szybkiego działania.

działania. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności, które mogą okazać się bezcenne w codziennym życiu, a także w sytuacjach kryzysowych. W trakcie warsztatów poruszane zostaną takie zagadnienia jak rozpoznawanie sygnałów alarmowych, przygotowanie do ewakuacji, pierwsza pomoc przedmedyczna czy cyberbezpieczeństwo. Warsztaty na terenie gminy Kocakowo będą organizowane w następujących terminach: 22-29 lipca, 5-12-19-26 sierpnia, 5-12-19-26 września, 10-17-24-31 października oraz 7-14-21-28 listopada. Lęborg przygotowuje plan ogólny miasta, do opracowania którego samorządy zobowiązała państwowa reforma planistyczna. Dokument ma wyznaczać kierunki rozwoju miasta i wskazać obszary przeznaczone pod przyszłą zabudowę mieszkaniową, usługi oraz miejsca pracy. Projekt planu wzbudził pytania mieszkańców, szczególnie w zachodniej części Lęborka. W związku z tym burmistrz Jarosław Litwin spotkał się z mieszkańcami osiedla, aby wysłuchać ich opinii i uwag dotyczących proponowanych zapisów. Jak podkreślił, takie rozmowy są potrzebne, ponieważ pozwalają lepiej poznać oczekiwania mieszkańców i wspólnie poszukiwać najlepszych rozwiązań. Miasto przygotowało również ulotkę informacyjną.

0: informacyjną, w której znalazły się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące projektu planu ogólnego. Jak zaznacza burmistrz, publikacja nie wyczerpuje wszystkich zagadnień, ale ma stanowić punkt wyjścia do dalszych konsultacji i dyskusji o przyszłości tej części Lęborka. Radni gminy Redzikowo przyjęli plan ogólny, który będzie wyznaczał kierunki zagospodarowania i rozwoju samorządu w kolejnych latach. Uchwałę podjęto podczas 37. sesji Rady Gminy. Dokument obejmuje cały obszar gminy i wskazuje m.in. tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, usługi, działalność gospodarczą, rolnictwo, rekreację oraz zieleń. Uwzględnia także ochronę środowiska, krajobrazu i zabytków, a także rozwój dróg i infrastruktury technicznej. Plan ogólny stanie się podstawą do przygotowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania decyzji dotyczących warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji publicznych. Po wejściu w życie zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Przy opracowaniu dokumentu uwzględniono m.in. prognozy demograficzne, potrzeby mieszkaniowe, istniejącą zabudowę oraz walory przyrodnicze gminy. Plan ma uporządkować rozwój przestrzenny Redzikowa i umożliwić prowadzenie kolejnych inwestycji zgodnie z przepisami i zasadami ładu przestrzennego. Dokument wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Kolejne drogowe utrudnienia pojawią się na gdyńskich drogach. Te dotyczyć mają ulicy Reja. W środę 15 lipca od godzin porannych na ulicy Reja zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu ze zwężeniem jezdni. Zmiany są związane z miejscową naprawą nawierzchni. Polegać będzie ona na likwidacji wykruszeń i ubytków na długości około 140 metrów od wysokości posesji nr 19 w kierunku ulicy Ujejskiego. Zakończenie prac i przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest tego samego dnia. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na internetowej stronie zdm-gdynia.pl.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: O 21.15 dzisiaj mamy zachód słońca, noc będzie ciepła, choć upalna nie będzie. Do tropikalnej nocy to mnóstwo brakuje. Przypomnę, że tropikalna noc to wtedy, kiedy temperatura nie spada poniżej 20, a spadnie i to znacznie. 14 stopni czeka nas w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, 12 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 13 w Gniewinie i 11 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, a także Kobylnicy. Ciśnienie umiarkowane akurat się utrzymuje, a zachmurzenie nieduże.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Nord.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Norda Party.
2: Norda Party. Here we go!

0: avec moi.
1: Reklama.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama. Nord

0: Słuchajcie radia, Norda FM. Norda Party.
1: Norda Party.
2: J-Lo.

0: Reklama.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Wielkie manewry wojskowe odbędą się w Polsce. Rozpoczyna się starcie Francja-Hiszpania, które wyłoni pierwszego finalistę mundialu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Największą zmianą będzie stworzenie publicznej listy lokali, które mogą służyć do tego rodzaju działalności. Ustawa, zadaniem wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia, da potrzebny wgląd w nieuregulowany dotąd rynek najmu.
1: Około 30-35% obiektów było poza naszą wiedzą w przestrzeni i samorządowej, i w przestrzeni państwowej. Dziś to nie będzie możliwe, ponieważ każdy z tych obiektów będzie musiał mieć nadany numer rejestracyjny.
0: Z obecnym kształtem ustawy nie zgadzają się jednak rządowi koalicjanci Lewica i Polska 2050, a Jan Mentzfel z Miasto Jest Nasze obecny projekt ustawy nazwał pozbawionym realnym narzędzi wpływu na najem ze strony gmin i spółdzielni mieszkaniowych.
2: Są pogłoski, że lobbyści najmu krótkoterminowego

0: terminowego, wywalczyli sobie w rządzie wykastrowanie tych przepisów. Jeżeli okaże się, że przyjmiemy przepisy w minimalnej wersji, czyli będzie obowiązkowy jedynie rejestr takich mieszkań, to absolutnie nic się nie zmieni. Potrzebne są przepisy, które dadzą wspólnotom i samorządom możliwość regulowania, ile tego typu mieszkań można wynajmować na krótki termin i w jakich lokalizacjach.
1: Lewica zapowiedziała zgłoszenie do projektu poprawek i to od nich uzależnia poparcie ustawy w Sejmie, bo w obecnym kształcie ustawy nie poprze. Polska stanie się miejscem najważniejszych ćwiczeń wojskowych w Europie, zapowiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Ćwiczenia odbędą się we wrześniu. Wezmą w nich udział Francja i Wielka Brytania oraz inne wojska sojusznicze. Jak podkreślił minister obrony narodowej, będzie to pokaz siły i skuteczne odstraszanie Rosji. Iran sygnalizuje, że po ograniczeniu tranzytu przez cieśninę Ormuz gotów jest zamknąć cieśninę Bab al-Mandab, blokując następny ważny szlak handlowy przy pomocy sojuszniczego jemeńskiego ruchu Houthi, pisze Reuters i podkreśla, że to oznaczałoby kolejny wzrost cen ropy. Obowiązkowe apteczki w samochodach najwcześniej od kwietnia przyszłego roku. To propozycja resortu infrastruktury. Przepis ma dotyczyć pojazdów zarejestrowanych po 31 marca. Teraz apteczki muszą mieć m.in. taksówki, autobusy, pojazdy do nauki jazdy oraz niektóre ciężarówki. Właśnie rozpoczyna się pierwszy półfinał piłkarskich Mistrzostw Świata. Na stadionie w Arlington zmierzą się ze sobą wicemistrzowie świata Francuzi i mistrzowie Europy Hiszpanie. Na poprzednim mundialu trójkolorowi w finale po konkursie rzutów karnych ulegli Argentynie. Francuscy kibice wierzą, że tym razem będzie inaczej i ich reprezentacja sięgnie po trzecie trofeum w historii.
2: Uwielbiam wszystkich piłkarzy naszej drużyny, szczególnie Kyliana Mbappé. To jeden z moich ulubionych zawodników.
3: Cieszymy się, że tu jesteśmy, bo jest mnóstwo drużyny, które chętnie znalazłyby się na naszym miejscu. Czujemy się dość pewnie i mamy nadzieję, że wypadniemy lepiej niż w przegranym meczu z Hiszpanami na poprzednich Mistrzostwach Europy. Będzie to jednak bardzo wyrównane starcie.
1: Drugi półfinał mundialu, czyli starcie między Anglią a Argentyną, odbędzie się jutro o tej samej godzinie. Zwycięzcy tych dwóch meczów zagrają w niedzielę w wielkim finale. Z kolei przegrani powalczą w sobotę o trzecie miejsce w turnieju.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. W gminie Choczewo trwa pierwszy etap szeroko zakrojonych badań archeologicznych. Są już pierwsze odkrycia. Jak informuje portal choczewo24.info, działania rozpoczęły się już w drugiej połowie 2024 roku od archeologicznych badań powierzchniowych. Ich celem było rozpoznanie stanu dziedzictwa kulturowego na obszarze planowanej inwestycji drogowej. W trakcie wstępnych prac zidentyfikowano 21 stanowisk archeologicznych, znajdujących się w miejscowościach Jackowo, Choczewo, Kurowo, Żelazno, Przebędowo, Zwartowo, Świchowo, Purzyce, Wysokie Łęczyce i Kaczkowo. Do tej pory archeolodzy przebadali 8 lokalizacji w Jackowie, Choczewie i Kurowie, a także częściowo w Kaczkowie i Żelaźnie. Najciekawszych odkryć dokonano na stanowisku Jackowo 5. Natrafiono tam na 2 kurhany pochodzące z wczesnej epoki żelaza. Fiat 126P z Lęborka ruszył na podróż po Europie. Anna i Grzegorz, przyjaciele Stowarzyszenia Lęborskiej Klasyki, wybrali się kultowym maluchem w trasy do Francji i Irlandii. Przed nimi tysiące kilometrów, wiele etapów podróży i sprawdzian dla ponadczasowego samochodu. Wyprawa ma być nie tylko podróżą przez kolejne europejskie kraje, ale także okazją do

0: do pokazania, że Fiat 126P wciąż może być autem wykorzystywanym do dalekich tras. Mimo upływu lat popularny maluch nadal budzi zainteresowanie, przyciąga spojrzenia i łączy miłośników motoryzacji. Członkowie Stowarzyszenia Lęborskiej Klasyki przekazali, że załogę czeka wiele kilometrów, malownicze drogi oraz liczne przygody po drodze. Organizacja życzy podróżnikom bezpiecznej jazdy, dobrej pogody i bezawaryjnej trasy. Relacje oraz zdjęcia z wyprawy mają dokumentować kolejne etapy tej nietypowej europejskiej podróży. W Słupsku trwają wakacyjne zajęcia organizowane w ramach projektu Wygrana Rodzina. Lipcowy program obejmuje warsztaty artystyczne, kulinarne, sportowe i integracyjne. Uczestnicy przygotowali m.in. glicerynowe mydełka, pracę z samoutwardzalnej gliny oraz ciasteczka. Wspólnie wykonali również ciasto 3-bit. W programie znalazły się zabawy w zakład fotograficzny i studio makijażu, a także przygotowywanie strojów cosplay na wydarzenie Gryfcon. Zorganizowano również spotkania z grami planszowymi, zajęcia z neurogimnastyki, zawody sportowe oraz zabawy w postaci z bajek. Aktywności mają rozwijać wyobraźnię, samodzielność i umiejętność współpracy, a także wzmacniać relacje między uczestnikami. Projekt Wygrana Rodzina, skalowanie modelu na obszarze Słupsk-Śródmieście, realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku. Działania są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Uwaga pasażerowie gdyńskiej komunikacji miejskiej, kilka linii wraca na stałe trasy. W związku z zakończeniem kolejnego etapu prac drogowych przy budowie obwodnicy Witomina, z dniem 15 lipca przywrócony zostaje ruch dwukierunkowy na ulicy Kieleckiej w Gdyni. Przywrócone zostaje stałe trasy linii 140, 147, 150, 160, 760, 770, N20, N40 i N94 w ciągu ulicy Kieleckiej przy jednoczesnym wycofaniu tych linii z obsługi ulicy Witomińskiej. Przystanek Poznańska 01 ponownie pozostanie uruchomiony jako stały dla linii 141, 190 i 203. Linia W pozostaje na dotychczasowej trasy bez obsługi Witomina. Postawione zostają dodatkowe kursy na linii 121 uruchomione w zamian za wycofanie linii W. Aktualne zmiany w kursowaniu gdyńskiej komunikacji miejskiej znajdziecie na stronie zkmgdynia.pl.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Niestety dni się skracają. Jutro już będziemy mieli wschód słońca po 4:30, konkretnie o 4:31. Dzień będzie ciepły, nawet cieplejszy niż ten dzisiejszy. Temperatura pójdzie o 4-3 stopnie Celsjusza w górę. Jutro 22 stopnie czekają nas w Dębkach, Włodysławowie, Bielsce, 23 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, 24 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach umiarkowane wartości, a na niebie umiarkowana ilość chmur.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie, a mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party.

0: na Bałtyckiej fali.
1: Norda Party.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Ekofabryka w Wejherowie ponownie uruchomiła banki słoików. To miejsca szczególnie przydatne w przygotowywaniu domowych przetworów. Osoby, które mają nadmiar czystych, pustych słoików, mogą zostawić je w specjalnie wyznaczonych miejscach. Z kolei ci, którym słoików brakuje do przygotowywania przetworów, mogą zabrać ich tyle, ile potrzebują. Banki słoików działają w trzech lokalizacjach: targowisko przy ulicy Rzeźnickiej, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Ekologicznej 7 oraz pomorska hala targowa przy ulicy Pomorskiej. Organizatorzy przypominają, że do punktów należy przynosić wyłącznie czyste słoiki. Jak zachęca Ekofabryka, pierwsze przetwory już trafiają do domowych spiżarni, a pełnia sezonu owocowo-warzywnego dopiero przed nami. Z tej okazji wracamy z naszymi bankami słoików. Gdynia nie zapomina o trudnej historii. Na cmentarzu witomińskim odsłonięto tablicę pamięci poświęconą Polakom z Kresów Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej zamordowanym w czasie II wojny światowej w wyniku ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Tablica upamiętnia ofiary zbrodni wołyńskiej, dzieci, kobiety i mężczyzn, którzy zostali zamordowani w latach 1943-1945. Uroczystość odbyła się pod hasłem Genocidium Atrox. W wydarzeniu uczestniczył dr Marek Szymaniak, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Jak mówił, cmentarz witomiński, gdyńskie Powązki ma dla nas szczególne znaczenie. Dzisiaj symbolicznie staje się także przestrzenią, w której wspólnota ludzi wolnych i niepodległych daje świadectwo pamięci o naszych rodakach mordowanych 83 lata temu przez ukraińskich zbrodniarzy na Wołyniu. Oni wołają do nas z anonimowych dołów śmierci. Wołają o pamięć, prawdę, modlitwę i nieustawanie w staraniach o odnalezienie ich doczesnych szczątków oraz odprowadzenie ich w ostatnią drogę. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, Wojska Polskiego, środowisk kombatanckich, organizacji społecznych oraz mieszkańcy Gdyni. W programie znalazły się apel pamięci, odsłonięcie i poświęcenie tablicy, salwa honorowa oraz złożenie wieńców.
2: Ameryka zagości w Wejherowskim Parku. Przed nami wyjątkowy piknik w rytmach prosto zza oceanu. Ten odbędzie się w sobotę 19 lipca w Parku Miejskim imienia Majkowskiego w Wejherowie. O godzinie 14.30 zainauguruje go występ dzieci w ramach Odysei Umysłu. Następnie o 15.00 zaplanowano prezentację zdjęć i pamiątek podróżnika Radosława Skwarły. Pół godziny później odbędzie się kaszubskojęzyczny spektakl Moby Dick w reżyserii Adama Hebla. Część muzyczna rozpocznie się o 17.00 koncertem zespołu The Trask. O 18.30 na scenie wystąpi White Rumor and Friends, a gwiazdą wieczoru będzie grupa The King's Friends z widowiskiem Elvis Show, którego początek zaplanowano na 20.00. Na uczestników czekać będzie także wiele atrakcji towarzyszących. Organizatorzy przygotowali dmuchańce dla dzieci.

0: części mechanicznego byka rodeo, stanowisko do rzutu lasem, malowanie twarzy przez Indiankę fotobudkę oraz żywą rzeźbę Statui Wolności. Nie zabraknie również ekspozycji amerykańskich samochodów i motocykli oraz stoisk gastronomicznych. Pełen program imprezy znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Produkty prosto od rolnika przez jeden dzień będą królować w Wejherowskim Parku. Już w najbliższą niedzielę odbędzie się lokalny ryneczek produktów rolnych. Jak zachęcają organizatorzy, prowadzisz gospodarstwo rolne i chcesz zaprezentować swoje produkty? Weź udział w lokalnym ryneczku produktów rolnych i spotkaj się z mieszkańcami powiatu wejherowskiego. Udział jest bezpłatny, organizator zapewnia miejsce wystawiennicze. Do udziału zaproszeni są producenci żywności, pszczelarze, ogrodnicy, sadownicy oraz wszyscy rolnicy oferujący produkty z naszego regionu. Organizatorem wydarzenia jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wejherowie. Patrona honorowy objął starosta wejherowski. Ryneczek odbędzie się 19 lipca w godzinach 10-15 w Parku Majkowskiego w Wejherowie. Wejherowo odwiedziła delegacja złożona z przedstawicieli najwyższych władz państwowych. Wśród gości znaleźli się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, wicepremier Krzysztof Gawkowski, wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat, minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister Katarzyna Kotula oraz wicewojewoda pomorska Anna Olkowska-Jacyno. Wizyta rozpoczęła się w wejherowskim ratuszu. Delegację powitali zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz oraz skarbnik miasta Anna Lewandowska. Goście zwiedzili również ratusz, poznając historię Wejherowa i działalność miejscowego samorządu. Jednym z punktów wizyty był pokaz przygotowany w ramach rekonstrukcji historycznej Staropolskie Dziedzictwo Wejherowa. Prezentacja przybliżyła uczestnikom dzieje miasta oraz realia życia w XVII wieku. Delegacja odwiedziła także Park Miejski imienia Aleksandra Majkowskiego, będący jednym z bardziej charakterystycznych miejsc wypoczynku i rekreacji w Wejherowie. Zdjęcia z tej wizyty znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Ważna informacja dla gdyńskich kierowców: naprawa kanalizacji spowoduje utrudnienia na jednej z ulic. W środę 15 lipca od godzin porannych na ulicy Kalksztajnów rozpoczyna się naprawa kanalizacji deszczowej od skrzyżowania z ulicą Sambora do posesji na ulicy Kalksztajnów 25. W związku z tym na wskazanym odcinku należy spodziewać się utrudnień w ruchu ze zwężeniem jezdni włącznie. Zakończenie prac i przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest na 17 lipca. Na późniejszych etapach zostanie wyremontowana nawierzchnia bitumiczna na ulicy Kalksztajnów od skrzyżowania z ulicą Sambora do ulicy Komandorskiej. Aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni dostępne są na stronie zdm-gdynia.pl. Gmina Kosakowo zaprasza na bezpłatne warsztaty. Te dotyczyć będą ochrony ludności i obrony cywilnej. Zajęcia organizowane są przez Polski Czerwony Krzyż na podstawie umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem warsztatów jest praktyczne przygotowanie mieszkańców do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia, zwiększenie bezpieczeństwa rodzin oraz budowanie odporności społeczności lokalnej na różnego rodzaju kryzysy, zarówno te spowodowane siłami natury, jak i awariami technicznymi czy innymi zdarzeniami wymagającymi szybkiego działania. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności, które mogą okazać się bezcenne w codziennym życiu, a także w sytuacjach kryzysowych. W trakcie warsztatów poruszane zostaną takie zagadnienia jak rozpoznawanie sygnałów alarmowych, przygotowanie do ewakuacji, pierwsza pomoc przedmedyczna czy cyberbezpieczeństwo. Warsztaty na terenie gminy Kosakowo będą organizowane w następujących terminach: 22-29 lipca, 5-12-19-26 sierpnia, 5-12-19-26 września, 10-17-24-31 października oraz 7-14-21-28 listopada.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. We Władysławowie odbędzie się 24. edycja Alei Gwiazd Sportu. W sobotę 18 lipca swoje gwiazdy osłoni pięcioro wybitnych przedstawicieli polskiego sportu. Wśród nich znajdzie się m.in. Kamil Stok, trzykrotny mistrz olimpijski w wyskokach narciarskich, który w marcu tego roku zakończył sportową karierę. Obok Stocha uhonorowani zostaną także była mistrzyni świata w kickboxingu Iwona Guzowska, trener zapasów Stanisław Krzesiński, żużlowiec Jarosław Hampel oraz były reprezentant Polski w siatkówce i obecny prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski. Główna uroczystość odsłonięcia gwiazd rozpocznie się o godzinie 17 w Alei Gwiazd Sportu we Władysławie.

0: Opawie. W programie znalazły się także konferencja prasowa PSOS Opol-Cetniewo, sadzenie pamiątkowych drzewek oraz wieczorny pokaz sztucznych ogni. Aleja Gwiazd Sportu we Władysławowie istnieje od 2000 roku i była pierwszą tego typu aleją w Polsce. Do tej pory swoje gwiazdy odsunęło tam ponad 160 wybitnych sportowców z kraju i zagranicy. Już w najbliższą niedzielę Gdynia ponownie stanie się stolicą triathlonu. Na trasę Enea Ironman 70.3 wyjadą tysiące zawodników z Polski i zagranicy, a widowiskowa meta tradycyjnie zlokalizowana będzie na plaży miejskiej. Kierowcy muszą jednak przygotować się na poważne utrudnienia. Największe ograniczenia w ruchu będą obowiązywać w niedzielę od wczesnych godzin porannych do południa. Zamknięte lub częściowo wyłączone z ruchu będą m.in. skwer Kościuszki, ulice Świętojańska, Morska, Chylońska i Wejchrowska oraz estakada Kwiatkowskiego. Organizatorzy przygotowali objazd i specjalne śruty dla mieszkańców. Kierowcom pomoże również aplikacja Waze z aktualnymi zmianami w organizacji ruchu. Na kibiców czeka nie tylko sportowa rywalizacja. Wzdłuż trasy powstaną strefy dopingu z muzyką na żywo, a na plaży miejskiej ustawione zostaną trybuny dostępne bezpłatnie dla publiczności. Nowością będzie także plaża Kibica, gdzie po zakończeniu zawodów będzie można wspólnie obejrzeć finał piłkarskich mistrzostw świata. Regaty Lotto Gdynia Sailing Days dostarczyły w tym roku wielu sportowych emocji. Na Zatoce Gdańskiej rywalizowali zarówno olimpijczycy legendy polskiego żeglarstwa, jak i młodzi zawodnicy. W klasie start zwyciężyli Marcin Styborski i Jerzy Sukow, a drugie miejsce zajęła para Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Kołodz i Dominik Grzycki. Dla obu był to sentymentalny powrót do klasy, w której reprezentowali Polskę na Igrzyskach Olimpijskich.
1: Zakończyliśmy wspaniałe regaty w klasie star. Klasa, która już ma ponad stuletnią tradycję. Moje przeżycia z tą klasą, w której startowałem na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, w związku z tym powrót do epoki, która była dla mnie wielkim, wielkim wyzwaniem i przeżyciem, i taki powrót jest niezwykle ciekawy i ogromnie to przeżywam.
2: Te regaty były taką motywacją tutaj bardzo mocną dla prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasza Holca i dla mnie do tego, żeby wystartować w tej imprezie, wziąć w niej udział. I muszę przyznać, że było to naprawdę trafione w dziesiątkę. Star jest wyjątkową klasą, która pozwala na to, żeby żeglowali ludzie młodzi i ścigali się z ludźmi, powiedzmy, już bardzo doświadczonymi. I tak też tutaj się dzieje, więc naprawdę no, to niesamowita radość i zaszczyt brać udział w takiej imprezie.
0: Duże uznanie wzbudził także 91-letni Czesław Perlicki, legenda gdyńskiego żeglarstwa, który wystartował wraz z wnukiem. Widowiskowym finałem regat był wspólny wyścig klas Star 505 i Mikro, rozegrany tuż przy wejściu do portu, co pozwoliło kibicom z bliska obserwować zmagania na wodzie. Zmieniamy dyscyplinę. Wychowanek Pogoni Lęborg Mateusz Koniuszy został piłkarzem drugoligowego GKS-u Tychy. 24-letni zawodnik podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2027 roku. Ostatni sezon był dla niego bardzo udany. W barwach weekendu zdobył 10 bramek i zaliczył 6 asyst, będąc jednym z liderów zespołu walczącego awans do drugiej ligi. Koniuszy przeszedł wszystkie szczebowe szkolenia w Pogoni Lęborg i zadebiutował w pierwszej drużynie jako niespełna 16-latek. W swojej karierze występował także m.in. w Chojniczance, Winiecie Wolin i Gryfie Słupsk. Przed rozpoczęciem przygotowań do nowego sezonu indywidualnie trenował na stadionie swojego macierzystego klubu w Lęborku. Piłkarskie emocje i sportowa atmosfera zdominowały tegoroczny dzień mieszkańca w Jezierzycach. Tradycyjny mecz Oldboyów Jezierzyc i Słupska zakończył się remisem 2-2. Oldboye Słupska prowadzili do przerwy 2-0 po golach Tomasza Buraka i Jacka Adamskiego. Dlatego drugiego był to wyjątkowy dzień. Przed pierwszym gwizdkiem letni zawodnik Szansy Siemianice oficjalnie zakończył ligową karierę i został uhonorowany przez FK Oldboye Słupsk za lata gry w duchu fair play. Po zmianie stron gospodarze ruszyli do odrabiania strat. Najpierw trafił Krzysztof Perkowski, a w końcówce wyrównującego gola zdobył Rafał Skibiński. Jednym z bohaterów meczu był również bramkarz Jezierzyc Łukasz Pakuła, który popisał się serią znakomitych obron. Drużyny zagrały w składach Oldboye Jezierzyc Łukasz Pakuła, Marcin Felczak, Andrzej Krajnik, Rafał Skibiński, Mateusz Perlański, Jacek Tropek, Henryk Stropek, Mariusz Żurek i Tomasz Perkowski. Oldboye Słupsk, Andrzej Pawlik, Mariusz Głasz, Tomasz Burak, Krzysztof Kolasiński, Jarosław Burak, Krzysztof Kozłowski, Jacek Adamski oraz Józef Konecki. Pozostajemy na Zielonej Murawie. W Luźnie będzie piłkarskie święto. W najbliższą sobotę o godzinie 11 na stadionie gminnym odbędzie się żółto-niebieski festyn rodzinny, którego głównym punktem będzie mecz Arki Gdynia z weekendem Luźno. Organizatorzy przygotowali także wiele atrakcji dla całych rodzin. Na najmłodszych czekać będą odmuchańce, wata cukrowa i animacja, a na wszystkich uczestników strefa gastronomiczna. Norda.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Norda FM.
2: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.